0: 2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami.
9: Suempol. Odkryj ryby na

0: Nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
3: I po reklamie.
4: Czy to tylko moje wrażenie, czy faktycznie ten tydzień jakoś tak bardzo szybko nam przeleciał, bo już na horyzoncie widać weekend. Dzisiaj 17 stopni w Trójmieście w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Będzie słońce, możliwy deszcz, no i poczujemy przede wszystkim silniejszy wiatr nad samym morzem. Prędkość wiatru w linii brzegowej może przekraczać 65 km na godzinę. Na wszelki wypadek omijamy też parki i cmentarze. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, słońce pojawi się, deszczu nie będzie. Teraz Sandomierska Toruńska, nowa toru budowlanych z Słowackiego, uważamy w Gdańsku.
5: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Śledczy ustalają, jak doszło do tragedii pod Radomiem. Na przejeździe w Sokolnikach Suchych ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
7: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
6: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
8: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
6: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
5: Po tym wypadku będzie protest maszynistów. Kolejarze domagają się zmian systemowych. Premier zapowiada z kolei zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących zasady na przejazdach kolejowych. Stopy procentowe bez zmian, ale raty mogą wzrosnąć. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła główną stopę na poziomie 3,75%. Eksperci ostrzegają przed podwyżkami z powodu ryzyka wzrostu inflacji.
9: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
5: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. A według wyliczeń rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat mogłaby wzrosnąć o 194 zł miesięcznie. Ekonomiści nie są jednak zgodni. Część z nich nadal zakłada obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku. Zakopane stawia na strefę ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
10: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako miejsce relaksu, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
5: Mówi Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. A strefy ciszy mają przypominać kontakt z naturą. Uczniowie znajdą tam spokojne miejsca do odpoczynku.
3: SK2 Sport.
5: Faworyci nie zawiedli w Lidze Mistrzów. Barcelona rozbiła Feyenoord 5-1, a PSG wygrało ze Slovanem 6-1. Arsenal pokonał Napoli 1-0, a Liverpool Atletico Madryt 2-1. Zmiana na szczycie kobiecego tenisa. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA. Zawodniczka z Kazachstanu zapewniła to sobie awansem do półfinału US Open. Tam zagra z Coco Gauff.
11: No to mamy 2,5 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Jak się spało?
12: Oj, krótko.
11: Krótko? Ile?
12: No, 5 godzin, ale to
11: 5
12: jest
11: 5 godzin? Dziewczyno!
12: No właśnie, dlatego chyba pójdę teraz na małą drzemkę, a ty tutaj sobie posiedź.
11: 5 godzin, wiesz co potrafię w 5 godzin zrobić?
12: Nie chcę chyba wiedzieć.
11: Co ci powiem? Nic.

0: taki fajny kawałek na wybudzenie, bo to jeszcze jest człowiek tak między snem a jawą. Robert Jansson, Kuba Badach w Radiu SK 2 na 10 minut po godzinie 6. Sprawne ucho pewnie naszego słuchacza zauważyło, że Wajdy cały czas ze mną nie ma, ale jest piękniejsza strona radia razem z nami, Antonina Fantesa. Ale dzień dobry,
1: no, dzień
0: kochani,
1: dobry,
0: jeszcze raz.
1: Dobry.
0: I powiedz mi, bo wczoraj przedstawiłaś się słuchaczom.
1: No, przedstawiłam się.
0: Oni cię już znają.
1: Tak.
0: Oni cię już polubili.
1: My już się dobrze znamy.
0: Oczywiście, że tak, ale powiem ci, czego ty nie wiesz.
1: No, dawaj.
0: Nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Nie wiesz, co to za słuchacze. Ja ich już znam. Niektórzy dzwonią do nas po kilka razy dziennie. Ja ich poznaję po głosie.
1: Taki jesteś, dobry.
0: Tak jestem,
1: po jednej nutce.
0: Dlatego, moi drodzy, dzisiaj ja bym chciał, żebyście się odezwali na 726-826-826 albo na Messengerze. No i powiedzieli, bo to też jest bardzo ciekawe, jakie zawody nas słuchają. Kto już nie śpi? Jestem bardzo ciekawy, kto już nie śpi? Kto musi o godzinie niestworzonej, bo 6.11 jechać do pracy? Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger, pochwalcie się. Jesteś ciekawa, kto nas słucha?
1: Jestem. I kto ma małe szczęście o tej godzinie?
0: Albo duże szczęście, bo ma robotę.
2: SK2
0: 726-826-826 albo Messenger, ja odbieram telefony.

0: Duży odzew, nie?
1: Ja jestem po prostu w szoku, ale...
0: Ile osób już nie śpi o tej porze?
1: No nie, ja nie wiem. Ludzie, co wy robicie?
0: Dobra, dzwonimy pod ten numer na przykład. Halo, halo, kto po drugiej stronie?
2: Halo.
3: Justyna.
0: Justyna, dzień dobry, Justynko. No to dobra.
3: Dzień dobry.
0: Padło na ciebie w takim razie, moja droga. Sporo tych telefonów dzisiaj przyszło, padło na ciebie. Powiedz ty mi, co ty teraz robisz?
3: No w tej chwili jestem w pracy, dokładnie w szatni.
0: Dopiero zaczynasz, tak?
3: No, dopiero zaczynam gdzieś z małym opóźnieniem troszeczkę.
0: Małe to znaczy jakie?
3: No takie, no, powinnam o 6 już być.
0: To spoko, to jest, wiesz, 18 minut, to jest taki kwadrans akademicki, prawda? To się można spokojnie spóźnić, tak? A chcesz się pochwalić się, co robisz?
3: Tak, ja pracuję przy produkcji wędlin.
0: Aha.
1: A my jeszcze przed śniadaniem.
0: No. Widzisz?
3: No
0: i dlatego, że się Justyna spóźniła, to my będziemy na to śniadanie czekali dłużej.
1: Justyna!
0: No.
3: Nie będzie tak źle.
0: Nie będzie tak źle? Znajdzie się jakaś podwawelska, to jest kiełbasa. A ten, co tam produkujecie ciekawego?
3: No, wszystko. Szynki, schaby, kiełbaski, kawałki.
1: Ja już się obśliniłam, także
0: wychodzę. O, mów mi tak jeszcze. Wiesz, jak rozpieścić mnie z samego rana. Dobra, Justyna, w takim razie rozumiem, że się pewnie spieszysz, czy się nie spieszysz?
3: No
0: co, to jest tylko 19 minut opóźnienia, prawda?
3: Jeszcze znalazła
0: czas, żeby z radiem porozmawiać.
3: No oczywiście, że tak.
0: Justynko, do ciebie...
3: Zawsze rano jak jadę do pracy, to was słucham, także cieszę się, że mogłam się chociaż raz do was dodzwonić.
0: To zrobimy w ten sposób, w takim razie,
3: tak,
0: że ja ci wysyłam coś ekstra, czyli prezencik dla ciebie i prezencik dla szefa, żebyś go udobruchała, prawda? Za to, że się tam, powiedzmy, nas spóźniłaś, nie?
3: Nie narzekam na szefa, także nie.
0: A, to
3: nie
0: dobra, to dla niego nie. To dla ciebie dwa prezenty w takim razie lecą. Justynko, bardzo ci dziękuję. 726-826-826 albo Messenger. Dajcie znać, kto nas słucha od tak nieludzkiej porze jak 6:20.
1: Czekamy.
0: Kto tam się na Messengerze odzywa?
1: Kierowcy
0: zawodowi. Pozdrawiamy kierowców zawodowych. Nie macie łatwego życia. Coraz droższa benzyna, coraz dłuższe trasy. Na szczęście drogi coraz lepsze.
1: Ale my jesteśmy z wami.
0: Oczywiście. SK2. 100% polskich hitów od nas dla was. Lambery już teraz w Radiu SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: Kolorowa prasa musi wyjechać z samego rana, bo trzeba wiedzieć, co też się na świecie dzieje. No to przeglądamy dla was, co tam się ciekawego wydarzyło ostatnio.
1: Masz ja coś? Mam, wyczytałam, proszę. Tak, że były premier Kazimierz Marcinkiewicz
0: znam,
1: wyskoczył
0: pamiętam.
1: Sobie nad morze do Sopotu.
0: Ładnie, pięknie.
1: No i trzyma formę, dlatego że pije wodę, tak.
0: O, wodę, jasne.
1: Były polityk spędził niemal 3 godziny w sopockiej centrali rybnej i pił wodę.
0: Tak, i to pożyje, proszę. A to ja się nie dziwię wcale, Skoro w centrali rybnej był, to musiał pić, prawda? Bo wiadomo, że rybka lubi pływać.
2: SK2.
0: Wodę musiał pić oczywiście.
2: SK2. Wszystkie polskie hity w

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: I po reklamie.
10: Dziś już 10 września, 253 dzień roku. Słońce położy się spać 5 minut po godzinie 19. Tego raczej nie zobaczymy, bo dzisiaj niebo będzie zachmurzone, choć przez te chmury będzie przebijało się słońce. Mogą występować opady deszczu, ale największym utrudnieniem będzie silny wiatr, więc na obwodnicy Trójmiasta trzeba na siebie bardzo uważać. Jutro 18 stopni, w ciągu dnia słońca nie zabraknie, deszczu jutro nie będzie, bez silnego wiatru. Wiśniewskiego, Morska, Chwaszczyńska, Małokacka, Chwaszczyńska. Teraz musimy zachować ostrożność w Gdyni, szerokiej drogi.
11: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia to reakcja na kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Służby monitorują sytuację, w polskiej przestrzeni działa lotnictwo, a to kolejny taki alert w tym tygodniu. Trump obiecuje Amerykanom po $5,000. Prezydent USA zapowiedział wypłaty, jeśli republikanie utrzymają kontrolę nad kongresem. Podczas konwencji w Dallas ostro zaatakował demokratów i zapowiedział walkę z komunizmem w USA. Polscy siatkarze zaczynają walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Na początek biało-czerwoni zagrają z Portugalią. Mecz w Sofii o 15, a Polacy są zdecydowanymi faworytami tego spotkania.

0: Nie wiem, jak to się dzieje. Człowiek codziennie rano sprząta. Codziennie rano sprząta i codziennie sprzątać musi. Cały czas kącik odkurzający musi się pojawić na antenie Radia SK2 i dzisiaj pierwszy kącik odkurzający pojawia się na 21 minut do godziny 7. Cofamy się do roku 2006.
1: No i co tam się działo?
0: No właśnie,
1: prezydent
0: się działo?
1: Francji Jacques Chirac, który w przeszłości naraził się Finom złośliwymi i pogardliwymi uwagami na ich temat, no najwyraźniej postanowił zatrzeć złe wrażenie, mówiąc, jak bardzo, uważaj, seksowny jest premier Finlandii. Pisała o tym agencja Reutera 10 września 2006 roku.
0: O, jakie to brzydkie słowo, żeby premier Finlandii seksowny? Ha, chyba trochę za dużo było.

0: może nie po małżeńsku, ale pewnie szef dzisiaj ciebie zapyta. Czy ta pani chce tego pana codziennie na poranku?
1: Oczywiście, odpowiedź jest jedyna słuszna.
0: Tak. No, tak, no właśnie. Poznajmy się, moi drodzy. Poznaliście wczoraj Antoninę, no to dzisiaj Antonina poznaje was. Jakie zawody już nie śpią? Kto jest z nami? Halo, halo, odbieramy telefon.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Z kierowcą zawodowym Radkiem.
0: Cześć Radeczku, od kiedy kierowca zawodowy Radek jest już na nogach?
2: Nie, ja dzisiaj wcześniej wstawałem, o trzeciej.
0: O trzeciej! No to ładnie, ja wiesz co, ja na przykład jak miałem urlop, to o trzeciej to się kładłem spać. Dobra, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo.
3: Hej, cześć, tu Dobrusia i Marek.
0: Dzień dobry, Dobrusiu i Marek, rozumiem, że wy już też już nie śpicie.
3: My już nie śpimy. Od godziny,
0: no.
3: Dlatego że Marek jest zawodowym kierowcą i jesteśmy na parkingu, jeszcze w Polsce, bo za chwilę jedziemy do Niemiec.
0: Jeszcze w Polsce, a gdzie dokładnie?
3: Z Zgorzelcu.
0: Pozdrawiamy w takim razie Dobrusia i Marka ze Zgorzelca, obecnie ze Zgorzelca, bo już niedługo z Niemiec. Właśnie, widzisz, kierowcy nie śpią. Dużo kierowców
1: ale
0: nie
1: widzę
0: śpią.
1: Też na Messengerze, że dużo pielęgniarek, także już od rana kuju.
0: Dużo pielęgniarek i dużo kierowców. Znaczy, nie wiem, co ma radiowiec z pielęgniarką wspólnego. Wiem natomiast, co ma z kierowcą, bo kierowca zawodowy kieruje. My też kierujemy was na najlepsze polskie hity. SK2. O, już wiem, co mamy wspólnego z pielęgniarkami.
1: Dawaj.
0: My też aplikujemy najlepsze polskie hity, widzisz?
1: Już teraz Dartykowski.
0: Ładnie, nie?

0: Artur?
1: Ja?
0: To był Lady Punk Tacy Sami. A wiesz, że my od dwóch dni jesteśmy tacy sami?
1: Niemożliwe.
0: A wiesz jacy?
1: Jacy.
0: Niewyspani.
1: Ładnie z tego wybrnęłaś. Elegancko. 3 minuty do godziny 7:00, punktualnie o 7:00 newsy w Radiu SK2.
2: SK2.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Kaufland jest też.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kauflandzie.

0: Kart Ekstra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
6: Dziś największym utrudnieniem dla kierowców będzie zdecydowanie silniejszy wiatr, więc zarówno na jednej, jak i drugiej obwodnicy trzeba na siebie uważać. W samym pasie nadmorskim będzie wiało nawet powyżej 65 km na godzinę w porywach, więc nie parkujemy samochodów pod drzewami i przy okazji omijamy parki i cmentarze. Dziś 17 stopni, jutro 18, w sobotę i w niedzielę 21. Teraz Elbląska, Toruńska, Sandomierska, Nowa Torów, Żołnierzy Wyklętych, Potokowa. Uważamy na siebie w Gdańsku. Zapinamy pasy szerokiej drogi.
7: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Koniec alertu RCB na wschodzie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że atak na Ukrainę się zakończył i nie ma zagrożenia dla kraju. Alert wysłano rano po alarmie powietrznym w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim. W nocy śledczy zakończyli wczoraj oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, w której, przypomnijmy, zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje na ten temat zbiera o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Co jeszcze robili na miejscu śledczy?
8: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zdarzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zdarzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a 4 osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
7: Dziękujemy, to był Mateusz Chłystun. Ropa drożeje, ale benzyna nie powinna przebić 10 zł. Cena baryłki przekroczyła 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja kierowców. Obecnie za litr benzyny 95 płacimy prawie 8 zł, a diesel zbliża się do 8,90.
3: SK2 Sport.
7: 6 goli PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Współgospodarze turnieju Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, a z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
9: No i mamy prawie 3 minuty po godzinie 7. I jak się czujemy? Jak się czujemy z rana?
10: Wybornie.
9: Wybornie. Pierwsze koty za płoty, nie? Pierwsze śliwki robaczywki, można powiedzieć. Nie wiem, co jeszcze może być pierwsze? Nie wiem, no. Pierwsze.
10: Artur.
9: Pierwsze, no.
10: Na pewno nie ty.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
9: Mistrzyni żartu Antonina Van Dezel, dziękuję ci bardzo, moja droga. Ja chcę tylko się wytłumaczyć, ja się nie ścigam. Ja nie muszę być pierwszy, ja się nie ścigam. Ja powoli dochodzę do celu.

0: Nic nie jest dane na zawsze. A absolutnie nie. I wiedzą to doskonale ci, którzy byli u nas na miejscu pierwszym polskiej gorącej dwudziestki, a później wyskoczyli z tej listy. No, nasza lista zmienia się jak w kalejdoskopie. Dzięki słuchaczom, dzięki wam, moi drodzy. I to jest ten czas, kiedy no, chcemy was zachęcić do tego, żebyście jednak weszli na tą sk2.pl i zagłosowali. Zagłosowałaś już dzisiaj?
1: Właśnie będę głosować, dlatego że Zalia, Tylko kochaj mnie, to jest numer, który tylko powinien wygrywać, jest taki piękny.
0: Tak, uważasz, ten kawałek, który wam zagraliśmy, ten numer 3 na razie zaliczył spadek.
1: No właśnie, dlatego klikamy, ja już klik.
0: Klik? Na ten, zdradziłaś, na co klikasz. Ja ci nie zdradzam, na co kliknę. Ci, którzy słuchają poranka, to wiedzą, na co kliknę. Proszę bardzo, kliknąłem. I teraz tak, posłuchajcie, to jest bardzo proste. Ja to zrobiłem. Jeżeli ja to zrobiłem, to każdy to zrobi tak naprawdę. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie. Plus, jeżeli wam się jakiś kawałek podoba. Minus, jeżeli wam się nie podoba. A później słuchamy radia. Kiedy?
1: W piątek po godzinie 18:00 i
0: chodzi.
1: Notowanie gorącej polskiej dwudziestki
0: Łukasza Zdunczyka. Wtedy Łukasz Zdunczyk będzie wam prezentował to, jak to wszystko wygląda. Łukasz to jest pracowity człowiek, on lubi pracę.
1: I fajny ziomo.
0: Fajny ziomo, oczywiście, więc jeżeli on jest takim pracowitym człowiekiem i tak bardzo lubi swoją pracę, to dorzućcie mu trochę tej pracy. No, niech sobie trochę chłopak policzy, prawda? Po co ma wracać do domu, no? 10, już 11 po 7:00 i teraz kombi. Avignon w Radiu SK2.

0: Lud się domaga. Lud się domaga, to proszę bardzo, lud ma więcej Antoniny. Proszę bardzo.
1: A ja teraz zamilknę właśnie. I co? I co? I co?
0: Nie ma, nie ma, że zamilknę, tylko proszę mi tutaj powiedzieć, która jest godzina na przykład?
1: 7:17, dokładnie.
0: Pięknie, mogłabyś robić za zegarkę.
1: 10 września.
0: Było kiedyś coś takiego, pamiętacie, jak się dzwoniło? Nie pamiętam tylko numeru do zegarynki i dzwoniło się tymi takimi telefonami. Pamiętasz te telefony takie na kabel jeszcze?
1: Tak, coś mi śpita.
0: Nie wyglądasz na taką, która by to pamiętała, więc coś czuję, że ściemniesz, no ale dobra, dobra, może z demotematu. Co tak się na mnie spojrzałaś?
1: No, co nie wyglądam, po prostu mam dobre geny, już to ustaliliśmy.
0: Ja ci tutaj komplementem sypię, a ty takim spojrzeniem? No dobra, posłuchajcie, dobrze, to zostawiamy zegarynkę na bok, odbieramy kolejne telefony 726-826-826, bo jesteśmy bardzo ciekawi, kto o tej sporze już nie śpi, jakie zawody nas słuchają, proszę bardzo.
2: Dzień dobry. Ja w związku z tym, co robimy o tej porze, więc ja właśnie weszłam na kuchnię, gdzie gotuję obiadek dla 150 dzieci.
0: Ładnie, 150 Mniam. Dzieci wykarmić, to tak jak jednego jarząbka można powiedzieć, no takie rzeczy się dzieją. Odbieramy jeszcze jeden telefon, halo, halo, kto nas słucha?
3: Z tej strony Marek się kłania, ja wstaję od przeszło półtora roku za 24 rano. Aha. I mam po prostu przerąbane.
0: A, Marek, drwal, rozumiem, tak?
4: SK2

0: No to jeszcze raz, moi drodzy, 34 minuty zostały do godziny 8, czyli 25. Po 7 już jest. Teraz trochę taki kącik nieodkurzający, ale kącik edukacyjny, kącik środowiskowy w Radiu SK2, no bo takie rzeczy też dzieją się na świecie.
1: O, dzieją się, bo wyglądają jak plastikowe śmieci. Na brytyjskich plażach pojawiły się, słuchaj, niezwykłe stworzenia. Takie małe żyjątka, które nazywają się żeglarz wieczny, czyli nie potrafię tego przeczytać.
0: A chodzi ci, ja wiem, o co ci chodzi, bo ja akurat łacinę studiowałem, to jest tak zwane velela, takie zwierzątka, które mają niebieski kolor i łatwo je pomylić z kawałkami plastiku.
1: I zazwyczaj trafiają na brzeg jesienią, czyli niedługo.
0: No właśnie,
1: niedługo,
0: tak jest. Niestety. Czyli proszę bardzo, natura nam pokazuje, że pod wodą też mają swoje influencery.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
7: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
8: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału, pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
9: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Dziś świętują Aldona, Łukasz, Mikołaj, Leon i Sebastian i to do nich wbijajcie na popołudniową kawę. Kawa jest wskazana w dobrym towarzystwie. No i przyda się też kawałek dobrego ciasta. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 17 stopni w ciągu dnia, w nocy 12 stopni. Będzie słońce, możliwy deszcz, poczujemy też zdecydowanie silniejszy wiatr. Jutro bez deszczu i bez silnego wiatru, 18 stopni w dzień, słońca jutro nie zabraknie. Teraz nie brakuje aut na Kartuskiej, na Żołnierzy Wyklętych, Starogardzkiej, Budowlanych, Słowackiego i trakcie Świętego Wojciecha w Gdańsku.
16: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 5 osób nie żyje, a ponad 20 zostało rannych. To po rosyjskich atakach na obwód sumski. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach. W nocy zaatakowali też Charków i Krzywy Róg. Czekają nas droższe rachunki za ogrzewanie. Mocno podrożały pelet, węgiel i gaz. Pelet kosztuje średnio około 2000 zł. Węgiel przekroczył 1500 zł za tonę. Na niektórych składach kosztuje już 1800. Lewandowski kontra Messi i remis Chicago. Inter Miami zremisowało z drużyną Polaka 1-1. Robert Lewandowski strzelił swojego 6. gola w sezonie.

0: ależ ta gitarka wymiata, ależ ta gitarka wymiata. A jeżeli o wymiataniu mowa, to...
1: Oho.
0: Kącik odkurzający musi wjechać oczywiście. No to wjeżdża w takim razie, czyli odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Tym razem zapraszamy w podróż do roku 2003. A w roku 2003 pisano tak. Podsumowanie pierwszego półrocza wykonania budżetu zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz radnym. Z bilansu wynika, że miasto Bydgoszcz zarobiło i wydało mniej niż zakładano, pisała Gazeta Pomorska 10 września 2003 roku.
1: No to w takim razie od dziś mówcie mi Bydgoszcz. Ja też zarabiam i wydaję mniej niż zakładałam.
2: Eska.

0: mamy 12 minut po godzinie, 12 minut po godzinie, 12 minut do godziny 8. Widzisz, o tej porze to nawet ja się mogę pomylić.
1: A już to jest tak wcześnie wcale, nie gadaj.
0: No, ale wiem, im później jest, tym gorzej, bo tym bardziej człowiekowi się chce spać. I około 12 już taka człowieka nachodzi ochota, wiesz, żeby sobie chrapnąć, nie? No.
1: I mam teraz coś bardzo przyjemnego. Pogoda za oknem jest niefajna, ale ja przeniosę nas do Australii.
0: Ja tym myślałam, że ty mnie jakoś pobudzisz, a ty masz coś dla mnie przyjemnego. Ty chcesz, żebym ja tobie zasnął? Dobra, wal tym przyjemnym. Słuchaj, wal między oczy.
1: Czy słyszałeś, że w Australii jest ponad 12 tysięcy plaż?
0: 12 tysięcy, czyli 12 i 3 zera.
1: Dokładnie tak. I to oznacza, że gdybyśmy codziennie wybierali inną, to moglibyśmy robić to przez 32 lata.
0: 32 lata, żeby zwiedzić wszystkie plaże. No osobiście, okej, dobra, niech będzie 12 tysięcy plaż. To już wiem, że ja na przykład nie czułbym się tam jak w domu, absolutnie.
1: Bo?
0: 12 tysięcy plaż i ani jednego parawanu.
2: SK2.
0: Gdzie plaża bez parawanu? Kto to widział, moi drodzy? Kto to widział?

Wspaniały utwór, wspaniały utwór od Igo. Uwielbiam go po prostu, tym bardziej, że jak wyczytałem, Igo napisał go dla swojej córki, która miała się urodzić. Mamy 5,5 minuty. Do godziny 8, po godzinie 8, moi drodzy, dzieje się magia.

0: Messengera.
1: No pięknie. A na Messengerze co trzeba zrobić? Zostawić swój numer, żebyśmy mogli oddzwonić, bo na Messengerze nie ma oczywiście. Oj, Antośka, trzeba
0: jeszcze
1: ci to wszystko rozrysować.
0: Trochę.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ale ja mogę pytanie mieć.
1: Tak, bo masz pytanie, którym się dzisiaj zgłaszamy do państw miast.
0: Tak, słuchajcie, jeżeli chcecie wziąć udział, to dawajcie znać. Gdyby wasze życie miało dzisiaj tytuł filmu, no to jaki to byłby tytuł?
1: Mhm. Czwartek? To nie wiem, nie lubię poniedziałku.
2: SK2.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
5: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: I po reklamie.
10: Wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego tygodnia czekają na nas gęste mgły i zamglenia, na które trzeba będzie uważać, szczególnie na Kaszubach. 17 stopni dzisiaj w ciągu dnia, 12 w nocy. Dużym utrudnieniem dzisiaj mogą być przelotne opady deszczu.

0: i zdecydowanie silniejszy wiatr, bo w linii brzegowej będzie wiało nawet powyżej 65 km na godzinę. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy, będzie słońce, deszczu nie będzie, a wiatr się uspokoi. Święto Jańska 10 lutego Śląska Wiśniewskiego Morska. Uważamy na siebie w Gdyni. Szerokiej drogi.
1: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Protest maszynistów i ostrzejsze przepisy po tragedii pod Radomiem. To reakcja na katastrofę w Sokolnikach Suchych. Ciężarówka uderzyła tam w pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Premier Donald Tusk zapowiada, że dotychczasowe kary i apele nie wystarczają, dlatego nowe przepisy mają być, jak określił, bardzo twarde.
3: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
2: Na problemy z bezpieczeństwem chcą też zwrócić uwagę maszyniści, którzy niedługo ogłoszą szczegóły protestu. Nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przypomina z kolei, że procedura w przypadku utknięcia na przejeździe jest prosta.
4: Trzeba po prostu wyłamać tę rogatkę, no pomijając już fakt, że 10 razy spojrzeć, zanim się na nią wjedzie.
2: Tylko w tym roku doszło do 130 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 34 osoby.
1: Według ustaleń służb ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu w Sokolnikach Suchych. Skład się wykoleił, a lokomotywa została poważnie uszkodzona. Przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. PKOL zapewnia, że pieniędzy na najbliższe imprezy sportowe nie zabraknie. Przeciwnicy władz twierdzą jednak, że kasa komitetu świeci pustkami. W poniedziałek zarząd wybierze prezesa, który dokończy kadencję Radosława Piesiewicza, a Piesiewicz, przypomnijmy, przebywa w areszcie. Usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w sprawie zonda krypto. Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zainteresowanie jest rekordowe. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
5: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę. Nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
1: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Na boiskach zagrają drużyny ze szkół podstawowych, akademii i szkółek piłkarskich, a w tym roku będzie też znacznie więcej dziewcząt. Ich udział będzie prawie dwa razy większy niż przed rokiem.
6: SK2 Sport.
1: Portugalia pierwszym rywalem Polaków w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nicole Ingrbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15:00. Wyjątkowo w czwartek zaplanowano kolejne mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś może bez wielkich szlagierów, ale ciekawie może być się na przykład w Monachium, gdzie Bayern sprawdzi formę rewelacji poprzedniego sezonu, czyli Bodo Glimt.
7: A na zegarach mamy już 3 minuty po godzinie 8. Patrzymy sobie w kalendarz, bo tego jeszcze dzisiaj nie robiliśmy. I obchodzimy dzisiaj Dzień Piłkarza. Dzisiaj świętują piłkarze. Moi drodzy, to są ci panowie, gdybyście nie wiedzieli, którzy biegają za tym wypchanym flakiem dookoła. Ja też kiedyś mogłem zostać piłkarzem. Moją karierę piłkarską pokrzyżowały mi w ogóle parówki, chciałem powiedzieć. O, tylko tyle. No,
8: ale niestety. W tym Dniu Piłkarza wiesz, co jest najlepsze?
7: Co jest najlepsze?
8: Że przez całe życie można trenować, zostać mistrzem świata, a wystarczy jedna rozmowa z żoną. Kochanie, wynieś śmieci. I nagle każdy facet jest kontuzjowany.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Bo to wiesz...
8: No nie wiem.
7: No, wynieś śmieci. To nie piłkarz się tym zajmuje.
8: No.
7: Tylko koszykarz. No.
8: Wiesz co? Dla mnie masz styla.
7: Dziękuję bardzo. Antonina Fantezel w roli Dawida Wajdy. Pozdrawiamy i słuchamy.

0: to jest bardzo miłe. Włączyć sobie Radio SK2 z samego rana i słuchać 100% najlepszych polskich hitów. 11 po 8. 11 po 8 to jest dobry czas, żeby zrobić sobie taką małą podróż po Polsce, prawda?
1: I teraz będzie historia prosto ze Śląska, a konkretnie z Bytomia. Policja zatrzymała tam pijanego kierowcę, wcześniej sam się zatrzymał między budynkiem a barierkami.
0: Tak jest, 74-latek, wyobraźcie sobie, jechał po chodniku samochodem i w pewnym momencie wjechał między elewację budynku a barierki oddzielające chodnik od ulicy i się zaklinował, nie mógł wyjechać, ani w bok wyjść, ani no nie wiedział jak po prostu i czekał grzecznie na policję.
1: Ale miał wytłumaczenie, bo policjantom tłumaczył, że no jechał do sklepu po piwo. Tylko dlaczego chodnikiem?
0: No dlaczego chodnikiem? No. Pijany był, prawda? Nie, pewnie nie chciał jechać po ulicy, to niebezpieczne.
2: SK2.

0: lato stygnie, bo ta wstrętna jesienio-zima, która przed nami
1: myślałam,
0: pewnie...
1: Myślałam, że o mnie mówisz.
0: Nie, jesienio-zima, która pewnie przed nami przyszła i wzięła na chuchała do miseczki, no.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: My chuchamy i dmuchamy na naszych słuchaczy, żeby się nie stresowali, albo nie stresowały, tak jak to dzisiaj będzie miało miejsce. Klaudia i Zosia z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Mamy dwie dziewczyny dzisiaj. Drogie panie, zmierzycie się ze sobą w grze o nazwie Państwa Miasta, kultowa gra Radia SK2. I przypominam zasady. Zasady są takie, że losujemy dla każdej z was po literce z naszego koła, a później wy podajecie hasła, które, uwaga, muszą się zaczynać na tę literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczamy tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby już poprawne. Osoba, która w 20 sekund odpowie na więcej takich zadań, pytań, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej, wygrywa prezenty od Radia SK2. Są też jokery na kole. Jeżeli któraś z was wylosuje sobie jokera, to będzie mogła wybrać dla siebie literkę sama. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze. Tak. To Antonina będzie kręciła teraz dla Klaudii. Proszę bardzo, w prawo czy w lewo?
4: Może być w prawo.
0: Może być
1: zaczynam,
0: w prawo.
1: Zaczynam. Ale zakręciłam. Uwaga,
0: tak
1: uwaga.
0: Wczoraj po prostu.
1: Bez śniadania. No to wypadło nam.
0: No to wypadła literka R. Moja droga Klaudio, literka R. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, to uwaga, jak wszystko jasne, to...
1: Zaczynamy. Państwo.
4: Rosja.
1: Miasto.
4: Radom.
1: Znana postać.
4: Ronaldo.
1: Roślina.
4: Róża.
1: Kolor.
4: Różowy.
1: Zawód.
4: Ratownik.
1: Samochód.
4: Renault.
1: Imię żeńskie lub męskie.
4: Radosław.
1: Przedmiot.
4: Rower.
1: Rzeka.
4: Raba.
0: Co to się stanęło? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prawie byśmy skończyli wszystkie kategorie, Klaudio. No dobra, 10 punktów dla ciebie. No to był taki strzał w dychę. Jakieś obiekcje, bo Kasia Grodzka z nami jest, nie? Nie, nie ma żadnych.
1: Komisja się zgadza z nami.
0: Komisja Kontroli Gier i Zakładów się zgodziła. Zosiu, 10 punktów do pobicia. Jest na to szansa, moja droga. Zobaczymy, czy się uda.
5: Próbujemy.
0: No to próbujemy. W prawo czy w lewo kręcimy?
5: Też w prawo.
1: Dobra, to uwaga, zaczynam.
0: Ty jedz więcej, moja droga, bo nie dość, że ty szczupła jesteś, to jeszcze koło się kręcić nie chcę.
1: Zakręciłam.
0: Było R, to dla ciebie jest, Zosiu, L. L. Jak takie, wiesz, można sobie podśpiewywać, idąc przez las z koszyczkiem do babci. La, la, la, la, la. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, to uwaga, moja droga, zaczynamy. Państwo na L.
5: Libia.
0: Miasto.
5: Lublin.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: La La Land.
0: Imię.
5: Lolek.
0: Roślina.
5: Lilia.
0: Potrawa. No, ale powiem ci szczerze, że w którymś momencie pomyślałam sobie, będzie ciekawie, bo szłaś, moja droga, jak burza.
1: Dobrze,
0: ale
1: było.
0: Uwaga, 1, 2, 3, 4, 5, połowa tego, co zdobyła Klaudia 10, Zosia 5, prezent marzeń dzisiaj wędruje w ręce Klaudii.
4: Super, dzięki wielkie.
1: Brawo.
0: Brawo, brawo, oczywiście, że brawo. Wielkie brawa dla Klaudii, wielkie brawa dla Zosi, bo do Zosi też lecą prezenty od Radia SK2, a kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: A my wiemy, dla kogo bije serce Macieja Zakościelnego i powiemy wam o tym na 33 minuty do godziny 9, bo pisze o tym dzisiejsza kolorowa prasa.
1: Ja nie jestem zadowolona. Zakościelny jest już po ślubie. Maciej i Sara poznali się w tańcu z gwiazdami.
0: Proszę bardzo. Czyli na weselichu przynajmniej o ten pierwszy taniec nie musieli się martwić.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
3: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Dziś Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom. W związku z tym rozejrzyjcie się dookoła, czy ktoś nie potrzebuje naszego wsparcia, czy dobrego słowa. To pomaga. Na termometrach dzisiaj 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Będzie słońce, możliwy deszcz, poczujemy silniejszy wiatr. Jutro bez silnego wiatru i bez deszczu będzie słonecznie. Jutro 18 stopni w ciągu dnia. W sobotę i w niedzielę od 20 do 21 stopni. Teraz Starogardzka i Żołnierzy Wyklętych, Armii Krajowej, Trakt Świętego Wojciecha, Spacerowa Słowackiego, uważamy w Gdańsku.
20: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowane jest przejście graniczne w Chyżnem. Ciężarówka uderzyła tam w bramkownicę Etol i przewróciła się w poprzek drogi. Jedna osoba została ranna, utrudnienia mogą potrwać do 11, a kierowcy mogą skorzystać z przejazdu przez Lipnicę Wielką. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Kobiety miały związek z rozlaniem kwasu masłowego w jednej z hal. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins, który tworzył komiksy o Batmanie i Kapitanie Ameryce, odwiedzi Bełchatów.
21: Będzie na żywo rysował, będzie można obserwować, jak taki proces twórczy powstaje.
20: Mówi Kryspina Rogowska, rzecznik magistratu, a spotkanie z mieszkańcami zaplanowano na 19 września. To w ramach Festiwalu Sztuki Jabłka.
22: Ach, Bełchatów, to miasto pachnie jak Gotham.
23: Polskich hitów.
24: SK2.
25: 27 minut do godziny 9.

0: bez końca.
1: Oj, chciałbym bez końca słuchać Oskara Cymca. Gdybym był kobietą, to bym był jego fanką. A że jestem mężczyzną, to jestem tylko jego fanem. Dobra, nie rozmawiajmy o moich ujrojeniach.
2: No właśnie, tak słucham, no.
1: Tylko porozmawiajmy
2: o konkretach.
1: O konkretach, które się wydarzyły, które już minęły, ale my do nich wracamy. Kącik odkurzający. O złych ludziach też trzeba czasami coś powiedzieć, prawda? No to proszę bardzo. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w sobotę na spotkaniu z zagranicznymi ekspertami, że odejdzie w 2008 roku, kiedy wygaśnie jego druga kadencja. Pisała o tym agencja Reutera 10 września 2006 roku.
2: Widzicie, 20 lat minęło, a świat cały czas czeka na 2008.

0: To jest taki hymn ludzi starej daty. Pamiętacie kiedyś?
1: To nie mój.
0: No oczywiście, że nie twój, ale za to mój. Ja pamiętam, jak u babci na przykład się chwytało dzień, brało się kalendarz taki ze zrywanymi karteczkami i się zrywało kolejną karteczkę każdego dnia, a teraz smartfony kalendarze wyparły. No to w ogóle duszy nie ma w tym wszystkim, moi drodzy. 12 minut zostało do godziny 9.
1: A w sieci pojawił się kolejny spot polskiej organizacji turystycznej.
0: Czekaliśmy na to wszyscy.
1: Czekałeś, tak?
0: No oczywiście.
1: No to słuchaj, ten spot miał promować Polskę za granicą i podobnie jak pierwszy spotkał się z szeroką krytyką.
0: Oczywiście, że tak, ja już go widziałem nawet, niestety go widziałem. Tym razem oprócz Roberta Lewandowskiego i pana Eisenberga, słynnego aktora z USA, pojawił się też Lech Wałęsa, a nawet sam Mikołaj Kopernik, albo na odwrót, Mikołaj Kopernik i sam Lech Wałęsa.
1: I co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. 7 milionów na to poszło, a całość no rzeczywiście nie powala.
0: Tak jest, spot miał promować Polskę, a wyszedł z tego spotu.

0: Pani Margaret, kończy nam godzinę 8. 5 minut zostało do godziny 9. Kasia Grodzka już z nami w studiu. Dzień dobry, Kasiu.
1: Cześć.
2: Ja tutaj przybierzam do mikrofonu.
0: Przybierzeli do mikrofonu. Grodzki.
2: Kasia, że...
1: nie wychodzi wam
0: no,
1: to śpiewanie.
0: Nie, nie, więc... absolutnie. Zamykamy się w takim
1: więc
0: razie.
1: Więc lepiej powiem o kimś, kto potrafi śpiewać. O innej prima balerinie polskiej sceny muzycznej. Słuchajcie, Sara...

0: Reklama.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
6: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
11: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
12: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
13: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
12: To pierwszy ten mieszka.
13: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
12: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
14: I po reklamie.
15: Plany na popołudnie? Proszę bardzo, można dzisiaj poharatać w gałę, bo dzisiaj dzień piłkarza.

0: Jeżeli nie mamy dobrej kondycji, to można też obejrzeć jakiś mecz. 17 stopni dzisiaj w ciągu dnia. W nocy 12 stopni. Będzie słońce, możliwy deszcz. Poczujemy też silniejszy wiatr. Szczególnie nad samym morzem trzeba uważać, bo porywy mogą przekraczać 65 km na godzinę. Jutro 18 stopni bez silnego wiatru i bez deszczu. W sobotę i w niedzielę od 20 do 21 stopni. Deszczu raczej nie będzie. Powinno być słonecznie. Z przerwami.
1: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, grzmią maszyniści. Po tragedii pod Radomiem zapowiadają protest i żądają zmian systemowych. W Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. 3 są w ciężkim stanie. Szczegóły protestu mają być znane dzisiaj.
2: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
1: Tak zdarzenie komentuje Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej do spraw operacyjnych. Relacje pasażerów po katastrofie pod Radomiem są wstrząsające.
3: Uderzenie, podskok, spadły nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym, ogień na zboczu, bo tam zapaliło się coś, także uciekliśmy z tego pociągu i zaczęliśmy pomagać, tak.
4: No na pewno strach, niepewność, bo nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Byliśmy gdzieś na końcu pociągu, także nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
1: Poszkodowanych zabrano do kilku szpitali. 3 ranne osoby są w placówce w Opocznie Włódzkiem. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro odbędą się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja resortu obrony. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
5: Zgadza się, dzień dobry. Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
6: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
5: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z członków amerykańskiej delegacji będzie m.in. podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas Dinano. Przypomnijmy, wcześniejsze doniesienia z polskiego rządu wskazywały, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy zostanie podjęta na jesieni.
1: Nowe skarby z dna Zatoki Gdańskiej. Nurkowie odkrywają kolejne tajemnice 19-wiecznego żaglowca leżącego przy wejściu do portu Gdańsk. Tym razem znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
7: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
1: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
8: SK2 News. Trójmiasto.
0: Maciek Marcinowicz. Zdrowie psychiczne, zaburzenia odżywiania i choroba otyłościowa będą tematami dwudniowej konferencji W głowie się nie mieści, która dziś i jutro w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem O tym, czego nie widać na wadze. Kolejne skarby odkryto we wraku żaglowca przy wejściu do portu w Gdańsku. Wśród znalezisk m.in. dziecięcy skórzany but.
7: Jeden wykonany z cholewą z filcu oraz fragment szelek takich klasycznych, skórzanych, przypinanych na guziki.
0: Mówi Krzysztof Kurzyk z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Badania będą prowadzone w dalszym ciągu.
9: 4:00. Dzień piłkarza w kalendarzu, więc ja wystawiam wam naszą, może nie jedenastkę, ale za to 10 marzeń bez reklam. Przed nami 100% polskiej muzyki, Dawid Podsiadło, Zalia i Sylwia Grzeszczak. Ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
10: No to gramy.

0: To nie Santana, Jugopolis i Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? W Radiu SK2 gramy wam 100% polskich hitów. Mam nadzieję, że słynnej gwieździe filmów sensacyjnych i filmów akcji Nicolasowi Cage'owi nie zabraknie przyjaciół do sprzątania pod domem, bo tak się okazuje, że tuż pod jego willą w luksusowej dzielnicy Malibu w Kalifornii zapadła się ziemia i to bardzo, bardzo mocno się zapadła, bo dziura ma prawie 9 metrów. Teraz eksperci sprawdzają, czy w ogóle można tam mieszkać i czy willa warta 10 milionów dolarów w ogóle przetrwa. A co na to pan Nicolas? No cóż, grał w tylu absurdalnych filmach akcji, że na pewno dokładnie sprawdził, czy przypadkiem w zapalisku nie czają się kosmici. Więc pod tym względem my, Ziemianie, jesteśmy bezpieczni.
1: SK2.

0: pospane, no, to można powoli się wybudzać. Ona jest ze snu, Artur Gadowski w Radiu SK2. A jak gdzieś tam jednak planowaliście popołudniową drzemkę, no to polecam nieco ją przełożyć, bo nasi grają, słuchajcie, o 15:00. Pierwszy grupowy mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, przepraszam, tak. Gramy sobie z Portugalią, trzymamy kciuki oczywiście, no i znając naszych siatkarzy i to, jakie dreszczowce potrafią rozgrywać, to ja polecam jednak drzemkę przed meczem zaliczyć, bo po to człowiek już nie zaśnie do rana.
1: SK2. Reklama.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
9: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
10: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Wpadłam na coś. Jak weźmiecie sobie jakikolwiek tytuł piosenki albo też refren i przetłumaczycie go na łacinę, to brzmi to tak jak bardzo mądra sentencja do zastosowania na całe życie. Spontanea mihi placent, czyli lubię spontan. Taką sentencję daje nam Michał Szczygieł w tej dziesiątce hitów Radia SK2. Gramy wam 100% polskich hitów, to wiadomo, a łacina to tylko czasem sobie wleci. Raczej tak grzeczna. Zbliża się dziesiąta, przed nami newsy.
1: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan. Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: W Trójmieście dzisiaj powinno być słonecznie, aczkolwiek będziemy mieli wzrost zachmurzenia, mogą też występować na szczęście niewielkie opady deszczu. Dzisiaj chłodno, 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. I wiatr będzie potęgował odczucie chłodu. Nad samym morzem prędkość wiatru może przekraczać 60 km na godzinę. W głębi lądu ten wiatr będzie nieco słabszy, ale nie zmienia to faktu, że najlepiej samochodów nie parkować pod drzewami. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy, słońce pojawi się, deszczu raczej w Trójmieście nie zobaczymy.
0: Minęła dziesiąta, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Maszyniści zaostrzają protest po katastrofie na Mazowszu. Jutro w całej Polsce będą zwalniać pociągi do minimalnej prędkości na przejazdach kolejowych. Kolejarze domagają się pilnych zmian w prawie, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
16: Będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże.
0: Te opóźnienia w rozkładach będą, przyznają kolejarze i tłumaczą, że to dramatyczny apel o zmianę prawa w kontekście bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
16: Wczoraj słyszałem pana premiera, jak mówił, że pilnie trzeba zmienić ustawę, zwiększając kary dla kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego na przejazdach. No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek.
0: Według słów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, projektowane właśnie przepisy zakładają, że za złamanie prawa i wjazd na przejazd kolejowy ma być od razu zabierane prawo jazdy na 3 miesiące. 30 lat więzienia za zabójstwo w noc wigilijną. Gabriel A. zaatakował 47-latka, który szedł na pasterkę, a następnie utopił go w stawie. O warunkowe zwolnienie będzie mógł starać się po 25 latach. Ma też zapłacić

0: rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych.
1: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
0: Zaznaczał prokurator Robert Piwnicki. Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. Zakopane stawia na strefę ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
2: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako miejsce relaksu, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
0: Mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Strefy ciszy mają przypominać kontakt z naturą. Uczniowie znajdą tam spokojne miejsce do odpoczynku.
3: SK2 News. Trójmiasto.
4: Maciek Marcinowicz. W 2025 roku w Polsce odnotowano 1929 prób samobójczych dzieci i młodzieży. Wynika z danych Komendy Głównej Policji. Najwięcej takich przypadków było w województwie pomorskim. W pierwszej połowie roku jest znaczący spadek takich prób. Do czerwca odnotowano o 22% mniej takich zdarzeń w porównaniu z ubiegłym rokiem. Aż 637 przedmiotów znaleźli pracownicy Polregio w pociągach podczas tegorocznych wakacji. Najwięcej zgub odnotowano w województwach zachodniopomorskim, małopolskim, łódzkim i pomorskim. Pasażerowie najczęściej zostawiali w pociągach plecaki, walizki, portfele, telefony czy dokumenty.
5: 3 minuty po godzinie 10. Jeśli dbacie o swój uśmiech sami, to świetnie, a jeśli ktoś wam w tym dbaniu trochę pomaga, to ja w tej godzinie będę miała dla was historię ku przestrodze. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Pani Sanach, na taki głębszy oddech przy czwartku, na początek tej godziny.

0: Każdy ten tytuł rozumie po swojemu. Ja tam mam w głowie wypłatę. Modlitwa, Złoty deszcz i klasyk od zespołu Baim. A ja, no szczerze powiem, odebrało mi wczoraj mowę. I robię tutaj takie ostrzeżenie. Teraz będzie autentyczna historia o tym, jak się absolutnie nie rozstawać. W internecie trafiłam na post z jednej z facebookowych grup dotyczących leczenia zgryzu nakładkami. Wiecie, taki system. Dostajecie kilkadziesiąt nakładek, nosicie je codziennie przez kilka lat i te zęby się prostują. I uwaga, pewna pani napisała, że rozstała się ze swoim partnerem i on w ramach zemsty zabrał jej kilkanaście nakładek i nie może dokończyć tego leczenia. Wyobrażacie sobie taką zemstę? No ale z drugiej strony okazało się, że to on za to leczenie płacił, więc sprawa nieco się komplikuje. Ta historia to jasny dowód na to, że wróżka zębuszka nie zawsze jest postacią pozytywną.
1: Esko.

Teraz zrobi się romantycznie, choć połączenie artystów będzie mocno nieoczywiste. Pod koniec lat 70. Anna Jantar uparła się, że nagra romantyczną balladę ze zbuntowanym rockmanem, Zbigniewem Hołdysem. Namawiała go tak długo, aż się w końcu zgodził. Tak doszło do nagrania hitu Ktoś między nami. Co ciekawe, podczas wykonywania go na żywo, pan Zbigniew na scenie był bardzo mocno skupiony, a znana ze swojego poczucia humoru Jantar często stroiła do niego miny, żeby muzyka rozśmieszyć. Czy to się pani Annie udało, tego nie wiem, ale za to utwór wyszedł im naprawdę piękny. Ktoś między nami, Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, już teraz przed nami w Radiu SK2.

0: czuje się to włoskie słońce, nie? No to dziwne, bo pan Artur zabrał nas przecież do Włoch. To nowość w Radiu SK2, czyli Mira Fiori. Kawałek ten oczywiście znajdziemy na nowej płycie pana Artura Rojka. Premiera Chciałbym urodzić się, żeby latałem, już w przyszły piątek, czyli 18 września. A do tego czasu na ten kawałek możecie zagłosować w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. Uczynicie to oczywiście na sk2.pl. Kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
5: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
12: I po reklamie.

0: Byłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
6: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
5: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
7: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
5: To pierwszy ten mieszka.
7: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
5: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
8: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: I po reklamie.
15: W mieście dzisiaj trzeba uważać na zdecydowanie silniejszy wiatr. W linii brzegowej prędkość wiatru może przekraczać 60 km na godzinę. Na obwodnicy Trójmiasta, czy jednej, czy drugiej, też uważamy na siebie. 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce będzie przebijało się przez chmury. Lokalnie, gdzieniegdzie mogą występować opady deszczu. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońce pojawi się, deszczu nie będzie. Wiatr się uspokoi. W sobotę 22 stopnie w Trójmieście w ciągu dnia. Słońca nie zabraknie i raczej bez opadów deszczu.
16: Jest 11. Paulina Chorpatowska, to są News Eski 2. Ciężki sprzęt rusza do akcji po katastrofie pod Radomiem. W Sokolnikach Suchych rozpocznie się podnoszenie wykolejonych wagonów i lokomotywy. Ruch na trasie jest wstrzymany. Przywrócenie przejazdu jednym torem może potrwać co najmniej kilkadziesiąt godzin, mówi Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
17: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty. Nastąpi dalsza naprawa toru numer 1. Będziemy próbowali w dniu jutrzejszym, w godzinach późno popołudniowych, przywrócić ruch pociągów po jednym torze.
16: A za chwilę do akcji ma wkroczyć ciężki sprzęt.
17: Podniesienie lokomotywy trwa, końcowa faza przygotowania dźwigów. Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy około godziny, pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
16: Śledztwo w sprawie wypadku nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Zatrzymanie po incydencie na targach Kielce. Dwie młode kobiety miały rozlać drażniącą ciecz w dwóch miejscach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Policjanci wykryli substancję podczas patrolowania hal. Kobiety zatrzymano na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem.
18: W wieku 20 i 22 lat na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
16: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. To nie jedyny incydent na targach w Kielcach. Wczoraj przed wizytą szefa MON zatrzymano 44-latka z Ukrainy. Mężczyzna próbował wnieść na teren targów ostrą amunicję. Rekordowo gorący sierpień na świecie. Według Kopernikusa średnia temperatura była o 1,65 stopnia wyższa niż w epoce przedprzemysłowej. To najcieplejszy sierpień w historii pomiarów i poziom równy rekordowi

0: z lipca 2023 roku.
1: SK2 News, Trójmiasto.
2: Maciek Marcinowicz, ponad 1500 interwencji przeprowadzili w tegorocznym sezonie letnim ratownicy na strzeżonych kąpieliskach w Gdańsku, w Gdyni i w Sopocie. Najwięcej pracy mieli ratownicy w Gdyni, gdzie na 4 kąpieliskach odnotowano 1051 akcji porządkowych i wodnych, 83 interwencje medyczne i 28 poszukiwań zaginionych osób. Nowa hala sportowo-widowiskowa może powstać przy Politechnice Gdańskiej. Obiekt na ponad 2000 widzów miałby służyć studentom, mieszkańcom oraz lokalnym klubom sportowym. Uczelnia ma już przygotowany program inwestycji i szuka źródeł finansowania.
3: Niby jeden stopień, a jaką różnicę robi, proszę bardzo. To zawsze o ten jeden stopień jest cała awantura przy klimatyzacji w każdym biurze. Nie da się zadowolić wszystkich, no chyba, że słuchacie 100% polskich hitów w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry, Ania Dąbrowska muzycznie. Na początek tej godziny mamy 2 minuty po godzinie 11.
4: Bez reklam, jeden po drugim.
1: Teraz gry.

0: To chyba najkrótszy tytuł w historii polskiej muzyki. Tylko trzy litery. Ten od Brodki gramy wam w Radiu SK2. Za to całkiem długo, bo przez 2 lata pewna szajka oszukiwała ludzi w internecie. Właśnie czytam, że w województwie łódzkim zatrzymano 7 osób, które wystawiały na portalach aukcyjnych telefony czy tam sprzęt AGD, a zamiast zamówionych rzeczy wysyłały kilogram soli albo kilogram mąki. I tak właśnie oszukali kilkadziesiąt osób. Teraz grozi im więzienie. No i coś mi mówi, że przez tą sól i przez tą mąkę to w więzieniu ich szajkę będą nazywali gangiem pierogasów.
1: SK2.

0: Po to jesteś na świecie. Zespół Manam i wielki klasyk w Radiu SK2. A po co na świecie jest pan kominiarz? A po to, żeby człowiek miał drożne przewody kominowe. No, to jak już to sobie wyjaśniliśmy, to ja tylko daję znać, że właśnie zaczął się sezon przeglądów i kominiarze będą chodzili z kontrolami. Kto pana kominiarza nie wpuści, temu grozi mandat do 500 zł. Więc albo wpuszczamy pana kominiarza i na jego widok łapiemy się za guzik, albo nie wpuszczamy i łapiemy się za głowę na widok mandatu. No, wybór chyba prosty.
1: SK2. Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł. Tych netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
9: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
10: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
11: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
12: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
11: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
13: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
11: To pierwszy ten mieszka.
13: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
11: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: I po reklamie.

Projekt zwany Słuchowisko X zapowiedziała na swoich socjalach Daria Zawiałow, co oznacza, że będzie coś, co umili fanom czas oczekiwania. Na majowy powrót na scenę i koncert Darki na Stołecznym Torwarze. Powrót oczywiście z nowym albumem. Czekamy na te wszystkie nowości.

0: To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
1: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
3: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: I po reklamie.
9: Dzisiaj dużym utrudnieniem będzie silny wiatr w Trójmieście. Szczególnie nad samym morzem trzeba uważać, ale na wszelki wypadek omijamy też parki i cmentarze, bo prędkość wiatru w linii brzegowej może przekraczać nawet 60 km na godzinę. Wiatr będzie potęgował odczucie chłodu, a na termometrach i tak niezbyt wiele, bo tylko 17 stopni w ciągu dnia i 12 stopni w nocy. Jutro temperatury raczej się nie zmieniają, ale są szanse na to, że będzie zdecydowanie więcej słońca i deszczu nie będzie. W sobotę 22 stopnie w ciągu dnia. Słońce pojawi się bez opadów deszczu.
10: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel podnieść kolejne wagony i wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po wczorajszym uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest Sandra Białek-Pawłowska. Co tam się teraz dzieje?
11: Stoję w tej chwili przy torowisku. Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
12: Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
11: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągu przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
10: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. Ważny wyrok TSUE dla frankowiczów. Chodzi o sposób rozliczania nieważnych umów frankowych i tak zwaną teorię salda. Jak stwierdził unijny trybunał, prawo wspólnoty nie zabrania, by po unieważnieniu umów frankowych sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi. Nie chcą żyć w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Mieszkańcy Gomulina koło Piotrkowa Trybunalskiego sprzeciwiają się budowie takiego obiektu.
13: Zależy na tym, żeby nie było takiego odoru.
14: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
13: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
15: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
13: Powiedzmy 200 metrów.
16: Zobaczymy stanowisko wójta.
17: Każdy głos jest bardzo ważny. Wójt gminy Wola Krzysztopolska Roman Drozdek. Będziemy brać pod uwagę uwagi konstruktywne.
10: W Gomulinie był nasz reporter Rafał Różycki. Obecnie inwestycja jest na etapie wydawania decyzji środowiskowej.
18: SK2 News. Trójmiasto.
9: Maciek Marcinowicz z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. W tym roku do rozgrywek zgłosiło się 15 tysięcy drużyn z całej Polski, a wielki finał odbędzie się 13 listopada na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Wraz z początkiem weekendu w ECS-ie rozpoczynają się 8. Gdańskie Targi Książki.

0: Na odwiedzających czeka ponad 100 wydarzeń i 75 stoisk.
1: Mamy też specjalny program spotkań i warsztatów dla najmłodszych czytelników, a dla młodzieży strefę Young Adults.
0: Mówi Magdalena Kalisz, prezes Gdańskich Targów Książki.
2: I mamy południe. Hej now, wybrzmiał. Koziołki już się stuknęły, a my tutaj gramy po polsku i tak, żeby noga sama wystukiwała odpowiedni rytm. Do 10 hitów polskich, które dla was przygotowałem i proszę bardzo. Sporo Amek, sporo Dawidów. Ania Karwan, Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Dawid Podsiadło. To co, ruszamy dalej z tym pięknym bałaganem, który nazywa się życie?
3: No to gramy.
4: 10 hitów.
3: Najlepszych polskich hitów.
2: Ruszamy w dobrą stronę, Kowalski, witajcie.
5: No.

0: Za dwa miesiące skończy 63 lata, no i impreza pewnie będzie w Warszawie. Muniek Staszczyk, T-Love, West 2, 100% najlepszej polskiej tylko muzy u nas. A teraz brawa. Brawa dla 12-letniej Laury z Lublina. Czytam tutaj w gazecie świeżej, ponieważ dziewczyna po lekcjach wracała do domu i znalazła na chodniku portfel. Podniosła go, a tam mnóstwo kasy, wypchany kartami kredytowymi. I co zrobiła dziewczyna? 12-latka poszła od razu na policję i powiedziała: proszę oddać to temu panu. Słuchajcie, normalnie jestem pełen podziwu. Dumny jestem, że są również wśród nas takie osoby. Ja też miałem kiedyś taki przypadek, że zgubiłem portfel. Naprawdę, zdarzyło się, bo każdemu może się zdarzyć. I dwóch fajnych panów znalazło mój portfel. Idę do nich i mówię: panowie, należy się wam znaleźne, to wam dam. Mówcie ile. Oni mówią: nie, żadnych pieniędzy nie chcemy, nic, zero. Ja mówię: panowie, naprawdę, no mówcie, co, nic nie trzeba. To wręczyłem im prezent, bo miałem i akurat jeszcze dodałem, wiem, że w 100% to was nie zadowoli, ale w 40 na pewno.
1: SK2.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: lat. To teraz tymi ścieżkami będziemy w tych latach się cofać.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W wehikule dzisiaj postać odpowiedzialna za takie hity jak Papierowy Księżyc czy Serca Gwiazd. No, już kojarzycie, Halina Frąckowiak. Na dużej scenie zadebiutowała jak miała 16 lat, bardzo młoda, ale jak rozkręcała się jej kariera od samego początku, to nie było tak kolorowo. Na występy, jak wspomina, jeździła w dziurawych butach, spała na zsuniętych fotelach, skąd ja to znam, ale wierzyła, że jej amerykański sen się spełni, sen, który spełniła w tym utworze.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Tin Pan Alley, historyczne miejsce na Manhattanie w Nowym Jorku, to jest tak zwana ulica muzyki. Tam mieszkali tekściarze, kompozytorzy, i do których Halina Frąckowiak też miała u nas szczęście. Autorem tego tekstu w tym numerze jest Janusz Kondratowicz. Muzykę skomponował Jarosław Kukulski. Halina Frąckowiak śpiewa w SC2.

0: Trójmiasto.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: piękne, naturalne, nie sztuczne. Dawid Kwiatkowski, Margaret w swojej tegorocznej letniej nowości. Później ci opowiem w SC2. A propos, czy sztuczna inteligencja unicestwi ludzkość? Taki artykuł mi wyskoczył. I według pewnego badacza z Anthropic możliwe, że w ciągu 10 lat sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę.
1: SK2.
0: Czyli, że AI będzie karmić ludziomix.
1: Reklama.
2: Dużo dobre.
3: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
14: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
16: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Doskonale, kupujemy.
17: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
1: I po reklamie.

0: Na wyjazdach szkolnych najfajniej zawsze miał gitarzysta i to przy ognisku. Każdy chciał mu zrobić kiełbaskę. Kiedy on grał ten numer, to dziewczyny były rozmarzone. W SC2, gdziekolwiek teraz jesteście, w robocie, w domu albo między jednym, muszę lub zaraz to zrobię, zaraz będę dalej grał najlepsze polskie hity po 13, o której najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
8: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.

0: litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: stoi i wyjątkowe ceny.
1: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
0: To pierwszy ten mieszka.
1: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
0: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
2: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Dziś po południu czeka nas dużo słońca, ale temperatura nie będzie już aż tak przyjemna jak w ostatnich trzech dniach. Termometry w Trójmieście wskażą maksymalnie 18 stopni. Do tego do wieczora obowiązuje też żółty alert przed silniejszym wiatrem. Porywy mogą wynosić do 50 km na godzinę. Mając wybór, na parkingach unikajcie raczej stawania pod dużymi, starymi drzewami. Jutro maksymalnie 20 stopni. Wiatr zdecydowanie się uspokoi, ale będzie bardziej pochmurną. Natomiast bardzo ładnie zapowiada się najbliższa sobota.
9: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 8 osób nadal przebywa w szpitalach po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista, a to ich przesłuchanie będzie kluczowe.
10: Stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Jeśli tylko ten stan zdrowia ulegnie poprawie, to prokurator te czynności wykona.
9: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy. Teraz czekają, aż wykolejona lokomotywa i wagon zostaną postawione przez dźwig.
11: Wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagażek.
9: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Na monitoring w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne i bezsporne ustalenie wielu istotnych okoliczności wypadku. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi między innymi o wymagany staż radcy prawnego. O tym Mateusz Chłystun. O jakie jeszcze wątpliwości chodzi?
12: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
13: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
12: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego, nie po raz pierwszy mówił minister sprawiedliwości. Przypomnę, Maciej Berek, były bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc pełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
9: Polska zaczyna rozgrywkę w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. W fazie grupowej biało-czerwoni podejmą dziś reprezentację Portugalii. Mecz w Sofii rusza już o 15.
7: SK2 News. Trójmiasto.
8: Paweł Lemke. Ponad 200 wystawców pojawi się w Gdańsku na pierwszych targach Pomorskie AgroExpo, które odbędą się w przyszłym roku. To dla rolników okazja do zaprezentowania się i wymiany doświadczeń. Nie zabraknie także dostawców maszyn rolniczych czy nawozów. Targi już w lutym. Na UG trwa konferencja o zapobieganiu samobójstwom. Naukowcy omawiają sposoby ochrony zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zachowaniom samobójczym.
14: Widzimy faktycznie wzrost i prób samobójczych, i niestety śmierci w tej określonej grupie. Dlatego takie konferencje, żeby przeciwdziałać.
8: Mówi Danuta Sowińska, organizatorka konferencji. W kryzysie można szukać pomocy pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży.
15: 10 sierpnia. Kto dzisiaj ma imieniny? Sprawdzałeś kalendarz czy nie? Września, jeszcze wakacjami żyje, jeszcze nimi żyje. 10 września, okej. Okay. Kto ma dzisiaj imieniny? Sprawdzałeś czy nie?
16: Nie
15: dobra,
16: znam.
15: Dobra, to poczekaj, je zobaczę. Łukasz, Sebastian i Mikołaj. Czego panom życzymy?
16: Wakacji, jak już tak się...
15: Tak, ale też mamy prezencik.

I życzymy też jak najmniej pożyczek. Cytując klasyka, wiecie jak to jest z pożyczkami. Bocian przynosi kasę, a zabiera ją kruk. Bohema zabiera nas w niezłe tango. Wilki w SC2 na Dzień Dobry Kowalski. Witajcie w SC2.

0: Jak on wkręca, to nikt nie może spać spokojnie. Fachowiec w swoim zawodzie. Etatowy krętacz teraz, Kamil Nosel, Westy 2.
1: Nosel wkręca.
2: Nosel wkręca. Wartuś Waldemar po tej stronie telefonuje w sprawie tej pańskiej faktury i chce rozmawiać z panem w lokalu mieszkalnego 47A.
3: 47A, tak.
2: To pan.
3: Tak.
2: W sprawie tej faktury, proszę pana, bo tam byli fachowcy u państwa, żeby zobaczyć ten wyciek wody, to zalanie, tak to pan?
3: Tak, rozumiem, no.
2: No i pisał pan reklamację do tej faktury. Co tam się dzieje, pan mi powiedz.
3: Proszę pana, sprawa jest tego typu, że ta faktura jest jakoś dużo za duża. Ze względu na to, że takie sprawdzenie, to nawet jeżeli ci fachowcy, którzy byli...
2: A moment,
3: sprawdzi,
2: był Andrzej i Marian, czy kto u państwa?
3: Nie umiem powiedzieć kto, bo nie znam, nie pamiętam, nie znam. No, także byli tylko, weszli, popatrzyli, powiedzieli, że to jest wyciek i poszli.
2: Moment, to jeszcze inaczej mi pan powiesz. Czy oni robotogodziny odbębnili u pana?
3: Oni byli tam, ja nie wiem, 5 minut, panie.
2: No to nie zrobili robotogodzin, to mi mów pan od razu.
3: W ogóle.
2: Czyli machnęli panu fakturę za dniówkę, ale nie zrobili robotogodzin.
3: W ogóle, weszli, popatrzyli, nawet ja nie wiem, w jaki sposób oni stwierdzili,
2: to tak trzeba było
3: skoro
2: od początku.
3: Nie mieli
2: Dobra.
3: Nawet sprzętu.
2: Dobra, proszę
3: nic
2: pana,
3: kompletnie.
2: Bo ta faktura już jest na księgowości, ja jej nie cofnę. Powiedz mi pan, ja bym mógł odbębnić u jednego 4 godziny, u drugiego też 4 godziny, to by było to 8 godzin dniówki. Tylko powiedz mi, kiedy będzie pasowało, żeby tam oni na lokal przyszli do pana.
3: No ale co mają, po co mają przychodzić?
2: No żeby dniówkę odbili za te 400 zł, proszę pana, czyli jeden 4 godziny, drugi też 4 godziny.
3: Ale co mają, po co mają przychodzić? Nie rozumiem.
2: Bo moment, wystawili panu fakturę, proszę pana, na zabycie 10 minut u pana na 400 zł. Ale, proszę pana, dniówkę to oni mają inną.
3: Ale chwileczkę, niech mi pan powie, po jaką cholerę mają przychodzić i co, mają siedzieć na kanapie i kawę jeszcze pić?
2: Nie wiem, jak im pan jakąś robotę znajdzie, żeby coś sprawdzili, to co zrobią, bo to jest w zakresie ich kompetencji.
3: No proszę pana, ale ja nie mam nic do roboty, co mam im dać? Kwiatki przycinać, kurna, czy co?
2: Nie, oni do tego też chyba kompetencji nie mają. Tylko proszę pana, faktura poszła dalej. Ja jej nie cofnę, żeby panu reklamować tę fakturę. Dlatego ja muszę wysłać chłopaków na robotogodziny.
3: Ja oddaję tą sprawę do sądu i w dupie to mam. Ja nie będę, proszę pana, robił im jakiejś sztucznej roboty, żeby się...
2: Proszę pana, chwileczkę. Oni nie muszą nic robić.
3: Czy pan jest nienormalny, czy co? Co mają u mnie robić?
2: To ja może zapytam Huberta.
4: No cześć, tato. Zostałeś wkręcony w Radio SK.
3: No super, no dałem się wkręcić. No ale to miło mi przynajmniej, że tak to poszło. No.
1: Nosel wkręca.

0: Agnieszka Chylińska i jej bardzo dobre rokowe czasy w ONA Drzwi w SC2 za 20 minut 14. Jeszcze pierwsze zdanie z internetowej czołówki. No właśnie, co czwarty Polak bez żadnych oszczędności napisali. A, bez oszczędności, ale przynajmniej spokojny. Wie, że nikt nic nie ukradnie, bo nic nie ma.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale! Kupujemy!
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: I po reklamie.

0: ST2 Doda i Melodia Ta. Bardzo byłoby fajnie, gdyby ceny paliw były jak Melodia. O nich w newsach Eski 2 punktualnie o 14:00. Już za chwilę zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
18: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play.

0: Ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. I po reklamie.
4: Po południu dzisiaj dużo słońca, zachmurzenie będzie nam towarzyszyć, ale opadów deszczu do wieczora raczej już się nie spodziewamy. Temperatura maksymalna wyniesie 18 stopni, nocą zrobi się chłodno, minimum 12 stopni. Jutro więcej słońca na początku dnia, później zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać, a temperatura maksymalna sięgnie 20 stopni. Za to weekend zapowiada się całkiem przyjemnie, w sobotę będzie sporo słońca i do 22 stopni, w niedzielę więcej chmur i możliwe przelotne opady przy maksymalnie 20 stopniach.
5: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Związkowcy gotowi do protestu. Sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Właśnie rusza spotkanie szefa resortu infrastruktury z maszynistami. Ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. To reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła na przejeździe w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, a 8 wciąż jest w szpitalach. Więcej. Krzysztof Płowiecki.
6: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej.
7: Z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
6: Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
7: Łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
6: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
5: Krzysztof Płowecki, dziękuję. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach umorzone. Decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Lublinie. W nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku rosyjskie drony wdarły się do Polski w czasie neutralizacji 3 bezzałogowców. Rakieta wystrzelona przez pilota myśliwca F-35 uderzyła w dach budynku mieszkalnego.
8: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
5: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Wciąż trwa jednak śledztwo w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które rok temu naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Droższa benzyna i olej napędowy to nie tylko wyższe wydatki kierowców, mówią ekonomiści. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
9: Paliwo, którym napędzane są samochody dostawcze, maszyny rolnicze, no będzie to mogło wpływać na cenę dostaw, a z czasem cenę usług, produktów.
5: W sytuacji na rynku paliw wiele zależy od trwającego na Bliskim Wschodzie konfliktu.
1: SK2 News. Trójmiasto.
4: Paweł Lemke. Space Force po raz kolejny wystrzelił suborbitalną rakietę Perun. Wydarzyło się to znów na centralnym poligonie sił powietrznych w Ustce. Był to już 4. lot gdyńskiej rakiety, a w planach naukowców jest osiągnąć pułap 150 km. Już w piątek w ECS-ie rozpoczną się 8. gdańskie targi książki. Na odwiedzających czeka ponad 100 wydarzeń i 75 stoisk.
10: Mamy też specjalny program spotkań i warsztatów dla najmłodszych czytelników, a dla młodzieży strefę Young Adults.
4: Mówi Magdalena Kalisz, prezes gdańskich targów książki. Pełen program na stronie wydarzenia.
11: Każda godzina rządzi się swoimi prawami. Teraz mamy którą godzinę?
5: 14.
11: Nawet 3. 3 minutki po. Są tacy, którzy właśnie teraz skończyli pracę, ale to nie znaczy, że oni mają. No ale to nie znaczy, że mają luz, bo słuchaj, to jest godzina wielu dylematów. Robić zakupy czy nie robić? Odebrać dzieci z przedszkola czy ich nie odbierać? Jeść na mieście czy może zjeść w domu? Jakąkolwiek decyzję teraz podejmiecie, będzie ona bardzo dobra, tym bardziej, że mam dla was bardzo przyjemne.
1: 10. Najlepszych polskich hitów.
5: Jeden po drugim.
11: Oskar Cym z Mrozu, Dawid Kwiatkowski, Ależ Towarzystwo i Sarah James na Dzień Dobry, która zacznie po angielsku, ale potem już po polsku będzie śpiewać. Kowalski, witajcie.

Ale ona jest super. Anna Maria Jopek w SC2, kwadrans po 14. Super jest również młody biznesmen z Podlasia. Czytam, 17-letni Franciszek razem z ojcem zrobili tak zwany kartoflomat. To jest porządny wózek na dwóch kołach od WS-ki z daszkiem i skrzynką na pieniądze. No i na tym sprzęcie są worki z ziemniakami. Po prostu podjeżdżasz, wrzucasz kasę do skrzyneczki albo płacisz blikiem na telefon i masz worek ziemniaków, a chłopak ma worek pieniędzy. SK2.

0: Miejsce dla typa niepokornego też znajdzie się w naszym wehikule w SC2 już teraz.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W którym wygrzebałem dla was hit Maryli Rodowicz, który jak ćwiczyła w domu na gitarze, to mąż zapytał ją, o jakim poprzednim mężczyźnie Maryla śpiewasz? A ona mówiła, że to jest tekst o Polakach na emigracji. Bo to były lata 80., czyli lata, kiedy przez naprawdę katastrofalną sytuację polityczną i ekonomiczną w naszym kraju wielu Polaków emigrowało za ocean. A zadzwonić z Polski do Stanów to nie było tak łatwo jak dzisiaj. Nie było telefonów komórkowych. Trzeba było iść do głównego urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego. Tam zamawiało się rozmowę, trzeba opłacić jeszcze zaliczkę i potem czekać na korytarzu lub poczekalni, aż speaker wywoła Kowalski i wskaże numer kabiny 14. I do takiej właśnie kabiny wchodzi teraz dla was Maryla Rodowicz, która wykona rozmowę przez ocean w SC2.

0: jest na 10. miejscu, ale jutro może dostać od was muzycznego Nobla. Za pierwsze miejsce w gorącej polskiej 20 Ski 2 z numerem Poza Tobą Nic, Liwka. Na ten numer głosujecie na sk2.pl jutro o 18.00. Kolejne notowanie. I zanotowałem jeszcze taką informację. Ignoble 2026 przyznane. To są takie humorystyczne nagrody dla naukowców za to, co najpierw nas śmieszy, a potem dopiero każe myśleć. I wśród nagrodzonych jest polski zespół naukowy, który otrzymał Ignobla w dziedzinie węchowej, proszę państwa. A dokładnie za badanie, które tutaj wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatkowie już nie. No i coś w tym jest.
1: SK2.
0: Z tym zapachem, zwłaszcza jak nastolatkowie wrócą z dyskoteki.
2: Reklama. W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
3: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
8: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Złap letnie okazje u dewelopera Szynichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie mieszkań 3 i 4 pokojowych zyskasz miejsce w hali garażowej za pół ceny lub miejsce naziemne gratis. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szynichowski.pl.
15: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
18: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
19: to będzie ostatnia reklama.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto.
21: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
20: To ja też chcę. 24, 30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: Same miedziaki w portfelu, a tak naprawdę ostatni grosz i budka suflera w Radiu SK2, a walka nie będzie toczyć się o grosze. Już za chwilę punktualnie o 15 newsy, ale również startują Mistrzostwa Europy w siatkówkę. Faceci zaczną grać z Portugalią, a po 15 Kinga Baryga przejmie stery i będzie dla Was grać najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze z SK2.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
10: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
9: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
11: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
9: To pierwszy ten mieszka.
11: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
9: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
12: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj

0: aplikacji i na stronie.
1: I po reklamie.
2: Na trójmiejskich drogach pojawiają się już pierwsze zatory, choć jak na tą godzinę jest jeszcze względnie spokojnie. Noga z gazu oczywiście na trasie Sucharskiego w kierunku obwodnicy południowej. Więcej aut także na Elbląskiej przy rafinerii, Podwalu Przedmiejskim i Grodzkim, na Jana Skol, na Czarnym Dworze, Żołnierzy Wyklętych, Słowackiego i Spacerowej. W Gdyni gęsto już na Sopockiej i Wielkopolskiej. Obwodnica Trójmiasta na razie porusza się w miarę płynnie, ale korek mamy na autostradzie A1 przed węzłem Stanisławie w kierunku Łodzi. Tu stracicie kilkanaście minut.
3: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Komunikat takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury. Spotkanie to reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści chcą zmiany w sprawach bezpieczeństwa, które ich zdaniem były zaniedbywane przez lata. Jeśli do nich nie dojdzie, zapowiadają, że jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Pod siedzibą spółki PKP SA, gdzie trwa spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Tak, jestem, dzień dobry.
3: Mateuszu, rozmawiałeś z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowy. Jaki jest plan resortu infrastruktury?
4: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
5: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
4: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej.
3: Związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali resort. Teraz liczą na konkretne rozwiązania. Jeśli ich nie będzie, zapowiadają akcję protestacyjną. Polscy siatkarze rozpoczęli walkę w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni grają swój pierwszy mecz turnieju. Ich rywalem jest dużo niżej notowana Portugalia. Nasi kibice o wynik są spokojni.
6: Jestem przekonany, że Polacy zdobędą dzisiaj pierwsze punkty.
7: Problemów nie będzie?
6: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa.
8: Będzie od początku dominacja. Wierzę, że dopracowali te wszystkie mankamenty.
3: A strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy trafili do grupy B, w której zmierzą się jeszcze z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą oraz Bułgarią.
1: SK2 News. Trójmiasto.
2: Paweł Lemke. Ratownicy w minionym sezonie letnim przeprowadzili łącznie ponad 1500 interwencji wodnych, porządkowych i akcji poszukiwawczych na strzeżonych kąpieliskach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Z podsumowań trójmiejskich samorządów wynika, że najwięcej pracy ratownicy mieli w Gdyni. 26 i 27 września w Polsat Plus Arenie Gdynia odbędą się pomorskie targi mieszkaniowe Dom Mieszkanie Wnętrze. Wydarzenie będzie okazją do poznania ofert mieszkań i domów, inwestycji deweloperskich oraz propozycji kredytowych. Zaplanowano także bezpłatne porady ekspertów dotyczące zakupu i inwestowania w nieruchomości.
9: Blisko 3 minuty po godzinie 15 mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek, szczególnie jeśli już jest 15. No bo 15 to oznacza co, Kubo? Za chwilę koniec?
3: Koniec pracy. Niektórzy pracy pewnie już skończyli, tak także.
9: Ale są tacy, którzy jeszcze w tej pracy zostają i no, słyszymy jeszcze, się za pół godziny, prawda?
3: No to się zgadza.
9: I gramy najlepsze polskie hity dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie. Kinga Baryga, witam. Dzień dobry.
1: SK2.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, tak wam gramy w Radio SK2, 17 minut po godzinie 15. To jest najnowszy numer od tej artystki, ale my na razie odchodzimy od tematów muzycznych, a wracamy do tematu sportowego, bo tak jak już mogliście u nas usłyszeć, trwają Mistrzostwa Europy 2026 mężczyzn w siatkówkę i trwa właśnie pierwszy set. Polacy, nasi wspaniali, najprzystojniejsi, najzdolniejsi mierzą się aktualnie z Portugalią. No pierwszy set wygrywamy jak na razie. 20-11. Taki jest wynik. Moi drodzy, trzymamy mocno kciuki. Ja wam tutaj będę na bieżąco aktualizować, jak wygląda sytuacja, ale będę też grać najlepsze polskie hity. Już teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jeśli tylko chcesz. No właśnie, jeśli tylko chcecie, panowie, możecie to wygrać.
1: SK2.

0: Jak oni to robią. Kuba i Kuba z najnowszym numerem Chłopaki. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Ale jako, że 15.30 to czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Będzie protest na kolei. Na znak dobrej woli może zakończyć się jednak w południe, a nie o północy, przekazał Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. To pierwsze głosy po zakończonych rozmowach związkowców z ministrem infrastruktury. A przypomnę, ogólnopolski protest to reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Podpalacz nie trafi do więzienia, a na leczenie psychiatryczne. Jest decyzja sądu w sprawie zabójstwa 31-latka w Boguchwale na Podkarpaciu. Rok temu mężczyzna schował się przed agresywnym znajomym w drewnianym budynku. Łukasz R. próbował sforsować drzwi, a potem podpalił składowane obok siano. Po ugaszeniu pożaru w środku znaleziono ciało 31-latka. Po opinii biegłych śledczy złożyli wniosek o umorzenie sprawy i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. Sąd w tej sprawie wydał zgodę. Biało-czerwoni z mocnym startem na Mistrzostwach Europy Siatkarze. W Sofii trwa mecz Polska-Portugalia. Pierwszy set zdominowali nasi siatkarze, wygrywając go 25-12. Trwa drugi set spotkania.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: 18 minut zostało do godziny 16. Oskar Cyms i Daj mi znać, a ja daję wam znać już teraz. Sekundka jeszcze tylko. Szybkie odświeżenie strony. Tak jest, moi drodzy. Po pierwszym wygranym secie dla nas wygrywamy także drugi. 17 do 15. Miejmy nadzieję, że tutaj nic się nie zmieni, bo przypominam, że trwają Mistrzostwa Europy mężczyzn w siatkówce. Polska kontra Portugalia. Na razie 1-0 w setach, drugi set trwa. No i na razie też tutaj prowadzimy. Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni. Ja będę wam aktualizowała te informacje i wrzucała tutaj i mówiła tutaj o wyniku. I będę też dalej grała kolejne najlepsze polskie hity, bo tak się składa, że jeszcze do 16 trochę ich usłyszycie. Roxy i Faust już za chwilę na szeroką wodę.
2: SK2. Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
14: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Kleksy, Sobel i Sanach. Wynalazek Filipa Golarza. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata. Później kolejne najlepsze polskie hity, takie jak na przykład Gips i Igo z numerem Ostatni Dzień Lata, ale będzie też Ewa Farna z numerem Znak. Więc zostańcie z nami, bo warto nas słuchać. Będzie też Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
12: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
15: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co za

0: 20 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia brak. Maszyniści podtrzymują zapowiedziany na jutro protest. My od razu łączymy się z naszym reporterem, który śledził to spotkanie. Mateusz Gołębiewski na linii. Mateuszu, co ustalono?
1: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.
2: Zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12.
1: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce m.in. skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd.
3: Chcemy być skuteczni, w automatyczny sposób wychwytywać i karać tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia innych uczestników ruchu.
1: Ostateczną decyzję o ograniczeniu protestu musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów, ale to już raczej tylko formalność.
0: Nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji pistoletowej. Taki zarzut usłyszał 43-letni obywatel Ukrainy. Przypomnę, mężczyzna chciał wnieść amunicję na teren trwającego w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
4: Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.
0: To dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju, wyjaśnia Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 43-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Benzyna średnio za 7,90 za litr, a diesel aż 8,75. Co więcej, baryłka ropy kosztuje już ponad $100. Łódcy kierowcy nie kryją obaw.
5: Duża różnica. Boję się tego, że będzie faktycznie jeszcze gorzej.
6: Benzyna jest na takim poziomie niedopuszczalnym wręcz.
7: Jakie są prognozy?
8: Jeżeli nie dojdzie do wzmocnienia działań wojennych w Zatoce Perskiej, to ceny paliw nie powinny już rosnąć. Piotr Krajewski, ekonomista, Uniwersytet Łódzki. Też nie możemy wykluczyć tego, że dojdzie do bardziej napiętej sytuacji. Wtedy niestety może się okazać, że ceny przekroczą barierę 9 zł.
0: A tematem zajął się Daniel Tekliński.
9: SK2 News. Trójmiasto.
10: Paweł Lemke. Arka Gdynia zagra ze szwedzkim IFK Göteborg. Towarzyski mecz na Stadionie Miejskim będzie częścią obchodów stulecia Gdyni i nawiąże do historycznych relacji obu miast.
11: Ekstra mają być atrakcje wokół meczu, a taką perełką ma być spektakl, czyli Lord of Lasers, przedstawienie, światło, muzyka.
10: Mówi Wojciech Pertkiewicz, prezes Arki. Mecz odbędzie się 3 października. 7 milionów złotych brutto. Tyle pieniędzy otrzyma Lechia od gdańskiego ratusza z tytułu promocji miasta. Płatność zostanie zrealizowana w 8 równych ratach. Urząd nie ukrywa, że oczekuje powrotu Biało-Zielonych do ekstraklasy.
12: Blisko 3 minuty po godzinie 16 i zaczynamy tę godzinę od bardzo dobrych informacji. 2-0 w setach. Mamy to!
13: To jest
12: Polacy
13: super.
12: Wygrywają z Portugalią. Mistrzostwa Europy mężczyzn w siatkówce trwają i oby tak dalej. Patrzę, trzeci set 10-7.
13: No bez kozery powiem, że będzie 3-0.
12: Myślisz? No dobra. Pogadamy za godzinę. A tymczasem gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga. Witam.

0: Mecz siatkówki trwa w najlepsze. Polacy walczą z Portugalią 2-0 w setach, 18-13 w trzecim secie. Bardzo dobrze im to idzie, ale już teraz przechodzimy do Jarząbka, który prawdę nam wszystkim powie, a o czym? O specjalnej stronie rządowej. Posłuchajcie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Mam ważny komunikat. Dla niemal co drugiego Polaka ruszyła specjalna strona rządowa bezpiecznedane.gov.pl. Warto na nią zajrzeć jak najszybciej. A to dlatego, że w wielkim cyberataku na medyczny system mogły wyciec dane aż 19 milionów z nas. Mowa tu o numerach PESEL, a nawet informacjach o lekach czy receptach z przychodni i gabinetów lekarskich. Służby uspokajają, że na razie te dane nie krążą bezkarnie po sieci, ale ministerstwo woli dmuchać na zimne. Co trzeba zrobić? No, trzeba wejść na portal bezpiecznedane.gov.pl, zalogować się przez profil zaufany lub przez mObywatela, no i od razu wtedy widzicie, czy wasz PESEL jest na liście. Powiem szczerze, mój jest. Niezależnie od wyniku eksperci radzą jedno, po prostu zastrzeżcie swój numer PESEL w aplikacji mObywatel. To jest darmowe, szybkie i odetnie oszustą drogę do brania kredytów na wasze konto.

0: Urszula i Anioł wie, wielkimi krokami zbliżamy się do 16.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: 3-0 w setach. To był gładki początek rywalizacji Polaków w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Portugalią 25-12, 25-18 i 25-20. Kolejny mecz naszych w sobotę zagrają z Izraelem, a w tej samej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina oraz Bułgaria. Dwaj pracownicy Politechniki Lubelskiej mieli ustawiać przetargi. Zostali zatrzymani i przesłuchani przez CBA. To na polecenie prokuratury okręgowej w Poznaniu, która prowadzi szersze śledztwo w tej sprawie. Pracownicy usłyszeli zarzuty. Politechnika Lubelska zapewnia, że współpracuje z CBA w tej sprawie, ale nie komentuje szerzej. Od 15 września Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Chodzi o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim. Strażnicy będą mogli nakładać grzywny. Wśród nowych uprawnień także pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe czy zwracanie uwagi na osoby, które robiłyby zdjęcia obiektom strategicznym.

0: Wólski. W grudniu 2023 roku, dzień przed Wigilią, Patryk F. wjechał samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły trzy osoby. Przeżyła tylko 13-letnia dziewczynka.
1: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki wyrok. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaję z tym grobem, zostaję z odebraną Olą.
0: Mówi Małgorzata Smoch-Woźniak, matka ofiary. Wyrok jest nieprawomocny. Na 3 miliony złotych oszacowano straty po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Do naprawy jest ponad kilometr sieci trakcyjnej oraz 400 metrów torowiska. Przypomnę, w zdarzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. Wykolejoną lokomotywę postawiono już na torach. Do pojazdu może teraz wejść policja. A kolejarze zapowiadają, że naprawa pierwszego toru potrwa do jutrzejszego popołudnia. Jutro też, przypomnijmy, protest maszynistów ma potrwać od północy do południa. Pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
2: Polska!
3: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
4: Było lekko, łatwo i przyjemnie.
5: Łatwo, na pewno przyjemnie.
6: Byliśmy trochę lepsi.
7: Dużo lepsi.
6: No dużo, dużo.
8: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp.
0: W strefie kibica w Bełchatowie był Rafał Różycki. Kolejny mecz Polaków już w sobotę. Zagrają z Izraelem.
9: SK2 News. Trójmiasto.
10: Paweł Lemke, komenda wojewódzka policji w Gdańsku, wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie prywatnej kancelarii, która miała działać w gdańskiej komendzie policji. Mundurowi mieli w czasie służby wykonywać zadania związane z prywatną działalnością prawniczą jednej z funkcjonariuszek. Chodzi o przygotowywanie dokumentów czy wizyty w sądzie. Wartość rozpatrywanych umów wynosi niemal 800 tysięcy złotych. Słynna latarnia morska w Nowym Porcie w Gdańsku zostanie zamknięta wraz z końcem września. Decyzję o zakończeniu udostępniania obiektu podjął jego właściciel ze względu na wiek i wynikające z niego problemy zdrowotne. Mimo wszystko nie zamierza na razie sprzedawać latarni.
11: 3 minuty po godzinie 17, ale się u nas pięknie zrobiło. Kaira do nas zajrzała. Dzień dobry, witaj.
12: Witam serdecznie.
11: Przychodzisz do nas dzisiaj ze swoim nowym numerem, Na moje nieszczęście, i o tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale najpierw gramy najlepsze polskie hity już teraz 1.8L i jak zapomnieć, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2

0: cię tu.
1: Igo, Bruce, 13 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu jest już nasza kochana Kaira. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, cześć.
1: Witamy serdecznie. Przychodzisz do nas dzisiaj ze swoim nowym numerem, Na moje nieszczęście. Tak. Na swoich mediach społecznościowych podkreśliłaś, że ten numer powstał nieco inaczej niż te wszystkie dotychczasowe. Co to oznacza?
2: Tak, no byłam w takim słabym punkcie w moim życiu, gdzie po prostu jedyna taka rzecz, co mi sprawiła, że wyszłam z łóżka, że chciało mi się coś robić, to było to, że były ustawione sesje różne. I normalnie jak idę na sesję, to myślę po prostu, jak zrobić największego hita. I tak to była moja taka główna motywacja, a tutaj to po prostu szłam w to jak taka terapię. I miałam bardzo dużo inspiracji różnej, żeby pisać różne piosenki i no tak troszkę inaczej podeszłam do tego. Nie myślałam o radiu, nie myślałam o wytwórni, może, przepraszam, ale no tak było. No ale jednak wyszły takie piosenki, z których jestem bardzo dumna i bardzo, no boję się wydawać te piosenki, ale też wiem, że no są potrzebne.
1: No właśnie, ty wspomniałaś o złamanym sercu i o tym, że rozstanie potrafi być skomplikowane, ale ja mam wrażenie, że ty tym numerem trochę próbujesz skleić serca wszystkich tych, którzy właśnie zostali skrzywdzeni przez drugą połówkę.
2: No myślę, że tak. Myślę, że każda taka relacja cię czegoś uczy. Ja tak miałam i to było interesujące, bo też jak piszesz to widzisz, jak przechodzisz to wszystko i ja mam naprawdę dużo piosenek, jak przechodziłam to rozstanie i fajnie patrzeć, jak te takie etapy różne przechodziłam przez to rozstanie. No i to była taka na środku, dlatego też ją chcieliśmy pierwszą wydać, bo myślę, że tak fajnie to wszystko encapsulates everything, że słychać, to było tak in the middle of everything.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście ten numer robi wrażenie, no ale też mam wrażenie, że patrząc na ciebie i na to, że ten numer już zostaje wydany, no rzeczywiście to serce jest posklejane.
2: No teraz jest lepiej, to już... oczywiście jak słucham tej piosenki, to wracają trochę te emocje, że myślę o tym, jak wtedy się czułam i jak wtedy się czułam, jak to pisałam. No ale teraz jest o wiele lepiej i cieszę się, że już jestem w ogóle na innym etapie.
1: No dobrze, Kaira, to przyszedł ten moment, żebyś ty sama zapowiedziała w Radiu SK2 ten numer, więc proszę bardzo, antena jest twoja.
2: Dobrze, cześć, tu Kaira i to jest mój najnowszy singiel, Na moje nieszczęście.
1: To gramy.
3: SK2.

Dwie niezwykłe, utalentowane polskie artystki, Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. A jak się okazuje, ponad 60% Polaków jest przewlekle odwodnionych. Tak mówią badania. Okazuje się, że wielu z nas wypija mniej niż litr wody dziennie. Ja wiem, moi drodzy, wiem. Robi się coraz chłodniej, ochota na wodę nam maleje zdecydowanie, ale pijmy. Chociażby mówią eksperci, że powinniśmy pić nawet przygotowaną, ciepłą, z cytryną. Ona też bardzo dobrze nawadnia i działa, bo jak sprawdzić, czy my w ogóle jesteśmy odwodnieni? Jeżeli jesteście na co dzień zmęczeni, macie suchość w ustach, bóle, zawroty głowy, no to wszystko wskazuje na to, że jesteście odwodnieni. Więc zanim jednak sięgniecie po kolejną kawę, no to zastanówcie się, ile wody właściwie dzisiaj wypiliście. Więc proszę bardzo, wyjdziecie po szklaneczkę wody, a ja wam gram kolejne najlepsze polskie hity już teraz, Bro i Wychowany w Polsce.

0: Małgorzata Ostrowska i Meluzyna. Tak, wam gramy 20 minut przed godziną 18. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. Gdybyście na przykład teraz wracając do domu, zastanawiali się, czy jednak iść na tą siłownię, czy zrobić coś ponad swoje siły, czy też nie, no to ja wam dam taki argument, który pokazuje, że w każdym wieku wszystko jest możliwe. Bo słuchajcie, pewien Sobiesław Zasada, którego możecie kojarzyć, bo on 6 dekad temu zwyciężył w Gran Premio Argentino, stwierdził, że ponownie chce wziąć udział w tym rajdzie. W wieku 96 lat zamierza ponownie wziąć udział w Gran Premio Argentino. Tak jest, absolutnie nic się nie przesłyszeliście. Polski biznesmen weźmie udział w tym rajdzie jako gość specjalny, co prawda, ale i tak, panie Sobiesławie, wielki szacun. Można brać z pana przykład, oczywiście, i można grać dalej kolejne najlepsze polskie hity, tak jak robi to Radio SK2. Już za chwilę Sylwia Grzeszczak i o nich, o tobie.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
5: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
8: I po reklamie.

0: Z najlepszymi polskimi hitami czas płynie naprawdę bardzo szybko, ale też bardzo pięknie. I takie najlepsze polskie hity będziecie mogli też usłyszeć po 18:00. A to wszystko w wykonaniu Łukasza Zduńczyka, który takowe będzie wam grał. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: I po reklamie.
12: Jest 18:00, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
13: I Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
12: Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Jutrzejszy protest maszynistów pierwotnie miał trwać całą dobę. Po rozmowach z ministrem

To Monika Brodka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i odliczamy czas do piątku, bo już jutro po godzinie 18 gram wam gorącą polską dwudziestkę. To jest wasza lista hitów, to wy te playlistę układacie, dlatego teraz polecam wpaść na sk2.pl. Tam macie całą waszą listę hitów. Możecie klikać plusy, klikać minusy. Na szczycie jest teraz Oskar Cyms, ale słuchajcie, w propozycjach też się ciekawe rzeczy dzieją. Bardzo mocna współpraca. Mrozu i bracia Kacperczyk nagrali wspólny numer. To kawałek Wszystko, czego chciałem. Taki będzie też tytuł nowej płyty Mroza. Premiera już za nieco ponad tydzień, 18 września. A potem pan Mrozu rusza w trasę koncertową. Start 2 października w Łódzkiej Atlas Arenie.

to kombi. To jest SK2. Tu się gra 100% polskich hitów, a stara miłość nie rdzewieje przetrwała 20 lat, bo oni do siebie wrócili. Rozstali się w 2005, a w 2026 znowu są razem. Michał Wiśniewski i Mandaryna. Są razem nie tylko prywatnie, ale też muzycznie. Nagrali wspólną piosenkę Będzie Było. I słuchajcie, teraz oglądam właśnie z wami teledysk do tego numeru. No i w komentarzach widzę, że fani są zachwyceni. No bo piszą, że są zakochani, że przepiękna para. No bo faktycznie, słuchajcie, oni się uśmiechają, przytulają, całują, jeżdżą razem kabrioletem i fani piszą tak: przepiękny klip, dobra piosenka, ale najbardziej mi się podoba jeden komentarz, słuchajcie, bo tutaj jeden ze słuchaczy sugeruje, że Michał Wiśniewski i Mandaryna powinni nawiązać współpracę reklamową z producentem soków, żeby stworzył smak mandarynka i wiśnia. Słuchajcie, na razie zostajmy przy muzycznych połączeniach. Michał Wiśniewski i Mandaryna, Będzie Było, już teraz w Radiu SK2. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: to ona, jedyna w swoim rodzaju, królowa polskiej muzyki, Maryla Rodowicz w Radiu SK2. Ona cały czas jest w formie, słuchajcie, cały czas intensywnie koncertuje i ja wiem, słuchajcie, gdzie będzie można zobaczyć ją na żywo. I to za darmo. W najbliższą sobotę Maryla Rodowicz zagra na SK Music Tour w Wałbrzychu. W sobotę oprócz Maryli na scenie zespół Lemon, a w niedzielę też niezły skład. Zaria, Krzysiek Zalewski i Warius Manks z Kasią Stankiewicz. I te wszystkie koncerty są darmowe. A u nas w Radiu SK2 za chwilę kolejna legenda polskiej muzyki z nowością. Artur Rojek i jego wakacyjne Mirafiori.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko ₩0,79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie ₩9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, To z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
9: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
13: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
14: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
15: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
14: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
16: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
14: To pierwszy ten mieszka.
16: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
14: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Nie wiem, czy ktoś też tak ma, ale zawsze jak słyszę ten numer, to nie mogę się doczekać, kiedy będziemy słuchać kolęd w wykonaniu zespołu Demono. Oni to potrafią zrobić świąteczną atmosferę. Tak mi się jakoś przypomniało. Na razie mamy 10 września, do świąt jeszcze kawałek nam został. W najbliższej perspektywie mamy piątek. Odliczamy godziny. Za chwilę będzie 19, no a po 19 oczywiście zagram wam. Dobrze zagram. Zalia się pojawi między innymi.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
11: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Nie trzeba jechać do centrum, żeby wybrać się do kina. W piątek 18 września w kilku gdyńskich dzielnicach ponownie pojawią się plenerowe seanse dla dzieci i dorosłych w ramach kina dzielnicowego. Na Pogórzu będzie można zobaczyć Szybkich i Sprytnych oraz Kopniętych w czasie, na Dąbrowie Moon, Panda i ja oraz Iluzję 3, a na Wzgórzu Świętego Maksymiliana także Moon, Panda i ja. Każda lokalizacja ma własny program, więc można wybrać coś najbliżej siebie. Wszystkie seanse są oczywiście bezpłatne i odbywają się na świeżym powietrzu.
0: Już punktualnie godzina 19, coraz bliżej piątek, coraz bliżej piątek. Naprawdę jesteśmy coraz bliżej, już teraz na 100% uda nam się dotrwać. To słuchajcie, umówmy się tak, że ja wam będę grał najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, a wy mi nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK2. Jakie jeszcze zadania do wykonania na ten wieczór wam zostały? Nagrywajcie się, Messenger Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, cześć!

skoro Maryla to królowa, no to jest król Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Bartek daje znać na Messengerze SK2, że właśnie szykuje kolację dla żony, która za chwilę wróci z pracy. W takim razie, Bartek, mocno trzymamy kciuki, żeby żona wróciła w dobrym humorze. Chociaż jak będzie w złym, to i taki humor jakoś tam poprawisz. Dobrego wieczoru wam życzymy. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co macie dzisiaj do zrobienia na ostatniej prostej przed piątkiem w ten czwartkowy wieczór? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A dla tych wszystkich, którzy teraz razem spędzają wieczór w domu, mam idealny numer właśnie o byciu z kimś wieczorową porą. Krakowski raper Kosa na koniec dnia prosto z propozycji do gorącej polskiej

0: Ach, te stare spotkania klasowe. Kasa w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a przed wami teraz młody talent. Chłopak, który ma dopiero 19 lat, a już naprawdę sporo osiągnął, zdobył szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 hitem Gotham i nagrał też kawałek do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. To oczywiście Messner i teraz gram wam jego nowość Kim Jestem. Takie nowości mamy dla was w Radiu SK2. Odkrywamy razem świeże polskie numery. A po jeszcze więcej nowości odpalajcie Radio SK2 jutro po 18:00. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: Język lata jak łopata. No mi właśnie lata, bo ja gram wam 100% polskich hitów w Radiu SK2, a Kaja śpiewa o plotkowaniu. No słuchajcie, to tak jest, że dzisiaj przez cały dzień poplotkowaliśmy sobie trochę w pracy, a teraz to trzeba wszystko opowiedzieć drugiej połówce w domu. Taka kolej rzeczy, prawda? Za 25 minut będzie godzina 20. Po krótkiej przerwie zagram wam numer, który staje się coraz większym hitem, bo to będzie nowość. W SK2 jest różnorodnie, są i starsze, i nowsze numery. Będzie Wiktor Jakida z hitem Co mi tam, aktualny numer 9 gorącej polskiej dwudziestki. Zachęcam, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione nowe hity. I jutro gram wam nowe notowanie po godzinie 18 tylko w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej. I po reklamie.

0: To jest taka pora, na chwilę przed piątkiem, że już można mieć wszystko w tyle, z czystym sumieniem. Odpoczywamy, bo za chwilę będzie godzina 20, a to były elektryczne gitary na antenie Radia SK2, a po 20 gram wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia, Oskar Cyms, prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki, bez końca.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin.

0: Kwaśne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Dwa różne spojrzenia na dorosłość i codzienne absurdy, a oba w formie stand-upu. W przyszłym tygodniu w Trójmieście wystąpią Tomek Machnicki i Zbychu Grabowski. Machnicki w programie Wrażliwy Chłopak opowiada m.in. o dorastaniu na Nowej Hucie lat 90. i o tym, co z takiego dzieciństwa może wyniknąć. Grabowski w kryzysie życia średniego bierze na warsztat własne życie, które, jak sam zapowiada, jest raczej średnie. W czwartek 17 września o 19 Machnicki wystąpi przy Ogarnej 107 w Gdańsku, a Grabowski w klubie Desdemona w Gdyni.
8: Punktualnie godzina 20. Razem odliczamy czas do piątku i się odświeżamy wieczorową porą, bo w Radiu SK2 jak zawsze wieczorem podrzucam wam najlepsze muzyczne nowości. W tej godzinie obiecuję będzie nówka sztuka od Sanach, kawałek, który wydała na chwilę przed stadionowym koncertem. A teraz przypominamy sobie czasy, kiedy Roxy Węgiel była małą dziewczynką. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: 100% polskich hitów.
10: Polskich hitów.
9: SK2.
8: To był rok 2018, Roxy miała 13 lat i tym numerem wygrała Eurowizję Junior.

Ten numer ma już 23 lata. Mezo i Liber na antenie Radia SK 2. Słuchajcie, to teraz tak dla odmiany mam nowość, która ma no ledwo tydzień. Stanach wydała nowy numer w dniu ostatniego finałowego koncertu swojej stadionowej trasy koncertowej przed występem na PGE Narodowym w Warszawie. W teledysku do tego numeru występuje Maciej Musiał. No i słuchajcie, niektórzy twierdzą, że kawałek Cichosza to jest otwarcie nowego rozdziału w karierze Stanach. Na razie szczegółów nie znamy, nie wiadomo, czy będzie płyta, nie wiadomo, co dalej. Na razie to niech Stanach sobie odpocznie po tej stadionowej trasie koncertowej i niech powydaje trochę pieniędzy, które na tej trasie zarobiła, prawda? Kiedyś to zrobić trzeba. Chociaż Stanach pewnie ma pomysły, ona tam męża pewnie na zakupy wyciągnie. Cichosza, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Już jutro nowe notowanie.

Kasia Kowalska w Radiu SK2. A ja powiem wam, że o piątku już myślę. O gorącej polskiej dwudziestce, bo to będzie wyjątkowe notowanie. Jutro po 18 nie będę w studiu sam. Będę miał wyjątkowego gościa. Słuchajcie, SK2 jutro po godzinie 18, bo przyjdzie artystka przez wielkie A i aktorka przez wielkie A. Do Radia SK2 wpadnie Julia Wieniawa ze swoim nowym numerem. Julia już zdradziła tytuł tego kawałka, 27 do gwiazd. 27 to chyba chodzi o wiek, bo Julia ma 27 lat. Także słuchajcie, SK2 jutro po godzinie 18, Julia Wieniawa w gorącej polskiej dwudziestce. Premierowo z nowiutkim numerem, razem go posłuchamy. A teraz gram wam kawałek, który wskoczył tydzień temu na miejsce 15. Prosto z propozycji to Marisa i jej nowy hit Będzie Pięknie. Będzie pięknie, bo weekend przed nami. To jest Radio SK2.

0: Kobranocka. Gramy nowości, gramy też starsze numery. To jest po prostu Radio SK2. To jest 100% polskich hitów. I tak się kołyszemy razem wieczorową porą. Za 22 minuty będzie godzina 21. Ale przepiękną kołysankę dla was mam. Jeden z waszych ulubionych hitów tegorocznych wakacji. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Co ciekawe, ten duet już od wielu lat próbował coś razem wydać, ale nigdy się nie udawało.
1: To nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: No ten numer jest naprawdę mocny, aktualnie na miejscu 8 gorącej polskiej dwudziestki. Jak będzie jutro? Wszystko w waszych rękach. Cały czas listę hitów gorącą polską dwudziestkę układacie na sk2.pl. Jeśli kawałek później ci opowiem wam się podoba, no to wpadajcie i głosujcie. I za chwilę ten numer na antenie SK2 się pojawi.
3: SK2. Reklama.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
13: I po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tam.

0: muzyka Suflera w Radiu SK2. No nasi siatkarze dzisiaj wrzucili piąty bieg. Może i szósty, albo i siódmy, zależy jaka skrzynia biegów. Rozpoczęli Mistrzostwa Europy i to w najlepszym możliwym stylu. 3-0 wygraliśmy z Portugalią. Pierwszego seta wygraliśmy aż do 12, potem do 18 i do 20. Polacy są faworytami do zdobycia złotego medalu. Kolejny mecz w sobotę, zagramy z Izraelem.
1: Reklama.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Wszystkie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 11 września na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Disco Polo wraca na sceny Trójmiasta i to w dwóch mocnych odsłonach. Najpierw zespół Boys, czyli autorzy takich hitów jak Jesteś Szalona, Wolność czy Chłop z Mazur. Formacja wystąpi w piątek 18 września w Gorzko Gorzko Gdańsk. Tydzień później, też w piątek, ale 25 września na Skrapiardzie pojawi się Skolim, polski król latino, który przyciąga publiczność takimi numerami jak Wyglądasz Idealnie, Temperatura czy Kiss Me Baby. Oba koncerty rozpoczną się wieczorem, a bilety są dostępne online.
10: Magazyn lokalny.
11: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Są między kabaretem a stand-upem, współpracują z publicznością i nie mają scenariusza. No i fajnie, to krzyżówka trójmiejskich aktorów, którzy pokochali sztukę improwizowaną. Jak odnaleźć się na scenie, nie mając wcześniej napisanego tekstu? Czy mieszkańcy Trójmiasta mają do siebie dystans? No i czy w impro są tematy tabu? O to zapytałam Leszka Ludwickiego i Marcina Kozłowskiego z ekipy No i fajnie.
12: Ja jestem Leszkiem Ludwickim, robię impro, między innymi stand-upy, gram dla dzieci, prowadzę zajęcia, ale dzisiaj jestem improwizatorem.
13: Marcin Kozłowski, ja w wolnym czasie zajmuję się muzyką, a tutaj z Leszkiem na scenie występuję w spektaklach improwizowanych.
11: I masz jeszcze profil na naszej klasie.
13: I miałem profil na naszej klasie, to na pewno.
11: Od tego się wszystko zaczęło, ale dobra, u was zaczęło się od tego, że powiedzieliście, no i fajnie, podobno.
12: Tak jest. To w zasadzie nie był, to było oficjalne, o tak, oficjalny początek, bo to w zasadzie ja jestem tutaj demonem całego tutaj zapoczątkowania, gdyż robiłem sobie wcześniej impro z jeszcze z inną grupą poprzednią, mówimy, która się rozpadła z przyczyn komunikacyjno-demograficzno-społecznych zmian.
11: Bardzo ładnie powiedziane.
12: No, tak.
11: Po prostu mi wkurzyli.
12: Tak, no. I miałem głód robienia rzeczy i zacząłem stalkować moich znajomych na Facebooku. Przegląd zrobiłem znajomych, którzy robią fajne rzeczy, którzy są kreatywni, którzy są super, którzy są fajni, którzy są śmieszni.
13: Oj, przestań.
12: I przez przypadek jeszcze był Marcin.
11: Zostałeś wystalkowany.
12: No, i zebrałem taką ekipkę. Najpierw trzymałem ich w piwnicy bardzo długo, było ich więcej, nie wszyscy przeżyli, ostało nas się trochę mniej. No i potem stwierdziliśmy, że gra się nam dobrze, przyjemnie i wtedy powiedzieliśmy sobie, no i fajnie, i zaczęliśmy już oficjalną działalność sceniczną.
11: No dobra, ale skąd w ogóle pomysł na improwizację?
12: Bo wcześniej to robiłem i było fajne.
13: Też spotkaliśmy się na warsztatach improwizowanych, które odbywały się na Politechnice Gdańskiej.

0: a z kim nam nie do końca po drodze. I tak Leszek odezwał się do kilku osób, żebyśmy może spróbowali zrobić coś wspólnie. Mhm.
1: No ale wytłumaczmy naszym słuchaczom, gdzie jest improwizacja między stand-upem a kabaretem? Gdzie to umiejscowić? Czym to się różni?
2: No tak po środku mniej więcej. To znaczy, no co? Przede wszystkim w stand-upie, jak i w kabarecie, masz przygotowany tekst. Masz napisany tekst, przygotowane żarty, nagadane to i tak dalej. U nas tego nie ma. U nas jest carte blanche, nie mamy nic przygotowane, żadnego konceptu, w sensie historii, scenariusza, o czym chcemy gadać i tak dalej. Wszystko bierzemy ad hoc od publiczności na żywo, na występach. Oni podrzucają nam inspiracje i z tego, co oni nam podrzucają, wytwarzają się te historie, skecze, czasem historie, czasem skecze, bo są zasadniczo dwie formy. Są krótkie formy i długie formy. W najbardziej telegraficznym skrócie, długa forma to jest fabuła, spektakl komediowy, taki godzinka, półtorej, zależy jak zejdzie, który ma ciągłość, linię fabularną, są różne postaci, ich perypetie i tam szukamy w tym w czasie tworzenia tego komedii, a krótkie formy mają swoje zasady i reguły, które nas ograniczają w pewien sposób, stawiają przeszkody, z którymi my się borykamy w trakcie i to już też samo z siebie powoduje komedię i one są takie krótsze, te 3-5-minutowe.
1: Ale to mi się wydaje diabelnie trudne, bo nauczyć się tekstu, no to okej, rozśmieszymy tę publiczność, a tutaj nie mamy pewności, czy ona złapie ten żart.
0: To prawda i dlatego na pewno dużą wartością jest to, żeby poznawać publiczność. To znaczy, musimy potrafić ich wyczuć, wiedzieć, z czego się śmieją na początku, czyli my na początku spektaklu trochę ich tam badamy. Staramy się rzucać jakieś rzeczy, patrzymy, jak reagują. Kolega lubi stalkować, więc tak naprawdę...
2: Nie byłem ja. To była historia o mnie.
0: Tak naprawdę wiemy...
1: Pegasus jest wypuszczony.
0: Tak naprawdę wiemy dokładnie, kto siedzi gdzie na publiczności, mamy na nich haki, jak nie będą się śmiać, to ich dojedziemy po prostu. Ale tak bardziej serio, to faktycznie nie dla każdej publiczności gra się tak samo. Dodatkowo, i to też jest fajne, że uczymy się wyczuwać ich po prostu już tak instynktownie, czyli nie musimy na nich patrzeć, nie musimy ich koniecznie jakoś aktywnie słuchać. Po prostu w trakcie grania mniej więcej nasłuchujemy, co się dzieje i od razu reagujemy. Akcja, reakcja. Dzięki temu dość szybko staramy się wpasować w to, czego oni oczekują od nas, ale też w ramach tego, co my chcemy zagrać.
1: Mhm, ale macie jakiś taki punkt zapalny. Wychodzimy na scenę, zaczynamy od, nie wiem, jakiejś wrzutki, jakiejś zaczepki, jakiegoś pytania i od tego tak to płynie?
2: Zależy od formy. Zasadniczo zaczynamy od dżingla naszego. To jest rzecz, która jest stała. A potem, no, zależy, co akurtualnie gramy. Jeśli gramy na przykład krótkie formy, to wtedy robimy jakąś rozgrzewkę z publicznością, bo impro też jest sztuką żywą. To jest jej olbrzymi atut, że ta energia skacze jak ping-pong między nami a publicznością i im publiczność się lepiej bawi, tym nam się lepiej gra, tym im oni się lepiej bawią, tym i nam się znowu jeszcze lepiej gra i ta sobie tak krąży i się trochę napędza. Właśnie jakaś rozgrzewka, bardzo prosta, typu drzemy mordę, hałas, szałas, robimy jakiegoś tam... liczymy tak, naprzemiennie na 1, 2, 3, różne rodzaje rozgrzewki, tak żeby publiczność też się trochę rozruszała. No i jak oni się już trochę rozruszają, to wtedy wchodzimy w jakieś gry, typu, nie wiem, najprostsza gra do tłumaczenia w impro to jest na przykład gra tylko pytania. Polega na tym, że my, aktorzy, grają za pomocą tylko pytań. Okay. Prowadzą historię, fabułkę i tak dalej. Jeżeli ktoś za długo myśli albo powie zdanie twierdzące, co się zdarza, wbrew pozorom nie jest łatwe grać samymi pytaniami, to wtedy jest buu i osoba schodzi na koniec i wchodzi następna osoba, gra nową scenkę i wtedy bierzemy inspirację, pytamy właśnie publiczności, gdzie ma się dziać ta scenka. I wtedy na przykład bierzemy stację kosmiczną i mamy 3-4 scenki na stacji kosmicznej. Wyczerpuje nam się temat, bierzemy dobra, następna scena.
0: Tak, mamy stację kosmiczną i mamy dwie postacie. Ja mówię, gdzie lecimy? Leszek odpowiada.
2: Coś śmiesznego, na przykład.
1: Ha, ha, ha. Dobrze wam to wyszło.
0: Super wyszło, ale na przykład mamy też coś takiego jak dwugłowy ekspert, w którym mówimy pojedynczymi słowami i jednak całą wypowiedź konstruujemy naprzemiennie.
1: Ale to jest

0: niesamowite, bo tego nie da się powtórzyć, czyli każdy spektakl, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, jest tak. Wyjątkowy.
1: Spektakl show. Dokładnie tak, jest wyjątkowy, niepowtarzalny, nie da się go powtórzyć, choćby skały wiadomo co, to się nie da, absolutnie się nie da.
2: Ale co, bo ja nie rozumiem.
0: Jesteśmy w palecie to akurat.
1: Choćby skały stały.
0: Okej. Okay. No dobra, a czy mieszkańcy Trójmiasta mają do siebie dystans? No bo jak przychodzi taki człowiek na wasze show, no to on musi mieć trochę dystansu do siebie, no jak go zagadniecie, zapytacie o coś, on nie może siedzieć i milczeć.
2: No i właśnie tutaj, przynajmniej to będzie moja opinia, ale jak sobie tak patrzę na wskroś, na tę publiczność najczęściej, to nawet jeżeli zdarzy się jakaś osoba, jedna czy dwie, które powiedzmy nie do końca chcą się śmiać z siebie albo w ogóle generalnie przyszły tak trochę oceniać bardziej niż się śmiać, to cała reszta jednak jak idzie na występ komediowy, no to przyszła się bawić, przyszła się śmiać, przyszła na rozrywkę, przyszła odreagować po ciężkim tygodniu i w związku z tym zdecydowana większość stara się angażować, dobrze bawić i jest w tym z nami. A jeżeli dwie czy trzy osoby będą, powiedzmy, troszeczkę mniej zadowolone, no to no trudno, no nie jesteśmy w stanie trafić do każdego od razu, więc ale myślę, że mają dla siebie dystans.
1: Cóż tutaj. Za piękna wypowiedź z puentą na koniec, że mają jednak dystans do siebie.
0: Pięknie.
2: Tak.
0: Prawie jakbyś napisał rozprawkę.
1: Tak. Mają dystans definitywnie, tak jak mówił Marcin, przychodzą z nastawieniem, żeby się bawić. Nawet na prostym przykładzie ostatnio tak samo się bawią na żarty polityczne z lewej strony i tak samo się dobrze śmieją na żarty polityczne z prawej strony.
0: No właśnie, to było moje kolejne pytanie. Czy są jakieś tematy tabu, których lepiej nie poruszać, żeby nie urazić?
2: I to zależy z którą publicznością. Z jedną publicznością to będzie polityka, z drugą, nie wiem, seks. No jak gramy w przedszkolu, to seks to tak właśnie
0: średnio
2: oszczędzamy.
1: Odpada,
2: tak, tak. No. Tak. Polityka też tak nie wchodzi do końca. No ale w każdym razie, więc zależy od publiczności i to są te rzeczy, te subtelności, które trzeba wyczuć. Raczej staramy się nie przeginać z polityką.
1: Są rzeczy, których na przykład nie chcemy grać, albo raczej się ich unika, bo po prostu są mroczne, nie? A to jest raczej wesoła sztuka, fajna komedia. No, ludzie przychodzą się bawić, więc chcemy im dostarczyć rozrywkę, a nie jakiś katarzys. Jak chcesz katarzys, to idziesz do teatru, a nie na impro, nie?
0: Mhm. A są takie tematy pewniaki, które zawsze bawią, że po prostu wrzucicie to i wiadomo, że będzie beka.
1: Totalnie są.
2: Wejherowo?
1: Wejherowo. To jest numer jeden w Gdańsku.
0: A przyjeżdżają z tego Wejherowo?
1: Śmieszy nawet bez żartu, Wejherowo.
2: Tak, w ogóle nie trzeba nic, wystarczy, że powiesz Wejherowo.
1: Po prostu.
2: I wszyscy śmieją. Trochę jak, nie wiem, czy ja mogę na Antania, ale...
1: Zdradzę
2: nie? Jak powiesz, to też się wszyscy śmieją.
1: Nie zawsze. To no, ja mam, ona musi być z wyczuciem jednak, ta pani. Mhm. Najstarszy zawód świata musi paść z wyczuciem jednak.
2: Tak.
0: Takie soczyste musi być.
2: A najpiękniejsze miasto na świecie nie musi być z wyczuciem.
1: Absolutnie. Wystarczy
0: powiedzieć wejherowo.
1: No też proste żarty śmieszą, fekaliczne.
0: To zawsze bawi.
1: Więc są rzeczy, które są łatwe w graniu, że tak powiem. Nie?
0: No dobra, ale ile czerpiecie ze swoich...
2: Przepraszam, chłop przebrany za babę, jeszcze to musiałem powiedzieć.
0: Aha, to tak, to standard.
1: No. Że my się nie przebieramy.
2: Tak, ale no chłop grający babę w naszym przypadku, tak?
0: Okej, to jest pewniak.
2: Tak, facet, który powie coś wysokim głosem, tak.
0: No dobra, ale są takie sytuacje, kiedy na przykład wychodzicie, staracie się, gimnastykujecie, wiecie o co chodzi, i nagle ta publiczność siedzi. I tak wiecie, no, tak trochę gęsto się robi, nie?
1: Niestety się zdarza. Na szczęście rzadko, bardzo rzadko. Impro to jest mięsień, generalnie, zasadniczo. Im częściej się go używa, tym jest sprawniejszy, tym to przychodzi łatwiej, prościej. I impro ma też taką specyfikę, że sky is the limit. Nie ma limitu. Można, jest przy tym piękne, że na przykład może wyjść totalny amator, ktoś, kto nigdy nie robił improwizacji, nie trenował, nie zna technik, nie ma narzędzi do tego. Zagra z kimś, kto ma i to będzie najlepsza scena improwizacyjna na świecie. Szanse są jak 1 na miliona, ale jest taka szansa, że tak się może wydarzyć. Więc ta górna poprzeczka jest absolutnie, no nie ma jej. To zależy od dnia, od formy, od wielu mnóstwa czynników, jakie masz przemyślenia, jakie masz zdarzenia w ciągu dnia, mnóstwo rzeczy. Natomiast my przez treningi pod krew, łzy i na treningu staramy się podnieść ten poziom najniższej poprzeczki, tak żeby to nie spadało poniżej pewnego poziomu. I to się udaje. Natomiast czasem jakiś dziwny splot, wydarzy się rzecz, która nie siada. Ostatnio była taka sytuacja rok temu, za co jest mi wstyd do dzisiaj. To był spektakl, w którym wykorzystywaliśmy sztuczną inteligencję.
0: I na co ci to było?
1: Tak, więc sztuczna inteligencja nie umie robić,
0: nie umie w impro,
1: podkładu do impro. Nie. Zrobiła też nam psikusa, bo wpisywaliśmy prompty, które były przewidywalne na próbach, a na występie generował nam je zupełnie inaczej, więc totalnie nam to jakby też rozchwiało pewien koncept.
2: Tak, ale to też jest to, co teraz, o czym wspomniałeś, to przyszło mi do głowy też taki aspekt jak eksperymentowanie. Jakichś takich nowych formatów, nowych tematów, nowych źródeł inspiracji, tak jak ten ChatGPT, czy co, nie wiem, jakieś TikToki, czy cokolwiek. Jakby staramy się brać z tego, co tylko jest na rynku, co nam przyjdzie do głowy. No okej, jeżeli byśmy grali zawsze dokładnie tą samą formę, czyli załóżmy te gry, które mamy już ograne, no to bylibyśmy w tym naszej bezpiecznej bańce. Natomiast no, staramy się poza nią wychodzić i wtedy istnieje na pewno większe ryzyko, że coś się nie uda, że coś się rypnie, nie? Ale właśnie ćwiczenie tych podstawowych mechanizmów komedii, sztuki opowiadania historii, takiej bardzo, bardzo prostej w stylu jest bohater, ten bohater musi coś przejść, prawda, i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Mając to, możemy po prostu dbać o to, żeby ten poziom żadnego ze spektakli, nawet tego, który będzie całkowicie jakimś takim eksperymentem, nie spadł poniżej tej poprzeczki.
3: Magazyn lokalny.
0: I ponownie Dominika Bakura, wracamy do rozmowy z aktorami ekipy No i Fajnie. W tej części porozmawiamy o tym, czym się inspirują, przygotowując swoje show, o jakich scenach marzą i czemu impro ma problem, by przebić stand-up. Posłuchajcie. A jak często inspirujecie się swoimi historiami? Wiecie, takie, nie wiem, rodzinne, przyjacielskie anegdotki, które wydarzyły się w życiu, no, choćby w Mezowie, no, tam podejrzewam, że można by było wiele opowiedzieć.
2: Ja, wydaje mi się, że ze swojej perspektywy biorę czasami jakieś tematy, które mnie faktycznie bawią na co dzień i patrząc na ludzi i tylko chyba bardziej inspiruję się jednak...
0: Bo to jest takie ryzyko, że opowiesz o kimś i ta osoba to usłyszy.
2: No, ale to się i tak zawsze trochę przekształci, prawda? I tak przecież występując na scenie zawsze trochę opowiadamy o sobie i sprzedajesz jakieś rzeczy ze swojego życia trochę bardziej świadomie albo trochę mniej świadomie. Same postacie, które tworzę, szczególnie w długich formach, bo w długiej formie masz opcję na 1,5 godziny na to, żeby tworzyć jedną postać często, więc możesz dać jej jakieś drugie dno, powiedzmy, cokolwiek, to tam tak. Natomiast w grach to są już bardziej krótkie jakieś spostrzeżenia, żarciki, które widzieliśmy.
1: Ja bym powiedział, że ryzyko jest bardzo małe, żeby w ogóle to się wydarzyło, bo przede wszystkim w impro grasz z partnerem i on nie zna twojej historii, którą ty masz w głowie, więc reagujesz na bieżąco, więc jakiś tam element może się pojawić tego, bo nie jest to napisane, nie jest to stand-up, nie jest to kabaret, gdzie można wziąć jakąś sytuację jeden do jednego, trochę ją podkręcić i tam opowiedzieć ją, no co tutaj tego ryzyka nie ma, no bo...
0: No ja uważam, że dziewczyny stand-uperów mają, krótko mówiąc,
1: Tak, no...
0: I tak dalej. Nie?
1: Wiadomo. U nas tego nie ma, bo może ja sobie mam jakiś element historii w głowie, który odtwarzam, ale wtedy partner reaguje w jakiś inny sposób i już to idzie w inną stronę, więc to nie jest jeden do jednego. U mnie to działa tak, czasem zauważam, że po prostu tematy, którymi aktualnie się zajmuję, które mnie interesują, które zgłębiam, albo jakieś rozmowy, które odbyłem, to jeśli w jakimś tam kontekście są podobne, to czasem tak automatycznie, wiesz, szczególnie jeśli to były super błyskotliwe i zajebiste przemyślenia, to wtedy to rezonuje gdzieś tam.
2: To bardzo rzadko.
0: Koza to gasi tak. Od razu. Wszystko niszczy.
1: To było 3 lata temu. Jeszcze wcześniej niż ten spektakl słaby.
0: No właśnie, a jakby, dobra, okej, okay, mamy tego partnera, ty mówisz super błyskotliwą rzecz, mówisz, ale będzie dobrze, a ten to wszystko psuje.
2: Po to ćwiczymy razem, po to występujemy razem, żeby mniej więcej się wyczuwać i przestrzegać pewnych zasad w granicach rozsądku, tak? No, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na scenę, rozwija ją, no to nie staramy się mu od razu sprzedawać lepa na twarz i mówić, nie, stary, a tak naprawdę to nie jest pokój, tylko stacja kosmiczna, jak ktoś już miał tutaj zarysowaną postać. A on jest w szpitalu. Także zupełnie no, w ten sposób nie działamy. Natomiast no, też nie dajemy sobie, jako że to jest świat trochę sztuki, trochę impro, trochę jakiejś takiej wolności, no, to nie dajemy sobie takich twardych ram, że nigdy nie mogę powiedzieć, nie wiem, nie, albo nigdy nie mogę czegoś zmienić. No mogę, no bawmy się tym, ale w momencie, w którym już, nie wiem, w ciągu jednego spektaklu 10 razy Leszkowi popsuł wszystko zupełnie.
0: To by cię zwolnił.
2: Prawdopodobnie tak. Dzięki temu zarabiałbym dokładnie tyle samo, co wcześniej.
1: Ja bym powiedział, że u nas się na pewno już tak nie zdarza, bo przez lata wspólnej pracy i pewnych właśnie wpojenia pojęć nie torpedujemy swojej historii. Gramy, wspieramy się na scenie. To też jest w impro piękne, co mi się bardzo podoba, że my się wspieramy na scenie. Ja staram się grać tak, żeby Marcin wyglądał jak najlepiej. Marcin robi to samo w stosunku do mnie, albo nie, może robić to sam. W każdym razie no, my się mega wspieramy i nawet jak ktoś się wysypie, to wtedy się ratujemy i z tego wychodzą też bardzo śmieszne rzeczy często. Znaczy, czasem się ewentualnie może nie torpedujemy swoje historie, pomysły, że, ale challenge'ujemy je. Dajemy okay. małą przeszkodę i wtedy to jest przyczynek do tego, żeby poszło to dalej.
2: Jak ja to bardzo lubię. Puszczanie siebie nawzajem na miny. To jest piękne. Ale to nie w stylu, że chcę popsuć scenę, tylko chcę ją jeszcze albo wzbogacić, albo właśnie, to powiedziałeś, piękną polszczyzną zchallenge'ować.
1: Tak.
0: No właśnie, a jak często to wsparcie jest potrzebne w takich sytuacjach, kiedy no mamy zły dzień, a wieczorem jest występ. I teraz trzeba dać z siebie wszystko, nabiegać się na tej scenie i być zadowolonym, uśmiechniętym, a w środku wiadomo, jestem wkurzony.
2: Niestety to się zdarza, po prostu.
1: Tak.
2: Ja zawsze biorę dla siebie tę radę, która jest już trochę oklepana, ale ona ze mną najbardziej rezonuje, czyli to, że weź to do postaci i staram się, jeżeli faktycznie w długiej formie jest to trochę prostsze, w momencie, w którym mam po prostu jakieś tam nieprzepracowane emocje, to one lądują w postaci i ona robi się albo dziwna, albo ma jakąś mroczną część, albo coś takiego. Jeśli chodzi o komedię, to ewentualnie staram się to w jakiś absurd ubierać, albo w ogóle się odcinać. Więc natomiast da się, czy zawsze, nie wiem. Myślę, że 2 razy w życiu mi się zdarzyło, że mimo wszystko był to ciężki występ, ale kilka razy więcej zdarzyło mi się, że to zadziałało. Mhm. I że to było super katarzis, akurat czego miało nie być, chciałeś zabronić, ale było.
1: Ty możesz
2: przepraszam.
0: No ale właśnie, to impro może być terapeutyczne dla was.
2: O jest. Tak, to, no. Że nie powiemy tego teraz głośno, że to jest nie wiadomo jak wielkie katarzis dla każdego z widzów, to wcale nie oznacza, że dla mnie nie jest na scenie.
1: Mhm. Tak, no udany występ to jest super katarzis, razy 85. To jest mega, mega flow.
2: I Leszek to dokładnie wyliczył.
0: Dokładnie, bo tak zdziwiła mnie ta liczba.
1: Wypisałem dokładny wzór na to. No u mnie też się zdarzyło, ale nie ma metody na to. Pamiętam, miałem taki bardzo, bardzo zły czas i był to festiwal, więc nie mogłem jakby też się wycofać, bo pewne zobowiązania i tak dalej. To był chyba najlepszy występ, jaki dałem impro wtedy, a byłem bardzo w mrocznym miejscu, więc da się. W trakcie raz w ogóle pojechałem na spektakl, jak byłem w tym mrocznym miejscu, więc nie ma metody. Nie ma jakiejś metody. No, to jest, niektórzy mówią o tym, na przykład zdarzyło nam się w zespole parę razy, że ktoś mówi, słuchajcie, mam jakby gorszy dzień, potrzebuję trochę uważności i opieki. Jest wtedy okej, okay. Wiemy, mamy, robimy to, nie? Niektórzy czasem trzymają to w sobie, biorą to postać. Kurde, nie ma uniwersalnej metody. Da się, jest to na pewno trudniejsze. Czasem pomaga, czasem nie, pewnie też, ale bardzo, bardzo to jest takie niejednoznaczne.
0: A jaką publiczność lubicie najbardziej? Czy są to dzieci? No bo one są bardzo, powiedziałabym, szczere. One reagują dokładnie tak, jak impro by, można powiedzieć, oczekiwało. No bo są głośne, pytają, wiercą gdzieś wam.
1: Tak, no. Dzieci są bardzo wdzięczną publicznością. Żywą, prawdziwą, szczerą, reagującą. I dokładnie dla takich dorosłych najbardziej lubimy grać.
0: Dla tych, którzy są mentalnie dziećmi.
1: Tak.
0: A to nie jest tak, że sami trochę tacy jesteście?
1: Ja totalnie. Ja mam mentalnie z 8 lat.
0: Piona.
1: Max.
0: Ja 9.
2: No i weź się z nim użeraj.
0: Jeszcze nie płaci.
2: Ale jeśli chodzi o... No ja na przykład nie umiem grać dla dzieci za bardzo. Nie wiem, czy mogę się przyznać. Jak no, coś to wytniemy.
0: Jak coś to wytniemy, no.
2: Dobra. To ja nie umiem do końca grać dla dzieci, ponieważ ja wchodzę za często w ironię.
0: Za często mówisz o seksie.
2: I tak, dokładnie. Nie, nawet nie. No bardziej chodzi o to, że dla mnie humor jest mocno skoncentrowany wokół ironii, a to... trochę za dużo,
0: nie kuma.
2: Nie?
1: Tak, no, dla dzieci dla trzeba dziecka. Grać prościej, używać prostszych słów, niezabawy słowem.
2: Tak.
1: Dla dzieci na przykład jak gramy, to wtedy już bierzemy te rekwizyty jakieś, żeby one miały koneksję z postacią. Mhm. Więc to jest jakaś tam czapka wilka, pelerynka.
0: To no, czapka wilka bawi, to no, jest jakby super sprawa.
1: Mamy wtedy przygotowane rekwizyty i w trakcie wcielamy się w postacie na bazie rekwizytów. Nie?
2: A, no ja bajek nie oglądałem, to dlatego
1: tak,
2: też.
1: Więc...
0: Jezu, no. Jak to, żadnych?
1: Na przykład Król Lwa nie oglądał
2: nie
1: do dzisiaj.
0: Spoko, ja też nie oglądałam.
2: Mulan nie oglądałem.
0: O nie! A Toy Story?
2: Toy Story widziałem.
0: No i bardzo.
2: Ale do Disneya nie ogarniam po prostu.
0: No to dzieci to tak średnio.
2: No, no właśnie, dlatego ja tam się staram nie mówić za dużo, jeśli chodzi o te dzieci, bo no niepotrzebnie. Ale to jakby to jest raczej moja słabość. No to nie mogę powiedzieć, że to jest słabość dzieci, że one nie rozumieją tego, co ja chcę
0: dzieci są
2: przekazać.
0: Tak.
2: Nie?
1: No bardziej satysfakcjonujące, przynajmniej dla mnie, impro jest granie dla dorosłych. Bo no, można większych, więcej narzędzi użyć do tego, żeby stworzyć tą komedię czy historię, a do dzieci raczej prosto, trzeba się troszkę jednak ograniczyć, mimo wszystko. Ale jak gram spektakle dramatyczne dla dzieci, to jest super, to uwielbiam dla nich grać. Są przekochane, przeurocze, fantastycznie reagują, top publiczność.
0: A na co dzień, na jakich scenach można was spotkać? Gdzie gracie?
1: Głównie w 107, to jest nasz dom, nasz home team. Tam się dużo rzeczy dzieje komediowych i my tam od wielu lat, od początku w zasadzie grywamy. Przynajmniej raz w miesiącu można nas zobaczyć i aktualnie jeszcze w Indeksie, w klubu kawiarni. To są takie nasze dwa miejsca, w których głównie można nas aktualnie zaobserwować w działaniu scenicznym.
0: A są takie osoby, które przychodzą regularnie?
1: Mamy nawet takich freaków,
0: panów,
1: których serdecznie pozdrawiamy i wysyłamy mnóstwo...
2: Dobrze, że pomachałeś. Bardzo.
0: To pomogło.
1: Mnóstwo serduszka, tak. Ale że pojawiło się to w intencji głosu, którzy przychodzą na wszystko praktycznie.
0: I wtedy dla nich trzeba ciągle coś nowego, no bo oni już znają te wasze żarty.
1: No my cały czas gramy coś nowego, bo to jest tak jak na początku mówiłaś, że nie da się powtórzyć niczego. Więc za każdym razem mają nową, świeżą rzecz i przychodzą, nie nudzą się, jest chyba spoko. Skoro wciąż przychodzą po ilu? 7 latach?
2: 7 lat, no.
0: To jest dużo. A jak widzicie się za kolejne 7? Jaka scena byłaby dla was tą wymarzoną?
1: Ja mam swoją wymarzoną.
2: Albert Hall?
1: Nie. Przyziemnie. Filharmonia Bałtycka.
0: Okej.
1: Okay. To jest tak, to jest totalnie
0: lokalnie,
1: moje marzenie.
0: Lokalnie, patriota.
1: Tak.
0: Gdzie tam, jakie tam?
1: To jest
0: Alberty.
1: Zaawansowana
2: Wejherowska filharmonia.
1: Historia.
0: Tam jest Kaszubska.
2: No, Kaszubska,
1: właśnie.
2: Przepraszam.
1: Ja tam miałem... śmieszna historia, bo ja w Filharmonii Bałtyckiej miałem swój oficjalny sceniczny debiut improwizacyjny.
0: Myślałam, że powie, że sprzątał czy coś.
1: Swój debiut impro właśnie z tą
2: i zobacz, jak skończył.
0: No.
1: I mam takie marzenie wewnętrzne, mocne, żeby wrócić tam ze swoim pełnoprawnym impro i zagrać tam.
2: Tak, ale no, te duże miejsca to jest bardziej takie coś, co byśmy chcieli osiągnąć. Natomiast czy to będzie największy fan, największa zabawa dla nas, występ na takim wielkim wydarzeniu, pewnie więcej stresu, inaczej zupełnie się gra. Myślę, że te swojskie występy, które mamy tutaj na te kilkadziesiąt osób, możliwe, że będzie ciężko je przebić kiedykolwiek, jeśli chodzi o poziom endorfin, który jakby dostarczamy sobie nawzajem.
0: No ale patrząc na to, jak w Polsce sławny zrobił się stand-up, to impro też ma szansę.
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: Bo już tłumaczę, jest bardzo dużo czynników, które się na to składa. Przede wszystkim pierwszy, tak, podstawowy.
2: Masz minutę.
1: 8. Impro w Polsce jest dłużej niż stand-up.
0: Okay.
1: To jest już dłuższa sztuka, która jest bardziej, no jest dłużej u nas trwa rozwijanie impro niż stand-upu. Stand-up jest młodszy, więc już stand-up przekroczył impro w kontekście popularności tego i tak dalej. No i rzecz zasadnicza, główna, impro jest sztuką żywą, ma ten żart sytuacyjny. Bardzo dużo impro traci poprzez szkieło ko kamery. Stand-up, niektórzy nawet sobie po prostu słuchają. Mhm. I po prostu stand-up jest YouTube'owy,
0: podcastowy.
1: Impro mniej. Żeby impro dobrze pokazać, to trzeba naprawdę dużych kosztów, żeby to zrobić. Trzeba paru kamer, trzeba dynamicznych ujęć, trzeba operatora, potem trzeba to wszystko zmontować, dobrego dźwięku i tak dalej. A żeby stand-up się jakoś tam załapał, stawiasz jedną kamerkę, jakiś tam dźwięk z bulbulatora i ludzie to oglądają, nie?
0: Bulbulator.
2: Ale też ostatnio taka parka do nas podeszła i mówi, że no, że właśnie oni chodzili trochę na stand-up, kabaret, chyba nawet nic nie mówili o kabarecie.
0: Ale można wyciąć.
2: Ale no, załóżmy. W każdym razie stand-up zrobił się dla nich trochę zbyt wulgarny i trochę ich już męczył, w sensie monotonii tematycznej tak naprawdę. No bo tak trochę jest, przynajmniej przy części rynku stand-upowego, bo oczywiście, że nie wszyscy. I no i że właśnie jak przyszli na nas, to mieli wreszcie, że mogli się pobawić przy czymś innym, więc jakby brnę do tego, że jest taka luka między, prawda, kabaretem a stand-upem, natomiast to jest bardzo trudne, żeby to było medialne, tak jak Leszek powiedział. I jeszcze tylko chciałem powiedzieć...
0: A, dodaj pewnie.
2: Ale nie pamiętam co.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Nasze morze jest jednym z pięciu najbardziej zanieczyszczonych na świecie. Co my jako mieszkańcy Pomorza możemy zrobić, by poprawić sytuację Bałtyku? Jaki wpływ na kondycję naszego morza mają deweloperzy i turyści? O tym porozmawiałam z Tomaszem Kijewskim z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Posłuchajcie.
2: Dzień dobry, Tomasz Kijewski, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
1: Gdybyśmy mieli ocenić kondycję Bałtyku, jaka ona jest?
2: Nie jest dobra. Niestety Bałtyk jest bardzo małym, bardzo płytkim morzem i wszelkie zmiany, które się dzieją w Światowym Oceanie, w tym Bałtyku, jakby się ogniskowały z dużo, dużo większą siłą.
1: Co my jako mieszkańcy właśnie Bałtyku, tutaj okolic, możemy zrobić, żeby poprawić tę sytuację?
2: Presje na Morze Bałtyckie są bardzo różnorodne. Trudno powiedzieć, co szeregowy człowiek może zrobić, żeby duże morze odczuło to jego działanie. Natomiast dbałość o pozostawianie o śmieci przede wszystkim, o to, żeby nie zaśmiecać plaż i środowiska, jest takim chyba najbardziej podstawowym naszym działaniem. Doskonale też byłoby mieć na uwadze działalność organizacji, które wspierają ratowanie bałtyckiej przyrody, bo jeżeli im pomożemy, to będziemy po prostu napędzać ich, będziemy dmuchać im w żagle w taki sposób, żeby temu Bałtykowi było lepiej. Generalnie największym zagrożeniem dla Bałtyku jest spływ substancji nawozowych, czyli przenawożenie Bałtyku, które prowadzi do zakwitów i znaczącego ograniczenia bioróżnorodności w tym morzu. Więc jeżeli będziemy wytwarzać presję w kierunku uwolnienia rzek, tak żeby ta woda spływająca z lądów do Bałtyku oczyszczała się po drodze, zamiast wnosić fosfor i azot do tego morza, to będzie chyba najlepsze działanie.
1: Ale można powiedzieć, że największym zagrożeniem dla Bałtyku jest po prostu człowiek?
2: No niestety człowiek jest największym zagrożeniem dla przyrody na całym świecie, a dla Bałtyku tak, jak najbardziej.
1: Te takie małe kroki, które my możemy wykonywać jako mieszkańcy, to co pan powiedział na początku, czyli choćby zabieranie tych śmieci z plaży.
2: Zabieranie śmieci plaży, wywieranie też presji takiej, żeby jak najbardziej rozwijać ten ruch turystyczny, bo to w jaki sposób skonstruowane są, nie wstydźmy się tego słowa, skonstruowane są plaże w Trójmieście, zupełnie odbiega od naturalności takiego środowiska, bo jeżeli plaża jest poddana refulacji, ta bioróżnorodność wokół plaży i po jednej, i po drugiej stronie spada drastycznie.
1: A to nie jest tak, że trochę człowiek za bardzo chce wpływać na naturę?
2: No niestety tak. Z jednej strony korzystamy z jej dobrodziejstw, a z drugiej strony chcąc na przykład uprawiać sporty wodne, musimy wykaszać trzcinowiska, żeby zrobić plaże dostępne dla tych sportowców i miłośników przyrody bądź co bądź. Więc tutaj w tych konfliktach musimy się w jakiś sposób odnaleźć i pozostawić trochę swobody tej naturze.
1: No choćby kwestia klifu w Orłowie.

0: Wróciły tam łąki traw morskich, zaczynamy obserwować morszczyn, który był kompletnie wymarły na polskim wybrzeżu, więc sama instalacja oczyszczalni ścieków, która się przydarzyła w ciągu ostatnich 20 lat, zdecydowanie poprawiła tę sytuację.
1: To, co żyje w Bałtyku, jaki mamy my wpływ na to?
0: Dość duży mamy wpływ chociażby przez gospodarkę rybacką, bo jeżeli eksploatujemy zasoby rybne w nadmierny sposób, w sposób niezrównoważony, to zaburzamy równowagi w ekosystemie. A jeżeli równowaga w ekosystemie zostaje zaburzona, to on zostaje przemodelowany od podstaw całkowicie.
1: Czyli przeławianie,
0: szczególnie te duże statki, które trałują i wybierają wszystko z tego morza, to jest dosyć poważny problem.
1: No właśnie, czasami pojawiają się takie bardzo spektakularne nagłówki. Niedługo zabraknie jakiejś tam ryby w Bałtyku.
0: Niestety tak. Na szczęście są organizacje, które nadzorują tę działalność i określają kwoty połowowe. No niemniej jednak pod naciskiem lobby, pod naciskiem biznesu tak naprawdę, wciąż nie jest to zrównoważone.
1: No ale tutaj dochodzi do wielu konfliktów właśnie na linii choćby osoby, które pracują w rybołówstwie.
0: No niestety tak, trudno zaprzeczyć ich potrzebom, ale musimy też mieć na uwadze to, że nie tylko samo rybołówstwo jest tą presją dla środowiska morskiego, ponieważ fakt, że Bałtyk się nagrzewa dwukrotnie szybciej niż przeciętnie ocean, sprawia, że jest to dodatkowe zaburzenie dla tego morza. Więc jeżeli dokładamy związki azotowe, fosfor, jeżeli dokładamy jeszcze przełowienie, to ten ekosystem nie ma szans się utrzymać w takiej formie, do jakiej przywykliśmy. I tak naprawdę, kiedy podobnie jak skończył się dorsz, bo dorsza już nie można łowić na Bałtyku od kilku lat, może się to zdarzyć z innymi gatunkami. Jeżeli nie będziemy o to dbali, to ci rybacy tak czy owak stracą swoją pracę.
1: Mnie najbardziej przeraża ten wątek wakacji, kiedy na przykład instalowane są te kosze w marinach i w ciągu jednego dnia jest on cały zapełniony butelkami, puszkami.
0: No niestety ludzie kompletnie o to nie dbają. Trudno mi zrozumieć, co powoduje człowiekiem, który beztrosko wyrzuca śmieć do środowiska, czy przez burtę, czy w jakikolwiek inny sposób. Staramy się i my tutaj w instytucie i wszyscy aktywiści w jakiś sposób uwrażliwić ludzi na to, że jednak wyrzucanie śmieci do środowiska to jest bardzo słaby obyczaj.
1: To jest temat, który się powtarza, pogarsza, poprawia?
0: I tu znowu troszeczkę optymizmu, bo okazuje się, że w ciągu ostatnich 30 lat zanieczyszczenie śmieciami, szczególnie plastikowymi, Morza Bałtyckiego nie wzrosło. W przeciwieństwie do całej reszty świata tutaj nie jest tak tragicznie. Oczywiście cały czas mogłoby i powinno być lepiej. Chyba tylko edukować, no bo ludzie, którzy mają to w głowie i dbają o to, żeby śmieci nie trafiały tam, gdzie nie powinny, będą to robić. A ci, którzy nie mają takiego nawyku, no cóż, może trzeba im to wytłumaczyć. Może niekoniecznie przymuszać nawet, czy karać, ale powiedzieć, jakie to jest ważne.
1: A kwestia na przykład właśnie wraków, albo kwestia pozostałości, wiadomo, po II wojnie światowej, na dnie Bałtyku. Jak dużym jest to problemem?
0: Wrak sam w sobie problemem nie jest, ponieważ przy tym przeoranym przez lądolód dnie Bałtyku każde urozmaicenie dna stanowi jakieś atrakcyjne miejsce dla życia. Tam osadzają się rozmaite organizmy, tam lubią się chować ryby. No ale oczywiście to ma miejsce, to jest bezpieczne dopiero wtedy, kiedy sam wrak nie zawiera toksycznych substancji, takich jak, nie wiem, paliwa na przykład. Tutaj w Zatoce Gdańskiej mamy dwa takie poniemieckie wraki, które, no cóż, mają pewną zawartość paliwa i to paliwo powoli się z nich wydostaje. W tej chwili nie grozi to katastrofą. My cały czas mamy nadzór nad tymi miejscami, nad tymi wrakami, obserwujemy, co tam się dzieje. Trzeba podjąć mądre, dobrze zaawansowane techniczne działania, żeby poradzić sobie z tym problemem. W tej chwili nie grozi nam gwałtowne jakieś załamanie tej sytuacji, ale musimy mieć to na uwadze i musimy tworzyć technologie, które pozwolą nam te wraki w jakiś sposób zabezpieczyć.
1: A jest realna szansa je wyciągnąć?
0: Wyciąganie wraków to jest naprawdę bardzo ryzykowna akcja. Tu by było trzeba w jakiś bardzo delikatny sposób odpompować to paliwo. Wydaje się możliwe, chociaż no, w tej chwili nie mamy opracowanych żadnych technologii, które by to pozwalały bezpiecznie zrobić, a jeżeli zaczniemy to robić w sposób zbyt nieprzemyślany, to może to doprowadzić do katastrofy. To samo jest zresztą z tą bronią chemiczną, którą również w rozmaitych projektach naukowych tutaj w Instytucie nadzorujemy.
1: No właśnie, jak wygląda ten nadzór? Bo to mnie najbardziej interesuje. Wy kontrolujecie te miejsca? Jak to wygląda tak technicznie od kuchni?
0: Przede wszystkim mapowane są te miejsca, czyli lokalizujemy wszystkie miejsca, gdzie

0: ta broń chemiczna się znajduje. Spuszczamy tam automatyczne urządzenia, które pobierają próbki, żeby zorientować się, jak intensywny jest wyciek tych substancji. Tu od razu powiem, że one bardzo słabo się rozpuszczają w wodzie i bardzo powolutku przenikają do łańcucha troficznego, więc o ile są wykrywalne w organizmach żywych, to nie stanowią jakiegoś bezpośredniego, masowego zagrożenia dla środowiska Bałtyku. Natomiast z całą pewnością trzeba będzie w jakiś sposób je zabezpieczyć, czy to przez wydobycie, czy to przez przykrycie jakimiś sarkofagami. Te technologie również są w tej chwili, mówię o wszystkich państwach europejskich, nie tylko, znaczy bałtyckich, nie tylko o Polsce. Te technologie znów są jeszcze nierozwinięte na tyle, żeby ktoś miał śmiałość je stosować, ale wiem, że są opracowywane, że sztab ludzi działa w tym kierunku, żeby ten problem zlikwidować.
1: A jak ważna jest współpraca krajów bałtyckich?
0: Wszystkie kraje bałtyckie zrzeszyły się w organizacji, która się nazywa HELCOM, czyli jest to Komisja Helsińska, taka jest oficjalna nazwa tej organizacji. I tam grupa naukowców zajmujących się tymi problemami, grupa polityków, osób zarządzających także od strony gospodarki, radzi, w jaki sposób funkcjonować wokół Bałtyku, tak by nie pogarszać stanu tego środowiska, a nawet je polepszać i pomagać mu się regenerować.
1: A dla Was, osób, które mają styczność z Bałtykiem, badają go, są ciągle sytuacje, które zaskakują?
0: Zaskakują jak zaskakują. Są sytuacje, które martwią, bo kiedy wydobywamy próby osadów dennych z większej głębokości Bałtyku, to w coraz większej liczbie miejsc dowiadujemy się, że tam są pustynie beztlenowe, że tam jest siarkowodór i no, znaczna część dna Bałtyku jest niestety przykryta tymi strefami beztlenowymi, gdzie życie takie, jakie lubimy, nie może się rozwijać. To nie znaczy, że one są zupełnie pozbawione życia, no bo przecież są bakterie beztlenowe, są nicienie, które sobie jakoś sobie z tym radzą, ale nie tego oczekujemy od morza.
1: Co jakiś czas pojawiają się takie spektakularne też nagłówki. Bałtyk nas zaleje. I co wtedy?
0: Poziom wody w oceanie będzie się oczywiście podnosił i tak samo będzie się podnosił poziom wody w Bałtyku. Z tym możemy sobie radzić bardzo łagodnie poprzez ograniczanie emisji dwutlenku węgla, ale przede wszystkim powinniśmy się przystosować do tego, że ta woda będzie coraz wyższa. Niestety muszę przyznać, że podejmowane działania w tym kierunku są co najmniej niewystarczające. Nie ma mądrego planowania w tym kierunku, czy to chodzi o rozbudowę miast, czy rozbudowę portów. Wciąż tego brakuje i jakoś nie możemy się temu nadziwić.
1: No właśnie, jak ważne jest, żeby podczas tych wszystkich inwestycji, które dzieją się choćby w Gdańsku, w Gdyni, rozbudowa, nie wiem, osiedli niedaleko właśnie morza. Co zrobić, żeby zadbać o morze i jednocześnie, no wiadomo, satysfakcjonująco dla nas, tak, dla rozwoju miast?
0: Wydawałoby się to bardzo proste, żeby w planach zagospodarowania uwzględnić to, że poziom morza się podniesie, uwzględnić to, że wokół Bałtyku powinny istnieć jakieś enklawy przyrodnicze. Natomiast dużo większym problemem jest ten stan zastany, bo bardzo ważne, kluczowe instalacje, które znajdują się w Gdańsku, takie jak rafineria albo oczyszczalnia ścieków, położone są na terenach, które nieodwołalnie ulegną kiedyś silnemu sztormowi i zaczną być zalewane. I to będzie bardzo duży problem dla Gdańska.
1: A to nie jest tak, że my nie traktujemy Bałtyku poważnie?
0: Zwykłe mówić, że ludzie środowisko morskie traktują bardzo powierzchownie. Znaczy taka duża, mokra płaszczyzna i tak naprawdę nie bardzo sobie zdajemy sprawę, jak bogate i jak ważne jest to życie pod tą powierzchnią wody. Rzeczywiście nie traktujemy poważnie oceanów i to nie jest kwestia Polski czy Europy, to jest kwestia globalna.
1: I takie miejsce, gdzie możemy się wykąpać, jak akurat nie ma sinic?
0: No jak akurat nie ma sinic, możemy się wykąpać, ponarzekać na zbyt ciepłą albo zbyt zimną wodę, a tak naprawdę no, zdajmy sobie sprawę z tego, że na dnie oceanu było mniej ludzi niż na Księżycu. Tak naprawdę nie znamy do końca swojej planety. Gorzej jest pod tym względem, że Bałtyk się ogrzewa i są tutaj coraz lepsze warunki do powstawania zakwitów sinic. Natomiast lepiej jest pod tym względem, że masowa instalacja oczyszczalni ścieków wokół Bałtyku i nie tylko zresztą poprawiła sytuację, poprawiła czystość wody spływającej do tego morza.
1: Co byłoby najlepsze dla Bałtyku w tym momencie?
0: Najlepsze w tym momencie dla Bałtyku byłoby uwolnienie rzek. Stworzenie terenów zalewowych, pozwolenie, żeby bobry stawiały tamy, żeby tereny podmokłe były tak naprawdę podmokłe. Tam, gdzie ta woda spływająca do Bałtyku będzie się oczyszczać.
1: Ale to się nie opłaca deweloperom.
0: Deweloperzy będą musieli zmienić swój sposób myślenia wobec tego, że coraz częściej będą zdarzały się katastrofy naturalne. Znaczy, jeżeli ktoś decyduje się na budowanie osiedla na terenie zalewowym, to musi mieć świadomość tego, że to osiedle pójdzie pod wodę prędzej czy później. Bałtyk jest bardzo małym, bardzo płytkim morzem i wszelkie zmiany, które się dzieją w Światowym Oceanie, w tym Bałtyku, jakby się ogniskowały z dużo, dużo większą siłą. Największym zagrożeniem dla Bałtyku jest spływ substancji nawozowych, czyli przenawożenie Bałtyku, które prowadzi do zakwitów.
1: I dziękujemy panu Tomaszowi Kijewskiemu z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie za naprawdę porządną dawkę wiedzy o Bałtyku. A przed nami druga część rozmowy o kondycji naszego morza. Teraz dołączy do nas Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Co byłoby najlepsze dla naszego morza? Czy kluczową rolę powinna odegrać tutaj edukacja najmłodszych? I czemu brak toalet na polskich plażach to jeden z największych błędów? Zostańcie z nami, zapraszam Dominika Bakura. Słyszymy się za sekundkę.
2: Magazyn lokalny.
1: I do naszej rozmowy o kondycji Bałtyku dołączył Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. W tej części porozmawiamy o tym, jak ważna jest edukacja najmłodszych. Pokażmy dzieciom, że Bałtyk to niebezkresny obszar, powiedział mi Zieliński.
3: Według mnie najlepsze, co mogłoby się przydarzyć oceanowi i Bałtykowi, to w szybkim czasie zwiększenie świadomości prośrodowiskowej, proekologicznej całych społeczeństw. I teraz daję tu kilka takich przykładów, które mam tutaj z naszego podwórka latem. Wbrew pozorom plaża w Sopocie jest bardzo czysta, bo o 6-5 rano przejeżdża traktor, który orze całą plażę i naprawdę jak chcieliśmy mieć warsztaty plażowe latem zeszłego roku, to nie mogliśmy znaleźć śmieci, które chcieliśmy wykorzystać jako przykład do lekcji edukacyjnej. Natomiast po sezonie już to zupełnie inaczej wygląda. I okej, to funkcjonuje, natomiast sezon nie jest tylko i wyłącznie wyznacznikiem tego, co się dzieje nad morzem. Drugi przykład daje braku świadomości, to jest oczywiście to, co się wydarzyło z Odrą. Jeżeli ktoś miałby elementarne przyzwoitość wobec natury, to tej przysłowiowej wajchy by nie przeciągnął i nie wlał tego, co wlał do Odry i nie zabiłby tej rzeki. W związku z tym tak samo to funkcjonuje z morzem, z oceanem. Po prostu, jeżeli zaczniemy postrzegać to jako środowisko, na którym nam zależy, wobec którego mamy jakąś empatię, to wtedy wszystko będzie zupełnie inaczej wyglądać. Świadomość człowieka jest bardzo dziwna. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo, ale niedawno klif się zawalił w Orłowie, ten słynny, ikoniczny klif. Byłem tam zobaczyć, jak to wygląda. Urząd Morski postawił bariery z tablicą. Prosimy nie wchodzić, bo to jest zagrożenie i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym tłumy ludzi omijały barierę, mam zdjęcia, i eksplorowały tenże klif. No więc jeżeli tak będziemy traktować środowisko, w tym także ocean i morze, no to niestety to będzie tak wyglądać. Z jakiegoś powodu planetę mamy czynioną nam poddaną i możemy sobie z nią robić, co chcemy. Niewykluczone, że to jest kwestia na lekcję przyrody. Zamiast się uczyć o nie wiem, układach krwionośnych glizdy czy innego stworzenia, które niewątpliwie jest ważne dla naszej planety, może właśnie takiej podstawowej empatii do środowiska naturalnego powinniśmy się uczyć, dotykać i wąchać i po prostu mieć to wbite w głowę, że nie należy mu szkodzić.
1: To właśnie chciałam zapytać o to, jak ważna jest ta edukacja wczesnoszkolna, gdzie jesteśmy dziećmi, mieszkamy nad morzem i nikt nie zabiera nas na plażę, żeby pokazać, jak ważne jest to środowisko, w którym żyjemy.
3: No, dla mnie to jest w ogóle klucz. No, mieszkamy wszyscy tutaj i pracujemy nad morzem, natomiast gdyby pani zrobiła pewnego rodzaju ankietę wśród dzieci ze szkół lokalnych, to zapewniam panią, że wyszłoby tak, że generalnie to jest takie powiedzenie sun, sand, sea. czyli morze, piasek, słońce. I to jest takie postrzeganie naszego Bałtyku. Oczywiście to jest trochę łatwo tak postrzegać Bałtyk, bo wychodzenie na plażę i spojrzenie w morze, no to wydaje się, że jest to bezkresny obszar i mamy go nieskończenie wiele, tej wody. Podczas gdy właśnie jakieś takie pokazanie dzieciom już od najmłodszych lat, że tej wody mamy tak naprawdę tyle, co kałuża, i ta woda naprawdę jest bardzo, bardzo intensywnie eksplorowana przez człowieka, przez wszystkich ludzi, którzy mieszkają dookoła, a także z innych regionów, bo przez rzekami wpływa mnóstwo tego, co wyprodukują społeczeństwa dalsze od morza, no to wtedy myślę, że te dzieci mają już możliwość jakiegoś zupełnie innego postrzegania i działania w stosunku do środowiska.
1: Ja najbardziej lubię ten moment latem, kiedy przyjeżdżają Ślązacy, jest 2 stopnie, oni wchodzą do morza, wchodzą i jest do kolan i mówią, co tak płytko, ja chcę pływać.
0: Tak, no Bałtyk jest płytkim morzem i to jest niestety też jedna z jego słabości. Średnia głębokość Bałtyku to 52 metry, sąsiednie Morze Północne już ma 90 metrów, a średnia głębokość przez ocean to jest 3,5 kilometra. Więc faktycznie mamy do czynienia z taką płytką kałużą, z jeziorem polodowcowym, do którego dostała się morska woda. I te wszystkie czynniki, łącznie z naszym oddziaływaniem, świadczą o tym, że Bałtyk jest naprawdę bardzo wrażliwym ekosystemem. Musimy o niego dbać.
1: Czyli przydałoby nam się trochę empatii.
3: Nie tylko trochę, ale bardzo dużo empatii jest nam potrzebne, ale też mądrego zarządzania całym obszarem, terenami nadmorskimi. Już wspominała Pani o deweloperach, ale nawet tak prozaiczna rzecz jak toalety i prysznice plażowe. Proszę zwrócić uwagę, idąc sobie od Brzeźnia do Gdyni, nie ma albo są pojedyncze miejsca, gdzie są ogólnodostępne toalety. Wszystkie są płatne, natomiast bardzo często Urząd Morski sugeruje, że przecież są restauracje. No więc no nie jest to mądre zarządzanie środowiskiem, aż trudno nawet czasami się dziwić, że naród eksploruje wydmy lub też korzysta z morza, bo czasami kolejki, które obserwuję sam, są tak długie, że no, szczególnie myślę, że dzieci nie są w stanie stać w takich długich kolejkach. No więc zupełnie taka prosta rzecz, też jest to rodzaj jakiejś empatii do współobywateli, no zaplanować jakieś mądrze funkcjonujące systemy sanitarne, które w efekcie nam wszystkim wychodzą na dobre, prawda?
1: No właśnie, to jest niesamowite, bo na przykład w Niemczech całe wybrzeże jest w toalecie. Tam co kilometr jest toaleta, a u nas jest standardowy tekst: Jasiu, do morza.
0: No, niestety tak. Prosta rzecz, którą można by łatwo zmienić.
3: Tak, bo jedyna naturalna przeszkoda dla spiętrzeń sztormowych, które mogą być dewastujące dla takiej plaży w Sopocie, no to są właśnie te wydmy. No więc jeżeli naród będzie korzystał z wydm, będzie rozkopywał, no to jest absolutne bezpośrednie przełożenie na zagrożenie dla nas tutaj mieszkających po drugiej stronie wydm.
1: A teraz z Bałtyku przenosimy się na gdyńskie drogi, bo właśnie gdyńskie trolejbusy mają 80 lat. Posłuchajcie ich historii.
4: Tomasz Labuda, zastępca prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.
1: 80. urodziny, no okrągła impreza.
4: Tak, okrągła impreza. Dla nas bardzo ważna, bo działamy w myśl hasła tradycja i nowoczesność. I dlatego też świętujemy tradycyjne obchody, jak i również rozwijamy się w sposób dynamiczny.
1: No właśnie, ten najstarszy pojazd u Was, jakim dysponujecie to?
4: To jest Zaurę z roku 57. Co prawda jest to pojazd, który nigdy nie jeździł w Gdyni, ale mamy go w swojej stajni zabytkowej. Natomiast ten pojazd, w którym się znajdujemy, jest to Skoda 9TR z roku 75.
1: To jest niesamowite, bo te pojazdy są świetnie utrzymane. One są jakoś odświeżane.
4: Tak, te pojazdy są utrzymywane w zajezdni pieczołowicie przez naszych pracowników, którzy mają też wieloletni staż pracy. Wielodziesiąt lat pracowali w firmie, niektórzy nawet około 50. Wymaga to dużej troski, tym bardziej, że pojazdy te tylko są użytkowane w okresie letnim, pomiędzy majem a wrześniem.
1: No właśnie, to jest niesamowite, bo w wakacje zdarza mi się spotykać osoby, które mówią, że specjalnie przyjechały do Gdyni, żeby w niedzielę, właśnie w wakacje, przejechać się takim pojazdem.
4: Tak, cieszymy się, z czego się cieszymy, nieustającą zainteresowaniem turystów, ale też i mieszkańców Gdyni. Ilekroć wyjeżdżamy tymi pojazdami, nawet teraz przyjeżdżając na tą uroczystość, to spotykamy się z dużą jakimś takim poruszeniem, kiewaniem do nas, robieniem sobie zdjęć. Także to się wpisuje i na zawsze już chyba w miasto Gdynia.
1: No właśnie, tu jedna pani szła i mówiła: o Jezu, to jeździ.
4: Tak, to jeździ. No tak jak mówię, no tradycja jest dla nas ważna, jednak to jest nasza spuścizna i w związku z tym kultywujemy to, będziemy to dalej utrzymywać, rozwijamy pojazdy, które kolejne wychodzą z eksploatacji i mają też swój pierwiastek jakiś, powiedzmy, zabytku. Pozostawiamy, odrestaurowujemy i takich pojazdów już mamy około 6 pojazdów w naszej flocie.
1: To musi być pewnego rodzaju hobby, zamiłowanie, żeby właśnie takimi pojazdami się zajmować.
4: To jest jedno i drugie. To jest też pewnie sentyment osób, które się tym zajmują, bo one jak pracowały 40-50 lat, to używały te samochody, pojazdy, tak, trolejbusy. Na nich pracowały, jeździły do pracy. Przecież to tradycja trolejbusowa, najstarsza komunikacja w Polsce, jeśli chodzi o trolejbusy, bo są trzy miasta w Polsce: Lublin, Tychy i Gdynia. No to wiąże się z tym, że jest to pewnego rodzaju tradycja, nie ma tego wiele i nawet pewnego rodzaju zaszczyt dla tych pracowników, że mogą przy tym pracować.
1: No właśnie, a co się czuje, kiedy siedzi się w takim pojeździe, bo nasi słuchacze tego nie widzą?
4: To może pani redaktor powie, bo mi dosyć często się to zdarza, ale nawet jadąc na tą uroczystość, no widać tą różnicę, tak? No nie ma tego komfortu jak dziś, nie ma klimatyzacji, odbywa się ten cały proces jazdy na sposób taki szarpany, bym powiedział, ale jednak ta nutka sentymentu, że kiedyś te pojazdy jeździły i woziły rzesze ludzi, naprawdę rzesze ludzi, no jest i dlatego no czuję się tego ducha.
1: Ile takich pojazdów jest dokładnie w waszej flocie?
4: Tego typu nie, mamy różne typy. Mamy pojazd jak ten, który znajdujemy, Skoda 9TR. Jest ZIU radzieckiej produkcji, który pozyskaliśmy z Ukrainy jeszcze przed okresem, tym trudnym okresem, z miasta Łódzk. Jest no już nasz Jelcz 120. No i jest ten Zauer, który wspomniałem, z 57 roku. On jest pozyskany ze Szwajcarii. Ponadto jeszcze utrzymujemy i będziemy remontować pojazdy, odrestaurowywać, które jeździły we flocie no w miarę nieodległym czasie, czyli powiedzmy w ostatnich 30 latach. To jest to Mercedes O405, który też jeździł kiedyś i był postrzegany jako taki powiew nowości, niskopodłogowy. On zastępował te stare pojazdy. Także jakby kolejnym takim naszym pojazdem, który będzie może w przyszłym roku już w eksploatacji pojazdów zabytkowych, to będzie właśnie Mercedes 405.
1: Gdzie wy szukacie takich perełek? Są jakieś specjalne aukcje? Jeździcie po świecie?
4: Nie, to raczej wszystko odbywa się w sferze, jak pani powiedziała, grona tych miłośników, różnych kół miłośniczych, których jest naprawdę wiele. Same trolejbusy też w Gdyni cieszą się ogromnym popularnością właśnie w kołach miłośników. Jeden drugiemu pocztą pantoflową na tej zasadzie.
1: Mam autobus, słuchaj.
4: Tak, mam autobus. I trzeba przyznać, że też swego czasu my jako przedsiębiorstwo przerabialiśmy autobusy spalinowe na trolejbusy, tak żeby można było je wprowadzić potem do eksploatacji.
1: To jest radykalna różnica wobec tego, co mamy dzisiaj. Jak wyglądają dzisiejsze trolejbusy?
4: Oj tak, to na pewno. To nie można nawet tego porównywać. Mówimy, że kto potrafi pojechać takim pojazdem, to w tymi nowymi nie ma żadnych kłopotów i problemów. Dobra nauka jazdy. Lata 40., kiedy trolejbusy powstały, wrzesień, trolejbusy powstały jako najstarsze przedsiębiorstwo w Polsce, a tych przedsiębiorstw mamy 3, Tychy, Lublin i sama właśnie trolejbusy gdyńskie, więc prowadzimy tę działalność na najdłużej. W realizacji naszych przedsięwzięć, kierujemy się hasłem tradycja i nowoczesność, tak? Czyli kultywujemy tradycyjność, te pojazdy właśnie, które mam okazję jeździć na linii 326 i cieszą się ogólnym powodzeniem wśród turystów, ale też i lokalnej społeczności. Jak jechaliśmy tutaj na miejsce, to kiwano nam i kierowca mówi, że ma tyle znajomych, że nie wiedział o tym, że ma tyle znajomych. Także popularnością cały czas się cieszy tak wśród mieszkańców, jak i właśnie gości, którzy do nas przyjeżdżają. Mamy też konkretne zapytania, czy to do ZKM-u, kiedy, jakiego typu, jaki numer będzie jeździł w konkretnym dniu, bo chce przyjechać i się nim przejechać. Także dla nas jest to ważne, jeśli chodzi o tradycję. Z trolejbusami na przestrzeni tych wszystkich lat, 80, bywało różnie, jeśli chodzi o zaangażowanie w komunikację, w zależności od tego, jaka była koniunktura gospodarcza i tak dalej. Na różne okresy przechodziliśmy w historii. Były lepsze czasy, gorsze czasy, no ale ta stabilizacja przyszła w momencie pozyskiwania, możliwości pozyskiwania środków unijnych i powiem, że PKT wpisują się w strategię miasta, jeśli chodzi o realizację zadań zeroemisyjnych. Tych projektów unijnych zrealizowała kilkanaście. Można powiedzieć od początku, czyli lata 2004-2006, wybudowanie naszej siedziby na ulicy Zakręt do Oksywy A1 praktycznie od podstaw, zakup taboru, rozbudowa sieci trakcyjnej w stronę pętli Kaczebuki, czy też Dąbrowa Miętowa, poprzez dalsze projekty, w których pozyskiwaliśmy trolejbusy, także te standardowe, jak i 18-metrowe. Ta tendencja cały czas się utrzymuje. Tabor jest modernizowany lub też zakupywany jest nowy. Przy czym rewolucją przy tym wszystkim, przy tych przedsięwzięciach było wprowadzenie możliwości jazdy autonomicznej.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Dwa głodomory z Trójmiasta i naprawdę dużo pysznego jedzenia. Dziś poznacie Olę i Arka, którzy stworzyli instagramowy przewodnik po trójmiejskich knajpach. Jak to wszystko się zaczęło? Która szama jest dla nich tą najlepszą? Posłuchajcie.
5: Cześć, ja jestem Ola, razem z Arkiem prowadzimy konto Food Love People.
6: Tak, tutaj Arek też jest. Tak jak Olcia przedstawiła, prowadzimy konto Food Love People.
1: No właśnie, tak jak macie napisane w bio, dwa głodomory z Trójmiasta, to chyba najlepsze określenie was.
5: Tak, to jest idealne wytłumaczenie. No my ogólnie pochodzimy ze Słupska, a na studia przyjechaliśmy do Trójmiasta, no i tak naprawdę przepadliśmy za gastronomią w Trójmieście, bo jest tu mnóstwo fajnych miejsc.
1: No właśnie, jak to wszystko się zaczęło? Dwójka studentów przyjeżdża do Gdańska, idzie do knajpy i mówi sobie: o kurde, ale tu mają fajnie.
5: No, ale było tak identycznie. No my po prostu chodziliśmy do tych restauracji i robiliśmy zawsze zdjęcia i wysyłaliśmy naszym znajomym, żeby im powiedzieć, tu musicie iść, tu musicie iść. No a że oboje nie mieliśmy żadnej takiej pasji w życiu, to stwierdziliśmy, że taki profil może być czymś fajnym. No i tak naprawdę, no.
6: No tak najfajniej właśnie, że bez doświadczenia żadnego, nie wiedzieliśmy, z czym to się dosłownie i w przenośni je. No i tak zaczęliśmy po prostu z buta. No i jakoś to się to przyjęło. No, my się cieszymy.
1: Tobie na początku wszystko smakowało.
6: Tak, na początku wszystko smakowało, bo ja się na niczym nie znałem, no nie oszukujmy się. Taki zwykły chłopak spod miejscowości Słupsk, z Radzikowa dokładnie. Po prostu dla mnie się liczyły takie proste smaki. Tutaj sobie zjem jakiegoś kotlecika, tutaj kepsika, tutaj pizzę. No a tutaj Olcia pokazała, co tutaj jest dobrego.
1: No właśnie, Olcia, co ty pokazałaś takiego dobrego? Jaką kuchnią skradłaś jego serce?
5: Wiesz co, Arkę w ogóle trzeba było otworzyć na nowe smaki, bo on był taką osobą, którą był trochę skrytą kulinarnie, a stwierdziliśmy, że kurczę, prowadzimy taki profil, musimy się otwierać co rusz na nowe smaki. Nawet w tym roku mamy takie postanowienie i właśnie próbujemy co chwilę, na przykład właśnie ostatnio kuchni gruzińskiej, albo ostatnio co my jedliśmy? Kurze serce?
6: Tutaj właśnie pod plenum.
1: Czyli kurze serce.
6: Pan w Brazylii robił grilla i właśnie grillował tam kurze serce. Ogólnie to było dosyć smaczne.
1: Jak smakuje kurze serce? Jaka to jest konsystencja?
6: Konsystencji? Kurczę, no jak kurczak. No trochę taki kurczak pomieszany z wątróbką. No,
5: fajny taki grillowy, nie?
6: Grillowy,
5: no,
6: bo to było...
5: Było coś ciekawego dla nas, coś zupełnie innego. I właśnie o to nam chodzi, żebyśmy każdy z nas tak naprawdę otwierał się na te nowe smaki, próbował czegoś nowego, nie bał się ich, bo tak naprawdę jeżeli będziemy ciągle zamknięci na dane smaki, no to kurczę, to nie jest fajne, wiesz, lepiej się otwierać, próbować nowych rzeczy, sprawdzać nowe miejscówki. Nam o to chodzi, żeby jakby pokazywać ludziom, jaki jest wybór tego.
6: Że nie ma tylko pizzy.
5: tak, że możesz codziennie chodzić do innego miejsca, z inną kuchnią próbować, innego dania i to jest naprawdę fajne i coś wyjątkowego.
1: A spodziewaliście się, że z takiego profilu trochę na początek, no wiadomo, amatorskiego, stworzy się taka prawdziwa baza lokalnych restauracji, taki przewodnik?
5: Kurczę, powiem ci, w życiu nie pomyśleliśmy w ten sposób. My po prostu robiliśmy to, co kochamy od samego początku i dalej właśnie. To polega tylko na tym, że my wkładamy całe serducho w to i nam chodzi o to, żeby właśnie zbliżyć się do tych ludzi. My uwielbiamy kontakt z nimi. Nam się to tak podoba, że my właśnie korespondujemy ciągle z nimi. Oni nam dają jakieś polecajki i świetnie to teraz wygląda.
6: Mi się wydaje, że to jest spowodowane tym, że może odnajdują po prostu nasi obserwatorzy własnych siebie w nas, że jesteśmy po prostu jakimiś zwykłymi ludźmi.
1: Zwykłymi zjadaczami chleba.
6: No, tak to można ująć.
1: I kurzych serc.
5: No właśnie.
1: No właśnie, jakie lokale odwiedziliście na początek? Jakie to były kuchnie? Czego spróbowaliście jako pierwsze? No pizzę, kebab, wiadomo, ale...
5: Na samym początku wydaje mi się, że na przykład w Słupsku nie ma pizzy neapolitańskiej.
6: Najpierw byliśmy w Krakowie.
5: A no właśnie.
6: Na kuchni polskiej.
5: Tak.
6: To był bar Mleczny, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo miła pani powiedziała nam wtedy, pamiętam to jak dziś, że nie dojedliśmy surówki i pani przyszła i powiedziała tak: kurczę, ale wy naprawdę tego nie zjedliście, musicie to zjeść, bo to jest samo zdrowie. No, my tacy przestraszeni tej pani postanowiliśmy to zjeść. Ale no ogólnie było bardzo smacznie i też tak o tym napisaliśmy, można dalej to przeczytać.
5: Tak, i potem to Trójmiasto. No i właśnie zaczęło się od tego, że próbowaliśmy na przykład właśnie pizzy neapolitańskiej, której nigdy wcześniej nie testowaliśmy. I za każdym razem był taki szok, kurczę, że jest coś innego, że jest coś takiego ciekawego. No i tak próbowaliśmy co rusz jakieś nowe rzeczy, tak samo ramen, nigdy wcześniej go nie jedliśmy. Najpierw w ogóle pałeczkami nie umieliśmy jeść, więc wyglądało to dosyć śmiesznie, bo ten makaron nam ciągle wypadał, tak
6: cały,
5: naprawdę.
6: Cały człowiek był brudny później po całym takim jedzeniu, no bo wiecie, ramen trochę pryska, jak człowiek sobie je. No i ja wychodziłem po prostu cały brudny i musieliśmy wrócić do domu, żeby się przebrać.
1: Nowości i jeszcze brudny.
5: No właśnie, ale warto było. No i tak naprawdę właśnie co chwilę testowaliśmy jakieś miejsca. Dla nas najważniejsze jest to, żeby chodzić do miejsc, które polecają nam inni. My po prostu nie robimy czegoś takiego, że idziemy przez ulicę i mówimy, dobra, do tego miejsca trzeba iść. Nie, dla nas najważniejsze są nasi odbiorcy i my bardzo słuchamy tego, co oni mówią, co polecają i patrzymy właśnie na ich polecenia, a dopiero potem idziemy właśnie do tego miejsca z ich polecenia i zazwyczaj nawet bierzemy te dania, co oni polecają, żeby się tak właśnie otwierać na te smaki i próbować tego, co lubią tak naprawdę no, nasi obserwatorzy, nie?
1: No, ale jak wy sami wyszukujecie tych restauracji? No, bo polecajki to jest jedno, a na przykład, nie wiem, szukacie, co nowego się otwiera w Trójmieście?
6: To jest bardzo, bardzo fajne pytanie, ponieważ jak my wychodzimy na spacery, to my nie jedziemy tak jak normalny człowiek sobie nad morze, załóżmy na spacer do lasu, tylko my jedziemy przez środek miasta i patrzymy sobie, o, tutaj w tej restauracji fajnie to wygląda, trzeba później to obczaić, może ktoś na ten temat coś pisał już. No i sobie tak spacerujemy i patrzymy po prostu na przykład też, co ludzie jedzą i jak coś ładnie wygląda, co ktoś inny je, po prostu...
1: Zaglądacie do talerzy.
5: No trochę tak.
6: Trochę niekulturalnie, ale tak robimy.
5: Ale tak, to jest prawda, że nasze spacery polegają na tym, że właśnie zerkamy ciągle na restaurację i to na tym się opiera nasz spacer zazwyczaj, prawda?
1: No właśnie, wasza przygoda z jedzeniem w Trójmieście trwa już 2 lata. Jak się ta kuchnia w Trójmieście trochę przez te 2 lata zmieniła? Więcej lokali jakich się pojawiło?
5: O kurczę, to jest dobre pytanie. No, w Gdyni na przykład bardzo dużo jest śniadaniowni. Widać to, że co chwilę jakieś właśnie miejsce ze śniadaniami się otwiera. Na przykład trochę nam brakuje w Trójmieście dalej talerzyków, no bo jest jedno miejsce takie, które się opiera ten koncept na talerzyka.
6: No już jest trochę więcej. Od miesiąca się pootwierały różne restauracje, się trochę pozmieniały i otworzyły właśnie talerzyki. To można powiedzieć, że są takie 3 miejsca. Ale co się teraz właśnie jest trendy w Trójmieście, to pistacje. Pistacjowe rzeczy, pistacjowe croissanty, pistacjowe wypieki.
5: Pączki. Wszystko. Kurczę, jak my na Tłusty Czwartek i były te pączki pistacjowe. W ogóle w Tłusty Czwartek to też mieliśmy niezłą sytuację, no bo stwierdziliśmy, że kurczę, musimy przetestować jak najwięcej. I chyba tych pączków koniec końców wyszło 30, spróbowaliśmy. Co prawda nie w jeden dzień, spokojnie. Minęło trochę czasu.
1: Gdzie ty masz te pączki?
5: No, to było, powiem Ci, naprawdę niezłe wyzwanie i potem nie mogliśmy już patrzeć na te pączki, ale było warto, bo kurczę, odnaleźliśmy takie fajne perełki, prawda?
1: No to wszystko przez Gawła, no bo on te pistacje sprzedał.
6: No coś w tym może być, chociaż mi się wydaje, że ogólnie teraz panuje w Polsce taki trend, że pistacje są trendy.
1: Pistacje są pyszne, polecacie.
5: O Jezu, i to jak, najlepiej taki croissant z kremem pistacją, no my uwielbiamy i naprawdę jesteśmy uzależnieni od pistacji.
1: Ile razy w tygodniu odwiedzacie restaurację? Jak to wygląda? No bo bycie studentem no nie jest łatwą sprawą, a tu jeszcze trzeba chodzić po knajpach, wydawać pieniądze.
5: No właśnie, przez to, że oboje studiujemy dziennie, no to przyznajemy szczerze, że jest to dla nas takie lekkie wyzwanie i tak naprawdę głównie czas mamy weekendami. Jeżeli się coś uda, no to w tygodniu też może raz idziemy, ale zazwyczaj tak 2-3 miejsca w tygodniu odwiedzamy.
6: Znaczy zazwyczaj idziemy sobie na przykład w sobotę, idziemy do 2 miejsc i w niedzielę idziemy albo do jednego albo do 2 miejsc i w poniedziałek mamy czas na montaż.
1: Czyli montujecie filmiki, robicie zdjęcia.
5: Oj, wszystko, to jest długi proces, no bo jednak te rolki, no to najpierw trzeba wymyślić tekst, nagrać to. Jeszcze to nagranie jest takie ciężkie, bo tak trzeba dawać całą swoją energię w to, gdzie czasem człowiek, no nie ma humoru, ale jednak trzeba w tym głosie usłyszeć ten taki uśmiech, że ty tak naprawdę to kochasz, prawda?
6: Znaczy, no bo kochasz to, no Olciu, tak, kocham. Tylko nie zawsze jest po prostu ta energia, bo my zawsze to robimy wieczorami i też jest sytuacja o tyle trudna, bo mamy też ograniczony czas na antenie, na Instagramie czy też na TikToku i po prostu robimy tak teksty, żeby przekazać jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie i to jest właśnie ciężkie.
1: A współpracujecie ze sobą jako para, to czasami tak nie jest jakoś, że tak powiem, nie ma jakichś zgrzytów smakowych choćby, no bo wiadomo, ty wolisz słodkie, on słone i teraz gdzie idziemy?
5: Wiesz co, czasem tak jest, że mi na przykład jedno danie smakuje, Arkowi nie, ale takich zgrzytów mocnych to my nie mamy, prawda? Nie, zawsze jakoś dogadujemy się w tym, tylko właśnie to, że czasem jednemu coś bardziej smakuje, czasem drugiemu mniej, ale to jest dobre, bo wtedy ja danie, które lubię bardziej, mam całe dla siebie, Arek całe dla siebie, a tak to zazwyczaj dzielimy się po połowie, żeby jednak każdy wypróbował tych dań.
6: Gorzej jest sushi, ponieważ wtedy musi mieć pół na pół, wszystko podzielone równiutko, jeden je jedną roleczkę, drugi je połowę tej samej i tutaj nie ma miejsca na to, że komuś coś bardziej smakuje, bo każdemu akurat, jeżeli chodzi o sushi, to smakuje. Mamy takie same gusta.
5: Kochamy sushi i to jest takie, no, nasze ulubione jedzenie, prawda?
6: Tak, tylko szkoda, że jest takie drogie.
1: Okej, okay, apelujemy o to. Jak się czujecie z faktem, że obserwuje Was 70 tysięcy osób? 70 tysięcy osób kieruje się Waszymi polecajkami.
6: Jeszcze gorzej brzmi 10 milionów wyświetleń miesięcznie. To jest trochę straszniejsze jednak.
1: Okej, okay, czyli 10 milionów osób sprawdza, gdzie jadł Ola i Arek.
5: Boże, no jak tak powiesz, to wiesz co? Brzmi to trochę strasznie. No my zazwyczaj o tym tak nie myślimy, kurczę. Nie patrzymy w ogóle na te liczby już tak naprawdę. Nam po prostu chodzi o to, żeby sprawiać przyjemność innym i żeby się to podobało. Uwielbiamy właśnie chodzić do miejsc, którzy polecają inni. Potem pokazujemy to miejsce. Potem oni się tak angażują w to. Piszą swoje opinie.
6: Taka społeczność jest zbudowana już,
5: tak,
6: można powiedzieć.
5: I to jest dla nas najlepsze. A to, ile tych osób jest tak naprawdę, to staramy się na to nie patrzeć, bo wydaje mi się, że jakbym tak ciągle to analizowała, że Boże, ile osób mnie ogląda, to mogłoby być bardziej stresujące.
1: A trójmiejscy restauratorzy nie zabijają się o Was? No bo jednak pojawić się na Waszym profilu, no to dobra reklama.
6: Raz była taka sytuacja, anegdotkę taką powiem. Tutaj restauracje no wiedziały, o kogo chodzi. Wracaliśmy raz z zakupów, tacy załadowani, zmęczeni na maksa i nagle wybiega jeden restaurator. Chodźcie do nas, tutaj, pamiętam was, kojarzę was z Instagrama. Wybiega druga pani z restauracji obok, to chodźcie od razu do nas. I tak się kłócą o nas, rozrywają dosłownie. A my mówimy, chcemy iść do domu, odłożyć zakupy.
5: Tak, no raz mieliśmy taką sytuację, że dwie osoby, bo dwa lokale były obok siebie i oni, żeby przyjść do tych, nie do tych. I pani nas zaprosiła, że ona od razu nam pokaże lokal, jak on wygląda. No, no dobrze, ale my teraz wiemy, pani, no prywatnie chcemy spędzić czas, chcemy iść do domu. Może innym razem przyjdziemy. Ale tak, nie czujemy takiej presji tych restauratorów. No my po prostu sami sobie chodzimy do tych miejsc, sami je testujemy, nie?
1: Ale wyczuwacie na przykład, kiedy przychodzicie do restauracji i ktoś zaczyna się starać za bardzo, bo was poznał.
6: Znaczy na pewno czasami są takie sytuacje, w szczególności jeżeli na przykład jest to taka bardziej restauracja w centrum miasta, to w centrum miasta i bardziej taka kameralna. Zazwyczaj widać, kiedy jakiś menadżer się obok nas kręci, czy też właściciel, i widać właśnie ten wzrok.
5: Widać. widać. Ale to i tak takich sytuacji wydaje mi się, że jest mało, nie?
6: Mało, albo my nie chcemy ich widzieć.
1: Ale zdarza się tak, że na przykład restauracje piszą do was, zapraszamy was na dzień otwarty, na dzień śniadania, na dzień pistacji.
5: Tak, restauracje czasem piszą do nas. No my takich zaproszeń już nie przyjmujemy. Wolimy sami chodzić do miejsc, sami je testować. Ale jednak zawsze uważamy jednak w ten sposób, że jakby restauracja robiła pod nas na przykład lepsze, to jaki to ma sens tak naprawdę dla nich? No bo przecież nam zrobią lepsze, ale chodzi o to, żeby potem kolejna osoba tam poszła. No i skoro dostanie jakieś inne danie, gorzej wyglądające, no to przecież nie wróci. To jaki to tak naprawdę miałoby sens? Czegoś takiego kompletnie nie rozumiemy. Wiemy, że niektóre miejsca na pewno tak robią, ale kurczę, mega to jest niefajne i to jest apel właśnie do restauratorów, żeby no nie robić takich sytuacji, bo to w ogóle nie pomaga tak naprawdę, a pogarsza tak naprawdę całą sytuację.
1: A na co zwracacie uwagę, kiedy idziecie do restauracji? To jest tylko smak, czy też na przykład wystrój, obsługa?
5: Wiesz co, teraz tych punktów jest naprawdę wiele, bo tak samo ludzie nas proszą, żebyśmy patrzyli, czy jest kącik dla dzieci.
6: Jest możliwość wjazdu wózkiem dla niepełnosprawnych.
5: Tak, czy są pozycje wege. Kiedyś właśnie byliśmy tylko zamknięci na to, żeby smak, obsługa, wystrój, koniec. Teraz staramy się patrzeć na to szerzej, tak żeby każdemu to naprawdę przypasowało. Na przykład patrzymy, niektóre restauracje wprowadzają wodę za darmo. To też jest taki fajny punkt, o którym warto powiedzieć głośniej.
1: Woda za darmo brzmi dobrze.
5: Tak. Moim zdaniem więcej miejsc powinno takie coś mieć.
6: No na zachodzie to jest już norma, że tak zwany tap water się dostaje po prostu do dania. U nas to nie jest jeszcze tak spotykane. Szkoda, ja bym korzystał. Znaczy korzystam jak jest po prostu.
2: Magazyn lokalny.
1: I tu ponownie Dominika Bakura. Wracamy do dalszej rozmowy z Olą i Arkiem z profilu Food Love People. W tej części porozmawiamy o trójmiejskiej pizzy i o tym, jak wygląda życie food influencera. Czy zawsze je zimne posiłki, bo trzeba zrobić fotę? No niestety. A uważacie, że trójmiejskie restauracje są na naprawdę wysokim poziomie?
5: Oj, wydaje mi się, że tak. Na przykład w Gdańsku mamy mnóstwo miejsc z pizzą. Tego jest od groma. Tego jest bardzo duży wybór tych miejsc.
6: To jest taka pizza top, top.
5: No naprawdę.
1: Taka jak we Włoszech.
6: No, mamy nadzieję.
5: No naprawdę jest szeroki wybór. No i co chwilę się tak naprawdę jakieś nowe miejsca otwierają. Na przykład właśnie Garnizon. Przecież tam punkt po punkcie, powolutku, kolejne miejsca. A teraz tak naprawdę jest tam mnóstwo fajnych miejscówek, gdzie można dobrze zjeść.
1: A była taka miejscówka, oczywiście nie możemy podać nazwy, ale która szczególnie was zaskoczyła czymś takim naprawdę wow?
6: To jest właśnie najcięższe pytanie. Zazwyczaj jak dostajemy wiadomości prywatne typu, jaka jest najlepsza restauracja w Trójmieście według was? To jest bardzo ciężkie pytanie do odpowiedzenia, ponieważ jest bardzo wiele kategorii. To wszystko zależy tak naprawdę. Czy mamy ochotę na bardziej taką casualową, czy taką fancy restaurację?
5: Czy na pizzę, czy na ramen, czy na co? Tak naprawdę na swoich ulubieńców mamy, ale...
6: W poszczególnych kategoriach.
5: Tak, nie mamy po prostu takiego jednego miejsca, które powiemy, zawsze tam idziemy. No po prostu zależy, na co masz smaka, wtedy my mamy swoje właśnie takie ulubione miejscówki.
1: A macie taką jedną ulubioną miejscówkę, do której chodzicie bardzo często i czasami mówicie sobie, kurde, można by było pójść do czegoś nowego, a wy dalej w to samo miejsce.
5: Tak, są takie miejsca. To są takie miejsca, gdzie celebrujemy tak naprawdę swoje też prywatne chwile, no bo przychodzimy tam częściej, nie zawsze to tak naprawdę nagrywamy i sobie też chcemy odpocząć, spędzić czas inaczej, no bo jednak jeżeli przychodzimy do restauracji i bawimy się, ciągle nagrywamy i tak dalej, no to jednak to też jest trochę takie wyzwanie, prawda?
1: No właśnie, restauracja nie stała się waszą pracą?
6: Tak, można tak powiedzieć.
5: Można tak powiedzieć.
1: No. Jak ty ją chcesz zabrać na randkę, to już nie, to bez sensu.
6: To raczej nie do restauracji.
5: No właśnie.
6: Możemy pójść sobie na park trampolin, pójść sobie na spacer, pojechać gdzieś.
1: Okej, Czyli randki w restauracjach odpadają.
5: Najwyżej jeszcze zamówić do domu, bo wtedy no tak nie nagramy tego tak dobrze, jakbyśmy byli w danym miejscu, ale tak no to ciężko nam, bo kurczę, zawsze chcemy pokazać już to miejsce innym tak naprawdę.
1: No życie influencera, szczególnie takiego restauracyjnego, jest trudne, no bo trzeba wyjąć ten cały sprzęt, jedzenie stygnie.
5: O tak, to jest prawda, żeby nagrać to wszystko. I to jedzenie właśnie taki stygnący, człowiek taki głodny chce to zjeść, ale jeszcze jedną fotkę musi strzelić, nie? Zawsze takie mamy dylematy.
6: Ale i tak troszkę się to poprawiło na przestrzeni ostatniego pół roku, ponieważ już trochę sobie wypracowaliśmy model nagrywania i robienia zdjęć. Kto co robi, żeby to sprawnie szło i żebyśmy zjedli jeszcze w miarę ciepłe jedzenie.
1: Ale na początku było zimne.
5: O Jezu, na początku to kurczę. Już co, na początku to trzeba było, na Instagramie królowały posty, trzeba było robić tylko zdjęcia. Ja nie wiem, co my tam robiliśmy, że nam te zdjęcia zajmowały jakąś godzinę czy czasu. Nie wiem, dlaczego my tam po prostu się tak angażowaliśmy, żeby to tak fajnie pokazać. Teraz właśnie już mamy wypracowane wszystko tak naprawdę. Tu jest podzielone Arek, jakie on zawsze robi wideo. Tu jest tam podzielona, co ja zawsze robię. I teraz tak sobie wspólnie pracujemy, w ogóle nie mamy z tym problemu i zajmuje nam to bardzo krótko tak naprawdę, nie?
6: Znaczy, no, krótko, nie krótko. Na pewno krócej niż było wcześniej.
1: No, już widzę te reakcje w restauracji. Patrzcie na tą parę. Pół godziny oni dalej focą.
5: Trochę to co zwariowani, że my jeszcze robimy tak, że czasem jest lepsze światło, no to musimy się co chwilę zamieniać miejscami, że na przykład ja muszę usiąść z tej, gdzie jest dobre światło, a potem Arek musi z tej. I tak sobie chodzimy w kółko, nie?
1: Potem przepraszam panią, pani ma lepszy stolik, możemy tu na sekundę?
6: Nie no, aż tak to nie. Ale tam no staramy się wybrać jak najlepsze właśnie miejsce. Jak nie ma takiego najfajniejszego, to po prostu się zamieniamy miejscami między sobą. No i to wygląda dosyć śmiesznie, jakbyśmy pierwszy raz jedzenie widzieli na oczy.
1: Powiedzieliście, że restauratorzy was poznają, ale też wasi fani.
5: Tak, coraz częściej mamy sytuację, że na przykład idziemy na spacer i widzimy spojrzenia, ale czasem, i to nam się bardzo podoba, jeżeli ktoś do nas zagaduje, możemy porozmawiać z nimi przez chwilę o tym jedzeniu, o tym, gdzie oni byli i tak dalej, no to jest cudowne, ale często teraz tak mamy, że na przykład sobie wychodzimy gdzieś na zewnątrz i tak czujemy te spojrzenia, że ktoś nas skądś kojarzy, zapewne to jest takie, że znam ją, ale nie wiem skąd i tak się myślę wpatrywać trochę w nią.
1: Nie. Potem wam wysyłają wasze zdjęcia z ukrycia.
6: Tak, zdarza się.
1: A jak często zdarzają się sytuacje, że ktoś pisze do was: cześć, przylatuję do Gdańska na 1, 2, 3 dni. Co polecacie na śniadanie, obiad i kolację?
5: O Jezu, to jest mega często wiadomo.
6: Praktycznie codziennie jeszcze obcokrajowcy też piszą do nas.
5: Tak, ale wakacje to już w ogóle wtedy to mnóstwo osób pisze, a tak to wydaje mi się, że taka jedna wiadomość dziennie, żeby właśnie tak powiedzieć, że na przykład interesuje ich ramen, żebyśmy powiedzieli wszystkie miejsca, które polecamy ramenownie na przykład w Gdańsku i tak sobie działamy, nie?
1: Ale właśnie bardzo dużo osób podróżuje pod kątem jedzenia.
5: No ludzie się to jest piękne, że ludzie się tak otwierają na te restauracje, że uwielbiają tak samo jak my już chodzić, testować, sprawdzać i jest to taki ważny punkt dla nich. Nie jest to dodatek, restauracja to nie dodatek, tylko jednak opieramy na przykład to wyjście na to, żeby się gdzieś przekręcić obok tej restauracji i żeby potem zjeść jak najlepiej.
1: To jest właśnie niesamowite, bo pytasz się, byłeś w Gdańsku, co widziałeś, nie wiem, Stare Miasto. O wiesz, byłem na takim super ramenie. Okej.
6: Teraz to wygląda, byłem w Gdańsku, no wiesz co jadłem ostatnio, kurczę, nie interesuje mnie gdzie to tam byłeś, ale no ważne co jadłeś.
5: No, trochę w tym jest prawda.
1: A nie czujecie takiej trochę na sobie odpowiedzialności, no że jednak polecę to miejsce, ono musi być dobre, on tu specjalnie przyleciał, no ma zjeść coś dobrego, a ja tu jednak mogę spalić to.
5: Wiesz co, my zawsze dajemy nasze takie pewniaki, miejsca, które są dla nas sprawdzone, ale no jest ta presja, czy na pewno tej osobie siądzie, no bo jednak trzeba to przyznać, każdy ma inny gust i to, że nam może coś smakować, nie oznacza, że każdemu będzie smakowało to tak naprawdę, bo jednak każdy jest inny, każdy lubi coś innego, każdy lubi, nie wiem, bardziej ostre, wyraziste, ktoś już lubi bardziej delikatne, no to jest takie trochę skomplikowane.
6: No i też są błędy ludzkie po prostu. Restauracje nie są nieomylne, no i zdarzają się błędy, no nie oszukujmy się.
1: Gdybyście dzisiaj mieli tak ocenić w skali od 1 do 10 kuchnie w Trójmieście, jaką dalibyście ocenę?
5: Ja bym wada 8, no bo wiadomo, że może być lepiej, ale i tak miejsc jest mnóstwo i te miejsca są fajne i te właśnie, które się otwierają, to i widać, że to jest właśnie wszystko takie, no może nie wszystkie miejsca, ale większość jest takie od serducha, takie prawdziwe. No my najbardziej lubimy właśnie poznawać historię restauracji. Na przykład właśnie ostatnio poznaliśmy, że rodzina od 6 lat razem tworzy i widać to zaangażowanie, to serce, jakie oni wkładają w to. I to jest takie piękne.
1: No właśnie, poznajecie też czasem ten backstage od kuchni?
6: Czasami się uda, nie jest to codziennie wiadomo, ale po prostu czasami piszą do nas restauracje, żebyśmy po prostu się spotkali. Tutaj nawet nie chodzi o to, żebyśmy nagrywali materiał o danym miejscu, ale żebyśmy dali im jakiś feedback taki prywatny, czyli im smakuje, co mogliby ewentualnie zmienić właśnie w tym kierunku.
1: A wasi znajomi czasami nie mówią: ej, zabierzcie mnie ze sobą na to testowanko.
5: Wiesz co, no nie wiem, czy to by było takie fajne, skoro my tak ciągle nagrywamy, to często znajomi pewnie by się tak stresowali. Mamy takich, którzy już są przyzwyczajeni do tego i oni sobie biedni, grzecznie czekają, aż my wszystkie zdjęcia zrobimy, nagramy, ale no na pewno jest to też trochę stresujące dla nich, myślę, nie? Ale korzystają z naszych poleceń i to nam się podoba, że każdy tak naprawdę chodzi i też właśnie mi się najbardziej podoba to, że my się naprawdę otwieramy na te wszystkie nowe smaki i że właśnie ta restauracja to już nie jest po prostu ten dodatek, tylko to już jest takie coś, że...
6: Główna rola. Tak. Zamiast backstage'u mamy main stage. Taki.
1: A to nie jest tak, że po prostu się dobrze bawicie w tym, co robicie?
5: My to z całego serca kochamy i najważniejsze właśnie dla nas jest to, żeby robić to z miłości, a nie z żadnego przymusu. Bo jeżeli byśmy robili to, bo musimy, no to ten profil w ogóle by nie miał sensu. My opieramy się po prostu na tym, żeby właśnie robić to, co kochamy, żeby właśnie z tymi ludźmi ciągle zawierać ten kontakt, poznawać ich tak naprawdę, nie?
1: A to jak widzicie swój profil za, nie wiem, 5 lat? Planujecie iść w tym kierunku, czy studiujecie na Politechnice? To chyba niekoniecznie związane z jedzeniem.
5: No właśnie, jesteśmy bardzo ciekawi, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Tego nie wiemy, ciężko nam to powiedzieć. Na pewno będziemy chcieli o wiele więcej podróżować, bo teraz z racji, że studiujemy każdy inaczej trochę, no to ciężko nam o te wyjazdy, a jednak fajnie by było do innych krajów, próbować tamtych smaków tak naprawdę. I wydaje mi się, że właśnie jak skończymy studia, no to się zaczną takie wyjazdy poza Trójmiasto, w Polskę, ale też za granicę, myślę.
6: No, idealnie to, Olcia, ujęłaś. No fajnie byłoby tak pójść bardziej na Europę, pokazać te właśnie kuchnie stricte danych krajów. Fajnie byłoby to pokazać.
1: Czyli nie co jemy w Trójmieście, tylko co jemy na świecie.
5: To by było, znaczy wydaje mi się, że i tak byśmy trzymali się Trójmiasta dalej, to by było takie główne, ale jednak byśmy pokazywali te podróże, bo jednak i to jest dla nas ważne, żeby właśnie zobaczyć, jak to jest naprawdę na przykład we Włoszech, taka prawdziwa carbonara, jak tam ona smakuje. I zobaczyć, jak to wszystko wygląda i na pewno byśmy też pokazywali to na swoim Instagramie.
1: A w Trójmieście jakie kuchnie królują? Włoska?
6: Tak.
5: Oj, włoska, tak, to zdecydowanie to jest restauracji o bardzo dużo jest.
6: Niektórzy
5: włoska.
6: Robią to lepiej, niektórzy robią to gorzej, no ale włoska
5: rządzi.
6: Włoska rządzi.
5: Tak.
6: To jest chyba, no właśnie.
1: To jest wasza ulubiona?
6: Nie,
5: nasza to azjatycka, tak mi się wydaje, że ta o nas króluje, ale tak naprawdę kiedyś mieliśmy tak, że trzymaliśmy się właśnie tylko tych dań, które my lubimy, a teraz się otwieramy non-stop, chcemy próbować wszystko, co nowe.
6: Bierzemy najdziwniejsze nazwy zazwyczaj dań, żeby sobie potestować takich dziwnych, fajnych rzeczy.
1: No właśnie, na początku rozmowy powiedzieliście kurze serca, więc moje ostatnie pytanie, co najdziwniejszego jeszcze jedliście?
5: O kurczę, to było takie najdziwniejsze, ale co jeszcze?
6: Znaczy, dziwne, nie dziwne, ostatnio jedliśmy dość ciekawe danie, mianowicie bancha. To jest taki a la hot pot wietnamski, że macza się makaron ryżowy czy też sojowy w takim słodko-rybnym bulionie i do tego są różne zioła i klopsiki.
1: Było dobre?
5: Było, naprawdę było mega dobre. Też byliśmy w szoku, bo tak nie byliśmy pewni, jak to będzie smakowało, ale byliśmy pod ogromnym wrażeniem, nie?
1: Jakieś nietypowe deserki?
5: Nietypowe deserki.
6: Ostatnio w Warszawie jedliśmy takie szaszłyki jakby z ciasta ryżowego, i one były polane takim słodkim sosem sojowym, coś w tym stylu. To akurat nam średnio siadło. Do końca nie wiem, czy dobrze powiedziałem to, co zjedliśmy, ale to jest moje takie, co zapamiętałem.
1: A korzystacie z tych takich wszystkich festiwali jedzeniowych, kiedy można popróbować różnych dań?
5: No, my uwielbiamy takie rzeczy. No, bardzo często w wakacje się takie akcje dzieją, ale jak są, to staramy się chodzić, korzystać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda.
6: No, wiadomo, że jesteśmy studentami, to też jakie są takie festiwale, można sobie potestować różnych rzeczy. No i nie wydamy wtedy aż tak dużo, jakbyśmy brali taką pełnoprawną porcję. No i możemy sobie popróbować.
1: A czy da się jeszcze celebrować jedzenie w waszym wypadku?
6: Olcia bardzo lubi sushi, ja tak samo również bardzo lubię sushi. No i po prostu jest to takie danie, które zawsze sprawia nam szczęście i jak sobie je zamówimy do domu, bo jeżeli chodzi o celebrowanie, to zazwyczaj bierzemy sobie rzeczy do domu, bo wtedy nie nagrywamy.
1: Okej, to ostatnie pytanie, naprawdę już ostatnie. Czy gotujecie sami?
5: No jasne, gotujemy. No my po studencku głównie makarony, bo w tym jesteśmy, wydaje mi się, najlepsi. Ale tak, gotujemy. No i jakoś musimy przeżyć cały tydzień, żeby potem ten weekend celebrować i chodzić do tych restauracji.
6: I staramy się też względnie zdrowo jeść, no bo jak widzisz, nawet nie jesteśmy tacy najwięksi, więc jakoś tam trzymamy swoją wagę.
1: Czyli tydzień głodówka, weekend jemy.
5: Trochę tak to można ująć. Nie, no nie, jest tak najgorzej. Ale gotujemy sobie w domu. I to dużo, nie? Tak, staramy się. Ostatnio się zapisaliśmy nawet na basen, żeby nie było. Trzeba jak najbardziej. No co?
6: No zapisaliśmy się, ale wykonanie nie jest najlepsze.
1: Zapisaliście się? A ile razy byliście?
5: No ty więcej powiem.
6: Ja byłem 3, Olcia 2.
1: I spaliłeś te 30 pączków?
6: Jednego.
1: Gdzie żyją najszczęśliwsi gdańszczanie? Na Morenie. To wynik najnowszego badania, jakie wśród mieszkańców Gdańska przeprowadził magistrat. Mieszkańcy najlepiej ocenionej dzielnicy są zadowoleni przede wszystkim z komunikacji miejskiej. Co jeszcze podoba im się na Morenie? Sprawdziliśmy.
7: Bo wszędzie wszystko jest blisko. I na spacer.
8: Dobra komunikacja i fajne sklepy. Komunikacja można wszędzie dojechać i w bardzo krótkim czasie.
9: I dobra szkoła i przedszkole, tak samo dla dziecka.
10: Żurlandii nie ma, także jak trafi pani na piętrze na łobuza, no trudno.
11: Dla mnie jest ważnym kryterium, na przykład mam psa. I dla psa faktycznie tu jest idealne miejsce. Tu w tej jednostce, szczególnie jednostce ABU, to idę, to taka trochę betonoza. No i to akurat mogę pochwalić. Plus i minus, tak bym powiedział.
12: Sklepy bardzo dobrze są.
13: Ale teraz to bym się nie wyprowadziła już stąd.
14: Mieszkam tu od początku. Sklepu żadnego. Autobusu żadnego. Trzeba było na Sukanino tam do sklepiku jeździć.
1: Czyli teraz się żyje luksusowo.
14: Nie, no teraz to tam żyć i umierać.
1: A które dzielnice nie zostały docenione przez gdańszczan? Według badania są to m.in. Stogi i Przeróbka.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Wszystkim. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.